zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Była muzą młodopolskich malarzy, a jej tragiczna historia nie schodziła z łamy międzywojennej prasy.
2: Historia o pięknej Zośce to historia niestety o przemocy domowej i o ogromnej zazdrości, która się kończy tragicznie.
1: O tym już za chwilę. Rugby, sporty walki, a także hokej to dyscypliny, które w Krakowie z powodzeniem trenują kobiety. O kondycji damskiego sportu, a także o ofercie dla zawodniczek i zawodników z niepełnosprawnościami rozmawiam z Michałem Sobolewskim z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam.
0: Audycja sportowa w Krakowie.
3: Jeżeli mówimy o sporcie kobiet, to w Krakowie możemy mówić o funkcjonowaniu zespołów, które bardzo się nie kojarzą z kobietami, a sekcje kobiece mamy. Mam tu na myśli chociażby Juvenię, gdzie sekcja rugby kobiet funkcjonuje,
1: tak.
3: Czy KS Krakowie 1906, gdzie mamy sekcję hokeja kobiet. To pokazuje, że kobiety, tak jak i mężczyźni, są stworzeni do sportu i do różnych dyscyplin. I one nie muszą być delikatne i subtelne jak gimnastyka, to też sporty walki, sporty drużynowe, tylko musimy tą chęć do uprawiania sportu pobudzać u nich.
1: Ja ostatnio rozmawiałem właśnie z hokeistkami z Krakowi i mówiły, że no od samego początku same kłody pod nogi, a główna kłoda to brak pieniędzy. Niestety sporo pieniędzy idzie na drużynę męską. Hokeistki mogły trenować na Siedleckiego w tak zwanym międzyczasie, jak panowie skończą treningi. I to był też właśnie spory problem dla tej drużyny.
3: Tak, a jednocześnie jest to sekcja, która już ma 20 lat, czyli
1: no
3: dosyć długą tradycję. My widzimy problemy wielu podmiotów, natomiast często to jest też tak, że mówimy tu o lodowisku. Tutaj lodowiskiem zarządza Krakowia. Nie KS Krakowia 1906, tylko KS Krakowia. Interesy różnych podmiotów, które trzeba łączyć ze sobą, staramy się być gdzieś po środku i pomagać tak, jak możemy.
1: No ja myślę, że Adam Grzanka z Nowej Huty, który od lat postuluje budowę kolejnych lodowisk w Krakowie, jako też zapalony nie tylko kabareciarz i stand-uper, ale hokeista, gdzieś tu chyba ma rację. Przydałoby nam się drugie lodowisko, bo też i uczniowie na przykład z byłej szkoły podstawowej mojego syna mieli zajęcia na Siedleckiego i brakuje chyba też lodowiska.
3: To jest rzecz, o której wiemy, co do której mają świadomość władze miasta i myślę, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie działań, które będą zmierzać do tego, żeby te obiekty powstawały i żeby było gdzie hokej w Krakowie uprawiać w większej ilości miejsc.
1: Myślę, że nie możemy też nie wspomnieć o możliwościach sportowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tutaj wielki plus i chyba medal dla miasta za halę stulecia Krakowi.
3: Medal dla miasta i Ministerstwa Sportu, bo to inwestycja, która została wsparta kwotą 13 milionów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a sama inwestycja kosztowała około 45,5 miliona złotych. Hala stulecia KS Krakowia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych i tutaj właśnie ten sport niepełnosprawnych jest tym priorytetem i ogrom dyscyplin sportowych, które osoby z niepełnosprawnościami mogą uprawiać. Karate, łucznictwo, tenis stołowy, golbol, szermierkę na wózkach, judo, paraboks, blind football. Co jest ważne, są to niektóre z tych sekcji z założenia są sekcjami dla osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami. Natomiast wiele tych sekcji czy tych zajęć to jest tak naprawdę łączenie i wspólne przebywanie ze sobą i trenowanie osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi. To też jest fajne, bo to jest takie miejsce, które się stało takim centrum integracji tych osób, które mimo swoich niepełnosprawności chcą uprawiać sport i ten sport ich łączy i integruje.
1: Szczegóły na stronie ZIS-u.
0: Wędrówki po Krakowie.
1: Teraz zabieram Was na wycieczkę do dzielnicy 12 Bieżanów-Prokocim, bo to właśnie tam powstał najnowszy krakowski park.
4: Park Kurczaba, zlokalizowany właśnie w Dolince Kurczaba o tej samej nazwie. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Park ten podzielony jest na dwie części. południowa, ulokowana wyżej, z ogrodzonym wybiegiem dla psów, oraz część północna, większa, obniżona, otoczona stromymi skarpami, w miejscu, gdzie niegdyś znajdowało się wyrobisko z lat 60. i 70., co widoczne jest na ortofotomapie z właśnie 1970 roku. To, co było głównym celem tej realizacji, to udostępnienie tego miejsca. Teren ze względu na swoje ukształtowanie był miejscem

0: i ścieżki prowadzące właśnie do tej dolinki, tak żeby można było z niej bezpiecznie korzystać. Dla najmłodszych powstała strefa zabaw z równoważniami, z jeżdżelniami, mostkami linowymi, drabinkami, z takimi sensorycznym torem przeszkód. Wszystko to natomiast jest wpisane w naturalne ukształtowanie tego terenu i rzeczywiście charakter tego parku jest mocno zdeterminowany przestrzenią, w której został on stworzony. Są też oczywiście miejsca do relaksu, takie jak ławki, hamaki, piękna zieleń z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i bylin. Zachowana też została strefa biocenotyczna z zamierającymi drzewami. Jest to ważna przestrzeń dla przyrody, ale także dla edukacji ekologicznej. Całość terenu została oświetlona, tak więc można z tego miejsca korzystać również po zmroku i to sprzyja właśnie udostępnieniu tej przestrzeni. Projekt realizowany był w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, natomiast wcześniej również w ramach budżetu obywatelskiego odbywały się tam spacery. Był to taki cykl spacerów przyrodniczych. Mieszkańcy Krakowa mieli możliwość odwiedzić ten teren razem z przyrodnikami i badać go i sprawdzać go pod różnym kątem, bo były to spacery herpetologiczne, ornitologiczne, entomologiczne, botaniczne, więc to wszystko składało się na to, żeby lepiej poznać tą przestrzeń, żeby sprawdzić, jaki ma potencjał przyrodniczy, jaki ma potencjał rekreacyjny i efektem tych wszystkich zamierzeń jest właśnie park, który w tym miejscu powstał.
1: Przypomnę, park Kurczaba znajdziecie w dzielnicy 12 Bieżanów w Prokocim.
2: Kryminalny Kraków.
1: Malowali ją Wincenty Wodzinowski, Wojciech Kossak i Piotr Stachiewicz. Zofia Paluchowa, zwana Piękną Zośką, rozpalała emocje młodopolskich artystów. Historia jej życia to historia emancypacji, przemocy i zbrodni, która wstrząsnęła przedwojennym Krakowem. Posłuchajcie.
3: Piękna Zośka była chłopką. Była chłopką z jednej z wsi, które tworzyły późniejszą znacznie Nową Hutę, ponieważ mówimy teraz o latach 20. XX wieku. Katarzyna Kobylarczyk, jestem reporterką, reportażystką, zbieram historię kobiet Nowej Huty i tworzę Nowochódzkie Archiwum Społeczne Ośrodka Kultury Norwida. Zośka pochodziła ze wsi, która nazywała się Dłubnia, tak jak w tej chwili rzeka. I była ponoć rzeczywiście niezwykle piękną, młodą dziewczyną, którą portretowali młodopolscy malarze. Nigdy nie pozowała do aktów i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Jej portrety, które mamy zachowane, to są zawsze portrety w przepięknym stroju krakowskim. Wcześniej ponoć do portretów też pozowała jej mama. Natomiast historia o pięknej Zośce to historia niestety o przemocy małżeńskiej, o przemocy domowej i o ogromnej zazdrości, która się kończy bardzo tragicznie. Mianowicie w 1921 roku Zośka wyszła za mąż za szewca Macieja Palucha. To małżeństwo od początku bardzo źle się układało. Paluch był znany z tego, że pije, że bije swoją żonę, bije swoje dzieci, że jest po prostu przemocowcem. Zośka miała z nim 4 dzieci. Wiemy, że wiek dojrzały z tych dzieci osiągnęła tylko 2. Natomiast Zośka była kobietą zdecydowaną, z pazurem, potrafiącą o siebie zawalczyć, ponieważ już w 1926 roku od Palucha odeszła. Zdecydowała się na ten trudny chyba w takim wiejskim środowisku krok, to znaczy wystąpiła o formalny rozwód do Sądu Okręgowego w Krakowie i sąd ten rozwód przyznał.
4: Bardzo odważna decyzja. Tak jak mówisz, wiejskie środowisko też pewnie klerykalne, rozwód rzecz niespotykana w dwudziestoleciu.
3: Rzeczywiście. Przyznam, że kiedy się dowiedziałam o tym, że tam był rozwód taki formalny, to nabrałam olbrzymiego szacunku do jej odwagi, do zdecydowania. Ona naprawdę potrafiła tutaj o siebie zawalczyć. Sąd co więcej przyznał jej alimenty. Maciej Paluch miał płacić żonie, byłej żonie, alimenty na dzieci i ponoć początkowo rzeczywiście płacił. Natomiast w pewnym momencie zdecydował, że już już nie będzie tego robił. I Zośka postanowiła wciąż walczyć o swoje, to znaczy domagała się od niego, żeby jednak te pieniądze jej przekazywał. To się kończyło bardzo często awanturami. Paluch nachodził ją, jej rodzinę, często pijany, groził im. I wreszcie Zośka

0: Podała go kolejny raz do sądu. On powiedział jej, że nic z tego nie będzie, ponieważ w krótkim czasie i tak jasny piorun trafi cię w samo serce.
1: No i ta bardzo groźna przepowiednia niestety spełniła się.
0: Tak, rzeczywiście. 15 maja Zośka, chcąc odzyskać swoje pieniądze, udaje się do swojej byłej chaty, w której mieszka teraz Maciej Paluch, ponieważ były mąż obiecuje jej, że ma dla niej przygotowane zaległe pieniądze. Ostatni raz widziana jest o godzinie 14, kiedy wchodzi do chaty i później ślad po niej ginie. Rodzina zaczyna jej oczywiście szukać. Dopiero 18 maja składają oficjalne powiadomienie o tym, że Zośka zaginęła. Tutaj wkraczają do akcji śledczy z Krakowa, którzy wchodzą do tej chaty i już w obejściu znajdują ludzkie szczątki. Potem też przeszukują rzeki Dłubni i w rzece rzeczywiście też odnajdują szczątki pięknej Zośki.
1: Ta zbrodnia wywołała sensację w ówczesnym Krakowie?
0: Ogromną. To była sprawa, którą żyły nie tylko podkrakowskie wsie, ale cały Kraków, zwłaszcza, że ilustrowany Kurier Codzienny, słynny IKAC, bardzo wnikliwie i dokładnie relacjonował i śledztwo, i późniejszą, rozpoczętą w grudniu rozprawę sądową, więc to rzeczywiście była zbrodnia, którą wówczas żył cały Kraków.
1: Co stało się z Paluchem?
0: Paluch w sądzie nigdy nie przyznał się do winy, natomiast śledczy w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości udowodnili mu morderstwo. Został skazany na 15 lat i tutaj zachował się też cytowany przez IKAC takie bardzo piękne zdanie o tym wyroku. On dostał 15 lat ciężkiego więzienia obostrzonego twardym łożem co miesiąc oraz ciemnicą każdego 15 maja w rocznicę zbrodni. Siedział w Nowym Wiśniczu, na zamku w Nowym Wiśniczu, które wówczas było ciężkim więzieniem. W pewnym momencie zdecydował się przyznać do zbrodni, napisał list do prezydenta Narutowicza z prośbą o wcześniejsze ułaskawienie i tam przyznał się do morderstwa żony. Natomiast wyrok odsiedział w całości i zmarł dopiero w 1960 roku, więc najstarsi krakowianie pamiętają go jeszcze, ponieważ mieszkał później w Podgórzu i żebrał na schodach kościoła świętego Marka. Więc ci najstarsi krakowianie jeszcze go pamiętali.
1: Piękną Zośkę udało wynieść się na deski teatru. Tu, co prawda, nie teatr ludowy po sąsiedzku, ani łaźnia Nowa kawałek dalej, ale teatr Wybrzeże chyba postanowił wziąć na warsztat tę kryminalną historię.
0: Rzeczywiście była sztuka reżyserowana chyba przez Marcina Wierzchowskiego, prawda? Poświęcona pięknej Zośce. No a Nowochucianie troszkę ją przygarnęli jako część swojej historii. No i wspominamy ją zawsze, pamiętamy o niej. Postać pięknej Zośki pojawia się też w Korowodzie Nowochuckim, który rusza z Ośrodka Kultury Norwida, więc staramy się pamięć o tej dzielnej w końcu i pięknej kobiecie kultywować.
2: Portrety pięknej Zośki znajdziecie między innymi w Muzeum Krakowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Nowa Huta już od samego powstania nie miała zbyt dobrej prasy. Już w latach 50. reporterzy pisali o niej jako o miejscu, w którym milicjanci nie poruszają się bez naładowanej pepeszy. Na porządku dziennym były burdy, kradzieże i pobicia. Ale dopiero zbrodnia z lat 70. trafiła do podręczników polskiej kryminalistyki. Kuba Kusy, zapraszam do wysłuchania tej mrożącej krew w żyłach historii.
3: Kryminalny Kraków.
0: Co to za kombinat metalurgiczny i co to za huta, jeśli do wielkiego pieca nikt nie wskoczył albo nie został wrzucony, prawda? Katarzyna Kobylarczyk, reporterka, reportażystka, autorka książek o Nowej Hucie, archiwistka Nowochuckiego Archiwum Społecznego Ośrodka Kultury Norwida. Ja bardzo długo słyszałam różne historie o tym, a jaki to inżynier się utopił w wielkim piecu, a kogo tam wepchnięto, i traktowałam to jako taką urban legend, jako taką miejską legendę. Absolutnie nie dawałam żadnej wiary. Aż do momentu, kiedy przygotowywałam spacer o nowochuckich zbrodniach, I dowiedziałam się, że rzeczywiście była taka zbrodnia, kiedy mężczyzna wrzucił, może nie do wielkiego pieca, ale do kadzi z gorącym żużlem zwłoki kobiety, którą wcześniej zabił.
1: Kiedy ta zbrodnia miała miejsce? Czy to są jakieś prapoczątki nowochódzkiego kombinatu, czy już późniejsze lata?
0: To są już lata późniejsze. Cała sprawa zaczyna się 3 września 1972 roku, czyli już późno, kiedy operator suwnicy w stalowni konwertorowo-tlenowej Antoni M. ma swój dyżur na kombinacie. Jest około 3 nad ranem i on nagle widzi, że gdzieś w okolicach tych mostków suwnicy kręci się jakiś podejrzany facet, który tak jakby się troszkę chowa. Antoni M., który zresztą został za to uhonorowany później, uwaga, uwaga, dyplomem uznania oraz kryształowym pucharem, wychodzi ze swojej tej takiej klatki suwnicowej i idzie zobaczyć, kto tam tak się czai. Odkrywa Ryszarda H. Ryszard H. też jest suwnicowym, ale to jest w ogóle nie jego zmiana i nie powinno go tu być. Ryszard się tłumaczy, że zaspał, że jest pijany, że trochę się ukrywa przed swoim brygadzistą, żeby nic nikomu nie mówić. No Antoni wraca do siebie na suwnicę, ale nagle widzi, że w tej kadzi z żużlem coś się pali. Jakieś szmaty, jakiś karton. Bardzo Państwa przepraszam, będzie bardzo krwawo. W pewnym momencie widzi tam ludzką stopę. I natychmiast oczywiście zatrzymuje cały ten ciąg, biegnie schwytać Ryszarda H. Ryszard H. nawet nie próbuje się bronić, zostaje zatrzymany, zostaje wezwana milicja. No i okazuje się, że rzeczywiście w kadzi z żużlem, w tym ogromnym żarze, pływają ludzkie szczątki.
1: Czyje?
0: Barbary S. Barbara S. jest rozwódką z synkiem, ma 40 albo miała 42 lata i poznała Ryszarda H. najprawdopodobniej poprzedniej nocy. Ryszard poznał ją w knajpie na Starym Mieście, gdzie Barbara przychodzi, to jest ponoć jej stałe miejsce, ona tam czasami bywa. Personel ją zna, wie, że ona wypija kilka drinków i idzie sobie do domu.
1: Taka ćma barowa.
0: Troszkę taka ćma barowa, tak. Możliwe, że szuka kogoś, no tego nie wiemy. Natomiast nigdy nie sprawia żadnych kłopotów, jest bardzo uprzejmą, miłą klientką i taką personel ją zapamiętuje. No i właśnie w tym barze Barbara poznaje Ryszarda. Ryszard stawia jej drinki. Podobno, to wiemy niestety tylko ze zeznań Ryszarda, to jest jej pomysł, żeby pójść do niego. I rzeczywiście około 2 nad ranem lądują w mieszkaniu u Ryszarda. To jest mieszkanie na terenie Nowej Huty. Ostatnio mi się udało dowiedzieć, jakie to osiedle, ale nie powiem może, bo to trochę mogłoby obniżyć wartość mieszkań.
1: Albo podnieść.
0: Albo podnieść. No w każdym razie jest to 11-piętrowiec, a w Nowej Hucie nie ma takich wiele. 5. piętro. Ryszard mieszka tam z matką. Ryszard też jest po rozwodzie. Z zawodu wyuczonego był cholewkarzem, natomiast pracuje rzeczywiście jako suwnicowy, mieszka z matką, dwukrotnie był już karany za znęcanie się nad rodziną, więc ma jakąś kryminalną przeszłość. Na kombinacie też ma kiepską opinię jako taki pracownik, który jest niesolidny, pije, co więcej na suwnicę ponoć sprowadza sobie kobiety i kiedy zaczyna podejmować u siebie Barbarę, w pewnym momencie coś idzie nie tak. Z późniejszych jego zeznań, które składa w śledztwie, wynika, że apetyt Barbary jest duży, a Ryszard nie może go mu sprostać. Podobno Barbara zaczyna się z niego wyśmiewać, a to doprowadza go do wybuchu furii, która kończy się dla Barbary śmiertelnie. Ryszard bardzo długo w śledztwie mataczy. Usiłuje wmówić śledczym, że Barbara popełniła samobójstwo, że on chciał ją już wyrzucić z domu, bo musiał iść na poranną zmianę do kombinatu, ale zostawił jej kanapki na stole razem z nożem i że ona ten nóż sama wbiła sobie w gardło i popełniła w ten sposób bardzo wyrafinowane samobójstwo. Oczywiście śledczy ani przez moment w to nie wierzą. Natomiast kiedy wchodzą do tego mieszkania, w którym dokonała się zbrodnia, zastają tam widok, który jest absolutnie mrożący krew w żyłach. Już na schodach, na klatce schodowej widać plamy krwi. Mieszkanie jest po prostu w straszliwym stanie. Widać rozbryzgi tej krwi na zasłonach. Jest nią przemoczony cały dywan. W toku śledztwa okazuje się, że Ryszard, kiedy zorientował się, że Barbara nie żyje, postanowił pozbyć się zwłok. A ponieważ był z zawodu cholewkarzem i znał się trochę na, przepraszam, rozczłonkowywaniu, więc bierze się do tego z pewnym znawstwem. Częściowo rozgrywa się to w salonie na łóżku, częściowo w łazience, gdzie on próbuje się pozbyć części drobniejszych zwłok. Natomiast w pewnym momencie Ryszard stwierdza, że to jest świetny pomysł, żeby tych zwłok pozbyć się tam, gdzie one spłoną, to znaczy zawieźć je na kombinat. Ryszard nie ma samochodu, więc wzywa taksówkę. I do tej taksówki wkłada szczątki Barbary owinięte w karton po telewizorze, obwiązane siatkami i w ten sposób, mając przepustkę na kombinat, wjeżdża na teren huty jeszcze wówczas imienia Lenina i dostaje się na swój wydział do stalowni konwertorowo-tlenowej i zaczyna tam po trochu wrzucać zwłoki. Natomiast jest w jakimś amoku, w jakimś szale. Robi to bardzo nieostrożnie i bardzo szybko zostaje przy tym zauważony. Polscy kryminolodzy bardzo dokładnie analizowali ten przypadek, ponieważ była to jedna z takich, był to jeden z takich przykładów najbardziej dobitnych na rozczłonkowanie zwłok. To było bardzo dogłębnie studiowane w latach 70. przez polską kryminalistykę, stąd znamy te wszystkie szczegóły, one są opisane w prasie fachowej. Oczywiście Ryszard jest badany przez psychiatrów, przez biegłych, którzy stwierdzają, że jest poczytalny absolutnie, że ma nieprawidłową osobowość, ale że wiedział, co robi.
1: Jak kończy się historia Ryszarda?
0: Ryszard dostaje wyrok 25 lat więzienia. W 1972 roku rozpoczyna odbywanie kary. Wychodzi na wolność po odbyciu całkowitej kary w 1999 roku, więc miałby teraz jakieś 86 lat i być może wciąż chodzi pomiędzy nami.
2: Zmieniamy temat, ale zostajemy w Nowej Hucie. Gdy pada temat krakowskich kopców, do głowy przychodzą nam kopce Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Czasem ktoś przypomni sobie o nowohuckim kopcu Wandy. Okazuje się, że w Nowej Hucie znajdziecie jeszcze jeden kopiec. Nieco skromniejszy, ale o bardzo ciekawej historii.
3: Wędrówki po Krakowie.
4: Kopiec zwany kopcem Lutrów, znajdujący się na terenie dawnej miejscowości Łuczanowice. To jest teren obecnie dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie. Dość wysoko położony, bo około 280 metrów nad poziomem morza. Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. Kopiec, który dość rzadko jest uczęszczany przez, odwiedzany może przez turystów, ponieważ znajduje się na samych obrzeżach Krakowa. Również w takim miejscu, że no nie za bardzo można tam podjechać. Nawet samochodem osobowym jest to dosyć trudne, nie mówiąc już o jakichś autobusach turystycznych, gdzie jest to niemożliwe i dlatego no, trzeba kawałeczek pod górę iść, ale jak już się wyjdzie, no to czeka nas pewna nagroda, zwłaszcza jeśli jest ładna pogoda, ponieważ stamtąd rzeczywiście roztacza się taki bardzo ciekawy widok na Nową Hutę. No i sam kopiec, tak, nawet kiedyś było w jakimś quizie, jakimś konkursie pytanie, żeby wymienić dwa kopce z Nowej Huty. No, z kopcem Wandy ludzie raczej problemu nie mieli. Z tym drugim już bardziej, bo okazuje się, że nawet ludzie z Nowej Huty niekoniecznie wiedzą, że taki zabytek mamy. Zabytek z końca XVIII wieku, bo on został usypany w 1787 roku z inicjatywy ówczesnego właściciela Łuczanowic, Marcjana Żeleńskiego.
1: Z tych Żeleńskich od Boja czy inni?
4: Troszkę tak i troszkę nie, dlatego że to trzeba wyjaśnić. Nazwisko jest to samo i przodkowie też byli ci sami, ale ta linia Żeleńskich, z których pochodził właśnie na przykład Władysław Żeleński, kompozytor, Stanisław Gabriel Żeleński, właściciel zakładu witrażów, skąd pochodzi właśnie Tadeusz Boj Żeleński, ona się oddzieliła w drugiej połowie XVII wieku, zamieszkała w Grodkowicach. No a ci Żeleńscy, którzy od połowy XVI wieku mieszkali w Łuczanowicach, mieszkali sobie tutaj dalej do, no jeszcze do końca XVIII, początku XIX wieku.
1: Zrobiłem taką krótką wycieczkę w stronę genealogii rodziny Żeleńskich, ale wróćmy zatem do tego kopca. On nazywany jest kopcem Lutrów. Dlaczego?
4: Łuczanowice były takim miejscem, gdzie różni innowiercy po prostu spotykali się i sami Żeleńscy również przyjęli to wyznanie. Oni zresztą wokół tego kopca, to jest dosyć, myślę, ciekawe, utworzyli cmentarz pod koniec XVIII wieku, no właśnie w tym czasie, kiedy ten kopiec był sypany. Tam przenieśli szczątki swoich przodków i tam ten cmentarz przez kilkadziesiąt lat, niedługo, bo do lat 40. XIX wieku funkcjonował. No i do dziś ten teren jest własnością parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie, znajdującej się przy kościele świętego Marcina, czy działającej przy kościele świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej. Gdybyśmy się tam dzisiaj wybrali, my to zawsze robimy z naszymi grupami w ramach akcji Zajrzyj do Huty, to można tam zobaczyć również do dzisiaj zachowanych kilka grobów, chyba około 5, jak dobrze pamiętam, z czasów, kiedy ten cmentarz jeszcze funkcjonował.
1: A kopiec sam z siebie też jest mogiłą, czy nie?
4: Tak, jest mogiłą, dlatego że w jego wnętrzu są pochowane osoby, tak właśnie przodkowie Żeleńskich, także jak najbardziej, w przeciwieństwie na przykład do kopca Kościuszki, gdzie wiadomo, że Tadeusz Kościuszko tam nie spoczywa, czy kopca Piłsudskiego, tych XIX-XX-wiecznych kopców. One są miejscem pamięci o tych osobach, no ale fizycznie ci dwaj panowie, których wymieniłem, tam pochowani nie są. Natomiast w kopcu, tutaj w Łuczanowicach, kopcu Lutrów, są pochowane osoby.
1: To aż dziw bierze, że władza ludowa nie chciała rozprawić się z tym kopcem. Miał szczęście chyba.
4: Miał szczęście, w przeciwieństwie na przykład do kopca Estery w okolicach stadionu Wawelu, obiektów sportowych Wawelu, ponieważ ten kopiec Esterki został w drugiej połowie lat 40., w 1948 roku bodajże, splantowany, czyli zrównany z ziemią. W ogóle tych kopców, bo od tego zaczęliśmy, kiedyś było więcej na terenie dzisiejszego Krakowa. Wiemy, że było ich więcej chociażby w rejonie dzisiejszego kopca Kraka, tak? Ten najstarszy kopiec nam się zachował, no a kiedyś tam było jeszcze mapy z połowy XIX wieku nam pokazują, że było ich tam po prostu więcej. Także te kopce cały czas są dla nas zagadkami. Warto pamiętać, że nie tylko mamy właśnie Kraka, Wandy, Kościuszki i Piłsudskiego, ale też chociażby właśnie kopiec Lutrów, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy nieduży kopiec Jana Pawła II, na który jednak raczej trudno wyjść i bardziej tak zza ogrodzenia można go obejrzeć.
2: Dodam tylko, że do kopca Lutrów, zwanego też kopcem Arian, dojedziecie autobusem linii 160 z Alei Przyjaźni.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Co robi prezydent, jakie są kompetencje Rady Miasta i czym różni się uchwała od ustawy? Tego dowiecie się z przygotowanej przeze mnie radiowej lekcji WOS-u. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
3: Ciekawostki o Krakowie.
5: W Krakowie władzę dzierży prezydent miasta Krakowa, który realizuje zadania przepisane prawem. Natomiast w gminie miejskiej Kraków mamy właściwie dwa organy. Mianowicie Radę Miasta Krakowa jako organ stanowiący i właśnie prezydenta miasta Krakowa jako organ wykonawczy. Marek Mirosławski, Urząd Miasta Krakowa. No, Rada Miasta Krakowa jako ciało kolegialne podejmuje uchwały i podejmuje je w różnych sprawach. Tytułem przykładu to Rada Miasta Krakowa decyduje o wysokości podatku od nieruchomości, który płacimy. To Rada Miasta Krakowa decyduje, jakie będą ceny biletu w publicznym transporcie zbiorowym w Krakowie.
1: Ale to prezydent składa projekty tych uchwał, a Rada za nimi głosuje.
5: Co do zasady tak, bo większość projektów uchwał to są projekty prezydenta miasta Krakowa, natomiast inicjatywa uchwałodawcza nie leży tylko po stronie prezydenta, ponieważ klub radnych może zgłaszać projekty, przewodniczący rady może zgłaszać projekty, a także projekty mogą zgłaszać obywatele. Istnieje tak zwana obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, przy czym oczywiście oczywiście tutaj są pewne obostrzenia wynikające z przepisów prawa, ale już takie projekty były rozpatrywane przez Radę Miasta Krakowa.
2: Czyli Rada daną uchwałę przyjmuje i tutaj też podkreślamy. W samorządzie mamy uchwały, nie ustawy, a bardzo często tutaj mieszkańcy mylą pojęcia.
5: Ustawy to Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Poza tym ustawy mają moc powszechnie obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast uchwały Rady Miasta Krakowa mają moc tylko w Krakowie.
2: I prezydent te uchwały wykonuje. Jakie jeszcze ma kompetencje prezydent? Bo tutaj też należy mówić raz o samym prezydencie i wiceprezydentach.
5: Ja może zacznę od tego, że przepisy prawa stanowią, że wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, co do których ustawy nie mówią, że robi je ktoś inny, to robi gmina. Czyli jest takie, można powiedzieć, domniemanie kompetencji gminy w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. I przecież prezydent odpowiada za to, żeby nam wydać dowód osobisty. Prezydent odpowiada za to, żeby przyjąć operat geodezyjny do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Wydaje różne decyzje administracyjne, na przykład o wycince drzew, czy też jako starosta, już nie jako wójt, tylko jako starosta, bo my jesteśmy też miastem na prawach powiatu, więc realizujemy zadania gminy i powiatu. I na przykład u nas prezydent miasta Krakowa jest organem, który rejestruje pojazd, wydaje prawo jazdy. Prezydent jest odpowiedzialny również za wiele innych obszarów życia w mieście i dlatego ma czterech zastępców prezydenta, którzy koordynują i nadzorują te obszary.
2: To zawsze jest czterech zastępców?
5: Nie. Przepisy prawa stanowią, że liczba tych zastępców jest uzależniona od tego, jak duża jest gmina. I maksymalnie to może być czterech. No i Kraków jest dużym miastem, więc mamy czterech.
2: I jakie są kompetencje wiceprezydentów? Czy oni mają też jakieś z góry przypisane działki, pola, którymi się zajmują? To jest jakoś regulowane też ustawą, czy jednak pozostają do takiej dyspozycji prezydenta i prezydent decyduje, ty będziesz zajmowała się sprawami społecznymi, ty będziesz zajmował się, nie wiem, mieszkalnictwem, a ty edukacją?
5: Ta druga odpowiedź jest prawidłowa. Prezydent miasta Krakowa określił zakres działania każdego z zastępców swoich. No i oczywiście jest to podzielone, bo przecież to są kwestie gospodarki komunalnej, to są kwestie edukacji, to są kwestie polityki społecznej, to są kwestie mieszkalnictwa i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy zaczęli wymieniać ten cały katalog, to by na pewno przekroczył ramy tego programu.
2: Prezydent sprawuje też pieczę nad Urzędem Miasta.
5: Zgadza się, nad Urzędem Miasta oraz nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi typu Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz jednostkami typu szkoły, przedszkola, domy kultury.
2: To jeszcze na chwilę wróćmy do Rady Miasta. W Krakowie mamy 43 radnych.
5: Zgadza się. Pytanie, czy to dużo, czy to mało, no to jest oczywiście sprawa dyskusyjna, ponieważ dawno temu przed zmianą przepisów tych radnych w Krakowie było 76. Teraz mamy 43. I wynika to z pewnego algorytmu, który jest w ustawie o samorządzie gminnym. Ile rada gminy liczy sobie radnych, liczy tylu i tylu, plus ileś tam na kolejnych ileś tysięcy mieszkańców. No jeżeli to podstawimy do liczby mieszkańców, którą mamy w Krakowie, to akurat wychodzi nam 43.
2: I radni, tak samo jak prezydent, wybierani są w wyborach bezpośrednich.
5: Zgadza się, raz na 5 lat mamy wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego. No i wówczas przychodzimy, skreślamy na karcie tego, kogo chcemy. Następnie głos wrzucamy do urny. No i na podstawie wyników głosowania Miejska Komisja Wyborcza ustala podział mandatów. No i kto radnym został wybrany.
2: Co radni jeszcze mogą robić oprócz tego, że głosują nad uchwałami albo zgłaszają projekty uchwał?
5: Radny ma też taką indywidualną kompetencję, mianowicie może z zachowaniem wszelkich reguł i przepisów kontrolować działalność miejskich jednostek organizacyjnych czy też urzędu. W tym zakresie działa w swoim imieniu i na swoją rzecz, a nie jako członek Rady Miasta Krakowa, czyli tego ciała kolegialnego. Oprócz tego radny musi utrzymywać kontakt z mieszkańcami, czyli do radnego możemy się zgłosić, jeżeli jest jakaś sprawa, która dotyczy kompetencji miasta, a na przykład jest jakąś sprawą wrażliwą, problematyczną, wymaga rozwiązania, wymaga interwencji. Radni również mogą zgłaszać interpelacje, zgłaszają je do prezydenta, no i prezydent ma tylko albo aż 14 dni na odpowiedź, przy czym zarówno treść interpelacji, jak i treść odpowiedzi na interpelację jest informacją publiczną i można się z nią zapoznać w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
2: W Radzie Miasta działają także różne komisje.
5: Zgadza się. Tak jak w Sejmie posłowie pracują w komisjach sejmowych, tak w Radzie Miasta Krakowa radni pracują w komisjach Rady Miasta Krakowa, które oczywiście zajmują się tematycznie pewnymi zagadnieniami. Jeżeli wpływa projekt uchwały, to wówczas wędruje do komisji po to, aby tam ten projekt przyjąć, dopracować i później odbywa się dopiero czytanie na sesji Rady Miasta Krakowa.
2: Najważniejsza jest komisja rewizyjna.
5: No, są różne komisje. Ja wiem, że komisja rewizyjna to oczywiście nam się odpowiednio kojarzy, więc na pewno jest to komisja obligatoryjna, która zgodnie z ustawą musi być. Tak samo jak komisja główna i komisja budżetowa. No, to są komisje, które debatują nad ważnymi rzeczami, więc oczywiście one są obligatoryjne.
2: A kto sprawuje kontrolę nad działalnością prezydenta i Rady Miasta? Czy jest taka kontrola?
5: No, myślę, że ta kontrola odbywa się...
2: Od kontroli obywatelskiej.
5: Uprzedził pan moją odpowiedź. Właśnie chciałem powiedzieć, że ta kontrola oczywiście odbywa się przy urnie wyborczej raz na czas. Natomiast nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego pełni prezes Rady Ministrów oraz przedstawiciele Rady Ministrów w terenie, czyli wojewodowie. Przy czym to kryterium jest sprawowane wyłącznie jako legalność. Czyli wojewoda ma prawo kontrolować, czy to, co robi samorząd, jest zgodne z prawem, czy jest legalne. Nie ma prawa zastanawiać się, czy to jest fajne, niefajne, czy to jest sensem, bez sensu. No po to mamy samorząd terytorialny, aby decydował sam za siebie, tak? Natomiast oczywiście wszystko musi być zgodnie z prawem, czyli wojewoda patrzy się, czy to, co robi rada, to, co robi prezydent, jest w zgodzie z obowiązującym prawem.
2: Jeżeli nie macie jeszcze karty krakowskiej, to spieszcie się z jej wyrobieniem. To banalnie proste, a korzyści z jej posiadania są naprawdę odczuwalne dla naszego portfela.
3: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
6: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
2: Mieszkanki i mieszkańcy, ale nie tylko, bo osoby płacące podatki w Krakowie, niekoniecznie mieszkające w mieście, mogą korzystać z tak zwanej karty krakowskiej. To przydatne narzędzie, przydatne między innymi w komunikacji publicznej. O czym mówimy?
6: Mówimy przede wszystkim tutaj o karcie, która będzie jednocześnie naszym biletem. O karcie można mówić dużo, natomiast karta jest przede wszystkim bardzo ważna dla mieszkańców z jednego prostego bardzo powodu. Daje zniżki. Zniżki w komunikacji miejskiej, jak pan redaktor powiedział, ale nie tylko w komunikacji miejskiej, również mówimy tutaj o obiektach kultury, więc naprawdę jest to rzecz, którą warto posiadać. Warto posiadać, jeżeli jesteśmy mieszkańcem Krakowa. No i mamy tutaj status na tej karcie. Wyrobienie samej takiej karty jest bardzo proste. Wystarczy tylko i wyłącznie albo być zameldowany na terenie Krakowa, odprowadzać tu podatki, albo odprowadzać po prostu podatki.
2: Czyli gdzieś składamy PIT-a.
6: Tak, składać PIT-a należy przede wszystkim tak, żeby ten PIT trafiał do Krakowa. No i później wchodzimy na stronę kaka.krakow.pl, gdzie jesteśmy w stanie sobie wyrobić właśnie taką kartę krakowską.
2: Jak wygląda ta procedura?
6: No, procedura wygląda bardzo prosto. Rejestrujemy się jak na typowe konto. Tutaj również podajemy swój adres zamieszkania, swój PESEL. My przede wszystkim polecamy, aby rejestrować się przez aplikację, ponieważ no przede wszystkim dążymy do tego jako ludzie, aby wszystko posiadać w jednym urządzeniu. Jednym urządzeniem płacić, jednym urządzeniem się legitymować, a także właśnie w tym urządzeniu posiadać bilet. Więc w momencie, w którym pobierzemy sobie aplikację, no zależną dla naszego urządzenia, czy to będzie Android, czy iOS, pobrać i tam się zarejestrować, bo później w tej aplikacji możemy kupować swój bilet. No i tym samym to jakby legitymować się podczas kontroli biletów, że tak, to jest nasza aplikacja z zakupionym biletem, pokazać do kontroli i jechać dalej.
2: To ściągnąłem taką aplikację na telefon i co dalej? No bo wspominaliśmy o tym, że państwo muszą w jakiś sposób zweryfikować to, czy odprowadzam podatki w Krakowie, czy nie.
6: Tak, no to przede wszystkim tutaj mamy dwa warianty. Jeżeli jesteśmy mieszkańcami Krakowa, no tutaj automatycznie sami sobie zweryfikujemy, czy użytkownikowi przede wszystkim przysługuje tutaj status mieszkańca. W momencie, jeżeli jest to osoba z zewnątrz, czy na przykład z Owarzanka, to tutaj możemy użyć zawsze naszego mailingu pod tytułem okaszpit@zrtp.krakow.pl, gdzie po prostu będziemy weryfikować i już tutaj indywidualnie nadawać status mieszkańca danemu użytkownikowi.
7: Ten status trzeba w jakiś sposób potwierdzać co jakiś czas, czy nie?
6: W przypadku osób, które mieszkają w Krakowie i tak jakby no co roku rozliczają podatki w tym mieście, no to to automatycznie się robi, ponieważ wyciągamy tutaj z bazy danych, natomiast osoby z zewnątrz, z Obwarzanka Krakowskiego, czy jeszcze osoby, które mieszkają dalej, muszą co roku potwierdzać to, że odprowadzają ten PIT w Krakowie.
7: Mam już aplikację, mój status mieszkańca albo osoby płacącej podatki w Krakowie został przez Państwa zweryfikowany, no i chciałbym pojeździć sobie komunikacją miejską, kupić bilet przez taką aplikację. Co zrobić?
6: No to przede wszystkim wchodzimy w aplikację i sprawdzamy, który bilet nas najbardziej interesuje. Mamy do dyspozycji bardzo wiele biletów. No, nas będą interesowały przede wszystkim bilety sieciowe, czyli bilety albo na strefę pierwszą, albo na strefę pierwszą i drugą, bądź na pierwszą, drugą i trzecią, bądź jak ktoś będzie chciał inny bilet pod tytułem bilet na trzecią i drugą strefę, to również będzie mógł sobie tam zakupić. W przypadku biletu na strefę pierwszą mamy tutaj bilet dla mieszkańca, tylko i wyłącznie na komunikację miejską, czyli autobusy i tramwaje. Natomiast mamy również w naszej ofercie bilety łączone, czyli bilety metropolitalne, bilety, w których możemy jeździć komunikacją miejską, autobusową oraz tramwajową, a także koleją SKA. Więc tutaj dla tych użytkowników, którzy na przykład mogą sobie zaplanować swoją podróż z jednego do drugiego punktu z wykorzystaniem kolei, no to zachęcamy do tego, żeby korzystać właśnie z tego środka transportu, ponieważ no, jest on bezkonkurencyjny na trasy, nie wiem, wschód-zachód, północ-południe, właśnie bezpośrednio komunikacją tą kolejową.
7: A możemy kupić bilet na jedną linię?
6: Możemy kupić bilet również na jedną linię. Te bilety już się cieszą naprawdę minimalną popularnością, ponieważ no, miasto się rozrasta, nie jesteśmy w stanie stworzyć bezpośredniego połączenia z punktu A do punktu B, wybranego indywidualnie dla każdego pasażera. No bardzo często po prostu trzeba się przesiadać, więc ludzie już z natury kupują te bilety sieciowe, bo to też nas nie ogranicza. Jeżeli będziemy chcieli podjechać gdzieś dwa przystanki dalej, w innym kierunku, nie musimy kupować żadnego dodatkowego biletu, po prostu wsiadamy i się nad niczym nie zastanawiamy.
7: Czy możemy kupić bilet na dłuższy niż miesięczny okres?
6: Tak, możemy kupić bilet dłuższy niż na okres jednego miesiąca. Możemy kupić dwa bilety łącznie. Bilet półroczny, a także bilet w ramach elektronicznego konta pasażera. Bilet 5 plus 1, który też jest tak jakby biletem półrocznym, natomiast tutaj nie opłacamy całego biletu z góry, tylko opłacamy bilet bezpośrednio co miesiąc, jak subskrypcja na jakimkolwiek portalu, gdzie co miesiąc schodzi nam z konta dana kwota. W przypadku biletu 5 plus 1 jest to o tyle atrakcyjne, że pierwsze 5 miesięcy płacimy tą standardową kwotę za bilet komunikacji miejskiej, natomiast ten szósty miesiąc jest gratisowy, ponieważ płacimy za niego dosłownie symboliczne kilka złotych.
2: Listę benefitów znajdziecie na stronie Karty Krakowskiej.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Nie wiem, czy wiecie, ale zanim w Nowej Hucie stanął Teatr Ludowy, to w latach 1952-54 funkcjonował, i to z całkiem niezłymi sukcesami, inny teatr. Nurt, bo o nim mowa, tworzyli budujący kombinat robotnicy, a jego spoiwem był ocalały z Holokaustu znany społecznik. Opowiada mi o tym Ela Łapczyńska, pisarka, dramaturżka i autorka bestiariusza nowochuckiego. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
3: Ciekawostki o Krakowie.
8: To była scena, która powstała rękami osób pracujących w Nowej Hucie, budujących ją, ale zanim powstał słynny barak, to funkcjonował trochę jako taka latająca scena i tworzyli go właśnie amatorzy, amatorki, osoby, które przyjechały do huty pracować. Zawsze mnie bardzo dziwiło, jak to się stało i w jakiej głowie się pojawił pomysł, że właśnie w tym całym znoju pracy jest potrzeba jeszcze na działania artystyczne. No i jak to do tego doszło?
7: Doszło do tego, że pojawił się ten pomysł w głowie jednego człowieka, Jana Kurczapa.
8: Tak, Jan Kurczap był takim aktywistą, idealistą, który wymyślił, że przyjedzie do Huty z Krakowa edukować, jakoś zapoznać się ze sztuką, z teatrem ludzi, w jakiś sposób ich animować i po prostu zająć im czas, którego mieli dużo wolnego czasu, ale spędzali go w sposób, no kto wie, taki, jaki wydawało mi się, że za właściwy.
7: Mało produktywny. Picie karty, rozruby często. Niestety.
8: Tak można powiedzieć. No i Jan Kurczap pomyślał, że przyjedzie właśnie z taką misją edukacyjną, pedagogiczną, żeby zapoznać ludzi z teatrem i jakoś przez też treści, które im proponował do wystawienia, no zachęcić ich do przemyślenia pewnych spraw.
7: Jakie sztuki wystawiał Teatr Nurt? Jesteśmy na osiedlu szkolnym. Tam swoją właśnie siedzibę miał Nurt. O tym za chwilę, ale co grali ci aktorzy amatorzy, no i aktorzy profesjonaliści?
8: Było kilka przedstawień, w sumie 6 albo 9. I te pierwsze przedstawienia to były Wodewil o Nowej Hucie i to była taka przeróbka Wodewilu warszawskiego, więc rzecz bardzo taka zabawowa, rozrywkowa. Kolejna rzecz to była dużo bardziej właśnie taka pedagogiczna, związana z już z postawami, z jakąś moralnością i to była adaptacja poematu pedagogicznego Makarenki i to była rzecz, która rzeczywiście jakoś odnosiła się do tego, jakie postawy kształtować w tym nowym społeczeństwie radzieckim, dodajmy, ponieważ no tak, rzeczywiście to miało jakiś związek z ustrojem, który funkcjonował i też z postawami, które właśnie państwo chciało kształtować.
7: Ciekawa jest historia sceny jako budynku, jako gmachu. On powstał przy osiedlu szkolnym, tu gdzie mamy obecnie ośrodek szkolny, niedaleko Teatr Łaźnia Nowa. Ten teatr powstał rękami robotników, ale no, materiał budzi grozę.
8: Materiał był pozyskiwany z okolicznej, z Nowej Huty, która była jednym wielkim placem budowy. Część legalnie, część nie. Trzeba było się postarać, żeby je zdobyć. Natomiast takim jedynym w zasadzie budulcem, który podarowano, czy przeznaczono specjalnie na ten cel, były deski z baraków, które były tutaj, funkcjonowały w Nowej Hucie, na terenie przyszłej Nowej Huty. I dowiadujemy się, że były to tak zwane deski poniemieckie. Możemy się domyślać, i to jest moje założenie, które jakoś w treści sztuki, którą napisałam o Nurcie, taką śmiałą hipotezę wysunęłam, że to mogły być baraki z obozu, w którym były przetrzymywane Żydówki, czyli obóz pracy.
7: Baulager w rejonie Mogiły, tam osiedle na Skarpie i chyba osiedle Wandy, albo Willowe.
8: I jeszcze tam w stronę Centrum E. Ale tak czy inaczej, z jakiego by nie pochodziły budynku, czy on nosi to znamie Holokaustu czy nie, to fakt, że te budynki, że ten budynek powstał z poniemieckich desek w kontekście, kiedy to całe przedsięwzięcie buduje człowiek z przeszłością właśnie, bo dodajmy, że Jan Kurczap był Żydem, który przeżył Holokaust i miał za sobą te trudne doświadczenia wojenne, no wydawał mi się jakiś taki bardzo ujmujący i w takim znaczeniu, że jest tutaj jakiś paradoks, dlatego, że ta myśl, która zmierzała do życia nowego człowieka, nowego miasta, coś, co miało taką energię wznoszącą, była już w jakichś fundamentów osadzona na takiej materii skażonej śmiercią.
7: A jak były odbierane spektakle grane przez Nurt?
8: No, cieszyły się bardzo dużą popularnością i źródła mówiące o tym, że wszyscy chcieli obejrzeć te sztuki i wchodzili oknami, oglądali z zewnątrz, były jakieś wielkie przepychanki, żeby zobaczyć to wszystko, więc można powiedzieć, że to, no tutaj rzeczywiście ta diagnoza była bardzo trafna, że tego teatru brakuje, więc tak, no całe szczęście, że był.
7: Ale skończył niestety smutnie.
8: Tak, został upaństwowiony i za tym poszły takie ruchy, które sprawiły, że gdzieś ta iskra zaczęła po prostu ulatywać. Aktorzy zostali skierowani na kursy zeszkadzające, to jest bardzo dobrze, ale jednak okazało się, że przez to właśnie, ponieważ muszą tam pracować aktorzy profesjonalni, to coraz mniej było tych spektakli i coraz gorzej to działało. Wszyscy oczekiwali, właściwie tak sam Kurczap oczekiwał powstania Teatru Ludowego, tego głównego teatru, który miał być Teatrem Nowochódzkim. i obiecywano aktorom z nurtu możliwość angażu. Niestety się to nie spełniło, chyba tylko w dwóch przypadkach, więc był to pewien zawód. A sama budowla, która była no, bardzo ważnym jednak elementem całego tego przedsięwzięcia pod tytułem nurt, ten sam barak spłonął. To też się wydaje takie bardzo radykalnym zniknięciem tego miejsca.
7: Spłonął, został prawdopodobnie podpalony i nie było wcale woli gaszenia tego budynku.
8: No tak, dlatego łatwo pomyśleć, że no, spłonął celowo i jako właśnie zakończenie takiej oddolnej działalności, która no, nie była tak naprawdę dobrze widziana, ponieważ była jakimś elementem wolności i nieprzewidywalności, więc było to trudne do kontrolowania. Właśnie upaństwowienie tego miało jakiś, właśnie to był krok ku temu, żeby tę energię jakoś poskromić, no i niestety z takim skutkiem właśnie, że rzeczywiście został poskromiony.
2: A historię nurtu na nomen omen deski Teatru Łaźnia Nowa przeniosła Małgorzata Szydłowska.
3: Kryminalny Kraków.
2: Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki. To pierwsze wersy wiersza Karol Kot Marcina Świetlickiego. Ten dość mroczny, jak niemal cała twórczość Świetlickiego, poemat poświęcony jest jednemu z najlepiej rozpoznawalnych krakowskich seryjnych morderców, którego działalność w latach 60. wywołała w mieście psychozę strachu.
9: Chyba racja, to chyba najbardziej znana mroczna postać w dziejach Krakowa. Dariusz Nowak, były policjant. Wydaje się, że z mieszkańców, no wszyscy chyba wiedzą, kim był Karol Kot. Wyjątkowa, powiedziałbym, postać, dlatego że ten chłopak miał zaledwie 18-19 lat, kiedy mordował. I na dobrą sprawę nie wiadomo, skąd się taki wziął, dlatego że urodził się w rodzinie inteligenckiej. On był bardzo dobrym uczniem, chodził do technikum, skończył to technikum, zdał maturę. Chciał zdawać do szkoły oficerskiej. No jak przyszli do niego wtedy policjanci czy milicjanci i zatrzymali go w domu, no to rodzice niemal zemdleli, dlatego że nie przypuszczali, że ich syn jest mordercą. No on akurat tego dnia, kiedy został zatrzymany, zdał właśnie maturę.
7: Ale też przejawiał jakby takie trochę sadystyczne skłonności, bo interesował się raz nożami i ponoć też wobec swoich koleżanek zachowywał się w sposób, dzisiaj określilibyśmy, nie odpowiedni.
9: No, rzeczywiście, no, ale to pozbierano te fakty dopiero później. On w ogóle miał kolekcję noży. Wtedy w mieszkaniu znaleziono 16 różnego rodzaju noży. Lubował się w tych nożach, rysował je na zeszytach. I rzeczywiście, no, to było trochę tak, że wszyscy myśleli, że on fantazjuje. Te opowieści, które miał, na przykład takie, że chciał założyć spółdzielnię, czyli kilka osób, namawiał do tego, że będą porywali ludzi, że będą tych ludzi porwanych zabijali, a potem to mięso ludzkie będą sprzedawali na targu w Krakowie. No, to było tak abstrakcyjne, tak niepojęte, że wszyscy myśleli, no jakaś mroczna fantazja, ale nikt tego nie brał na serio. No dopiero później, kiedy został zatrzymany, kiedy wyszło to, co robił, no to się okazało, że on rzeczywiście mówił prawdę, że takie myśli faktycznie miał. Rzeczywiście koleżanki się go bały, bo podobnie do nich się odnosił, zwracał, mówił o tym zabijaniu cały czas, mówił o tym, co im zrobi, jak im zrobi. No to rzeczywiście były też takie opowieści, które mroziły krew w żyłach. No i na dobrą sprawę przez to był jakimś takim samotnikiem, bo przecież nikt nie chciał z nim utrzymywać kontaktów. Jedynie dziewczyna, którą poznał na strzelnicy, której też to opowiadał. Ona się tego wszystkiego jakby nie wystraszyła. Też ona później no, zeznawała, mówiła i była jedną z tych osób, dzięki któremu on został, której został zatrzymany.
7: Wiemy, ile ofiar na koncie ma Karol Kot, bo wokół tego też narosło bardzo sporo raz niedopowiedzeń, trochę tajemnic. Wiemy, ile osób zabił Karol Kot?
9: W zasadzie tak, no, można to przyjąć, ponieważ ja bym powiedział, jego te zbrodnicze rzeczy można podzielić na dwa okresy. Najpierw napadał na ludzi, na kobiety starsze, które modliły się w kościołach. On wyszedł z takiego założenia, że kobiety, które tam przychodzą, są właśnie to jakieś starsze panie i rzeczywiście nie mylił się. Po drugie, gdzieś tam zamyślone, modlące się, nie będą zwracały uwagi na to, że ktoś podejdzie i wbije im nóż. I tak rzeczywiście się stało. Dwukrotnie próbował, no ale miał niedosyt. dosyt, bo te panie przeżyły. On za każdym razem następnego dnia sięgał do gazety i czytał, czy tam jest napisane o tym, że kogoś zabił, ale nie było. Był rozczarowany. No zresztą niedaleko kościół Sercanek. Przecież to w śródmieściu Krakowa. Zresztą to wszystko się działo praktycznie tutaj wokół nas. To jest stara część miasta, gdzie on grasował, bo przecież tą dziewczynkę 7-letnią Gosię, którą zaatakował, ona też na szczęście przeżyło to dziecko, no zaatakował na ulicy Sobieskiego, więc to jest wszystko centrum miasta i to dodatkowo było jakieś takie groźne, paraliżujące miasto. No powiedziałbym, że dochodziło do takich sytuacji dosyć dzisiaj, powiedziałbym, śmiesznych. Kobiety, kiedy wychodziły z domu, brały pokrywki od garnka i zakładały sobie te pokrywki na plecy, bo to była swego rodzaju kamizelka kuloodporna. No dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest śmieszne, niczego lepszego nie wymyślono. No i kobiety z tymi pokrywkami chodziły rzeczywiście po mieście, wychodząc z domu, więc wie pan, no to jest groza sytuacji, groza tego wszystkiego. Co do tego pytania, ile zabił? No wiemy, że zabił 2 osoby na pewno. 7-10 próbował zabić, natomiast no przypuszczalnie nie są to wszystkie osoby, bo on jeszcze podpalał, jeszcze chciał truć i nie jest wykluczone, że tą truciznę wykorzystał. Natomiast no, nie stwierdzono przypadku, że ktoś został śmiertelnie otruty, ale też tego do końca nie wiemy, bo mogło się okazać, jeżeli to była osoba starsza, że ona po prostu zmarła. Wtedy też sekcja zwłok różnie to bywało, nie robiono. Ktoś był starszy, uznano, że zmarł, bo po prostu w wyniku, powiedzmy, choroby czy z przyczyn naturalnych. Więc możemy zakładać, co do tego, ile zabił, no to wiemy, że zabił, to nawiązał pan do tego wiersza. Oczywiście ten wiersz nawiązuje do jego najbardziej tragicznej zbrodni, jeżeli można tę gradację zastosować, bo przecież nawiązuje do tego chłopczyka 11-letniego, którego zabił przy kopcu Kościuszki. No, wyjątkowy też pech. Ten chłopczyk poszedł na zawody saneczkowe, ciągnął te swoje saneczki, bo go na tych zawodach nie przyjęli z jakichś tam względów formalnych. Chyba nie miał opiekuna, szedł, akurat natknął się na Karola Kota. On tego dnia poczuł zew krwi, jak mówił. Poczuł, że musi kogoś zabić, wyszedł i polował na ludzi.
7: Jak skończył Karol Kot?
9: Chyba skończył tak, jak na to zasługiwał. Został powieszony, to był rok 68, on był z 46, czyli miał 22 lata, jak po prostu zawisł na sznurze.
7: Był badany psychiatrycznie?
9: Teoretycznie był, on był u psychiatry, lekarz nie stwierdził, czy lekarka, bo to była lekarka, nie stwierdziła u niego jakichś odchyleń. Podobno później mówiono, że miał guza mózgu, że prawdopodobnie ten guz mózgu, ale czy tak było, wie pan, czy on miał rzeczywiście tego guza mózgu, czy też taki się urodził, albo taki się stworzył, no tego nie wiem.
2: A wiersz Karol Kot znajdziecie na płycie zespołu Świetliki pod tytułem Ogród Koncentracyjny.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie. Radio Złote Przeboje.
10: Radio Złote Przeboje.

0: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
1: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
2: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
6: Przed mikrofonem Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. Już za moment poszperamy trochę w Biurze Rzeczy Znalezionych krakowskiego MPK.
7: Taka najnowsza, bardzo sympatyczna historia, bo ona się dobrze skończyła, była związana z zagubieniem wiolonczeli w tramwaju i to rzeczywiście nas mocno zdziwiło.
6: Jak skończyła się ta historia? O tym usłyszycie już za kilka chwil.
8: Ciekawy Kraków.
6: Czy wiedzieliście, że Kraków ma swoją własną encyklopedię? Mało tego, to kolejne już uzupełnione wydanie. Dwutomowe dzieło zawierające ponad 6 tysięcy haseł powstało w 2023 roku. O Encyklopedii Krakowa opowiadają mi językoznawca Artur Czesak i historyk Michał Niezabitowski. Posłuchajcie.
9: Nie policzyliśmy chyba wszystkich tych osób. Tysiąca chyba nie będzie. Pan dyrektor opowiadał z punktu widzenia autora, twórcy, redaktora naukowego działu Historia, jakże ważnego dla naszego miasta. Nas kilka osób zatrudniła Biblioteka Kraków, której jestem przedstawicielem, żeby te hasła czytać, scalać, łączyć. Pracowano w kilku działach tematycznych, 10. Te hasła miały różne kategorie, bo są drobne biogramy, są hasła, nazwijmy je średnimi, są tabele z rozmaitymi rzeczami, które warto było zgromadzić i których w innych encyklopediach może nawet nie być. Są też wreszcie duże hasła monograficzne na czele z architekturą, historią, historiografią Krakowa, rolnictwem, przemysłem i rzemiosłem, ale rolnictwa może ktoś by się nie spodziewał. Mnóstwo ciekawych rzeczy. No i ta redaktorska praca w Bibliotece Kraków polegała na tym, żeby sprawdzać, czy jeśli napisano, że ktoś przybył do Krakowa w danym roku w jednym haśle, to czy w innym się zgadza. Czy dzieła sztuki, tutaj pan profesor Walczak bardzo walczył, żeby jak najnowsze dane wprowadzić, jakieś atrybucje różnych artefaktów zgodnie z najnowszymi ustaleniami historyków sztuki. Ikonografię gromadzono, to też duża zasługa Muzeum Krakowa, ale też no, z przeróżnych źródeł było pozyskiwanych wiele fotografii, czasem nawet z archiwów rodzinnych. Tutaj taka cała rzesza dobrych ludzi, darczyńców sprawiała, że ta encyklopedia jest ciekawa i niepowtarzalna pod wieloma względami.
10: Praca nad encyklopedią nie polega na wprowadzaniu nowych treści, tylko raczej polega na tym, ażeby uchwycić ten stan badań, który jest. Czy raczej praca nad encyklopedią nie jest pracą w tym rodzeniu naukową, w tym rozumieniu naukową, że ma przynosić nowy stan badań. Encyklopedyści raczej mają podsumować stan badań, który istnieje. W tym sensie oczywiście jest to praca stricte naukowa. Tutaj pan redaktor Artur Czesak mówił o różnych rzeczach, które były z tym działaniem związane. No, ja patrzyłem na pracę pana redaktora i jego koleżanek i kolegów z najwyższym uznaniem.
6: Więcej na stronie Muzeum Krakowa.
8: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
6: Telefony, portfele i słuchawki bezprzewodowe. To przedmioty, które najczęściej trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta. O tym, co dzieje się ze zgubami, opowiada mi Mateusz Jach z magistratu.
4: Co dzieje się z takimi rzeczami, które znajdziemy, nie wiem, na przykład na ulicy? One trafiają tutaj do państwa na Wielicką.
11: Tak, o ile ich wartość szacunkowa przekracza 100 zł.
4: Jeśli nie, to?
11: To pozostają do dyspozycji osoby, która znalazła dany przedmiot.
4: I co dzieje się dalej z takim, powiedzmy, wartościowym przedmiotem? Znalazłem portfel z jakąś tam zawartością gotówki, nie wiem, 1000 zł. Jak długo są przetrzymywane takie nieco bardziej właśnie wartościowe przedmioty, dokumenty albo pieniądze?
11: Rzecz znaleziona przyjmowana jest do depozytu i oczekuje na właściciela przez 2 lata od daty znalezienia. Jeżeli właściciel się nie znajdzie, rzecz staje się własnością osoby, która ją znalazła.
4: Czyli rozumiem, że państwo po tych 2 latach zgłaszają się do tej osoby, która przedmiot znalazła, ona sobie przyjeżdża i może ten przedmiot sobie zabrać albo pieniądze, tak?
11: Mamy 2 kategorie osób. Pierwsza to taka, która zgłasza się po to, co znalazła 2 lata temu, w tym samym dniu, równo 2 lata później, ale są też takie osoby, którym musimy przypomnieć, że znaleźli coś 2 lata temu i teraz jest to ich i mogą to wykorzystać, odebrać.
4: Jaki był najdziwniejszy przedmiot, który trafił do Biura Rzeczy Znalezionych Miejskiego?
11: Każdego dnia mówimy, że nic nas już nie zaskoczy, ale każdy dzień przynosi coś ciekawego. Ostatnio do Biura Rzeczy Znalezionych trafił robot sprzątający. Mamy również instrumenty muzyczne, drony własnej produkcji, gitary, ukulele, narty. Również mamy dmuchawę do liści. Spalinową dmuchawę do liści.
4: Czy są rzeczy, po które ktoś się na przykład nie zgłosi,

0: zupełnie innych przepisach, ale staramy się, żeby ten proces ułatwić.
1: Gdzie szukać informacji o rzeczach znalezionych i czy państwo wystawiają jakąś taką listę na przykład rzeczy aktualizowaną, żeby ktoś, kto, no nie wiem, zgubi telefon, portfel, dokumenty gdzieś na ulicy wiedział, że takie przedmioty są?
0: Lista aktualnych rzeczy znajdujących się w depozycie znajduje się na stronie Urzędu Miasta Krakowa, bip.kraków.pl.
2: A swoje biuro rzeczy znalezionych prowadzi także miejski przewoźnik. Okazuje się, że w autobusach i tramwajach oprócz dość pospolitych przedmiotów znaleźć można rzeczy bardzo nieoczywiste, jak wspomniana na samym początku wiolonczela.
3: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
4: Najczęściej trafiają takie rzeczy jak parasole, elementy ubioru, czapki, rękawiczki. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. Torby, plecaki, portfele, telefony. Nie da się ukryć, że bardzo duży wpływ na to, co gubimy w tramwajach i w autobusach, ma pogoda. Jeżeli pada deszcz, wszyscy wychodzimy z parasolami. W pewnym momencie ten deszcz przestaje padać, parasol nie jest nam potrzebny. Bardzo często zostawiamy go w tramwaju i w autobusie.
1: Tu Szymborska się kłania, która gubiła parasolki w tramwaju linii numer 8.
4: Zdecydowanie tak i nawet z tego co pamiętam, jak mieliśmy taką reklamę na tramwaju, to ten fragment po prostu się na tym naszym tramwaju pojawił. No więc nawet w poezji o tym można przeczytać, że te parasolki w tramwajach i autobusach się gubi.
1: Książki giną?
4: Tak, książki też giną. Nie jest ich dużo, ale to też może z tym jest związany fakt, że tych ludzi czytających w tramwajach i w autobusach na pewno nie jest tak dużo, jak ludzi, którzy zaglądają do telefonów. Stąd telefonów naprawdę mamy sporo, tak samo jak plecaków, toreb. No, te rzeczy takiego codziennego użytku, z którymi podróżujemy, de facto, no, z tego doświadczenia, które mam, wynika, że de facto wszystko, z czym podróżujemy, możemy zgubić i zostawić w tramwaju i w autobusie.
1: Częściej gubimy w tramwajach czy w autobusach, czy nie ma znaczenia?
4: Nie ma znaczenia i to też pewnie wynika ze statystyk, że bardzo często gubimy coś w tramwajach, no bo te tramwaje, powiedzmy, odpowiadają za te 60% przewozu pasażerów w Krakowie, ale to nie ma znaczenia. Nieważne, gdzie jesteśmy, czy to w tramwaju, czy w autobusie, z jakiegoś powodu możemy być no jakoś tam rozproszeni, nieskoncentrowani i możemy czegoś zapomnieć.
1: Co najciekawszego znaleźli państwo w autobusie lub tramwaju?
4: Taka najnowsza, bardzo sympatyczna historia, bo ona się dobrze skończyła, była związana z zagubieniem wiolonczeli w tramwaju i to rzeczywiście nas mocno zdziwiło.
1: No to jest spory dość przedmiot. Może nie jest to kontrabas, ale jednak wiolonczela ma swoje gabaryty.
4: Ma swoje gabaryty, ma swoją sporą wartość, no i jedzie się z nią po coś, czyli jedziemy gdzieś, gdzie my wiemy, że ta wiolonczela będzie nam potrzebna i gubimy ją. To nas zdziwiło i my o tym pisaliśmy na naszym portalu społecznościowym i tam na szczęście bardzo szybko się okazało, że mama dziewczyny, która zgubiła wiolonczelę, się odezwała. No i też rzeczywiście uzasadnienie tu też było takie, które nas rozczuliło, bo po prostu to było no, pewne rozkojarzenie związane z różnymi rzeczami i ta wiolonczela została w tramwaju. Na szczęście znaleźliśmy ją, była bezpieczna u nas w biurze rzeczy znalezionych i została odebrana. Mam nadzieję, że służy do dzisiaj.
1: Znalazły się kiedyś jakieś niebezpieczne przedmioty?
4: Mieliśmy takie, z takich też ciekawych, nietypowych. To był miecz samurajski, to była siekiera, ale mieliśmy też takie absolutnie nietypowe, gdzie wydaje się, że to jest no niemożliwe, żeby coś takiego zgubić, bo przecież mamy i wózki dziecięce, mamy zagubiony rower, mamy zagubione kule, bez których wydaje się, że człowiek nie powinien w ogóle wyjść z tramwaju czy z autobusu, bo od razu zauważa, coś jest nie tak. Jest mi trudno się poruszać. No taka nietypowa rzecz, no to była też sztuczna szczęka, więc no przekrój jest niesamowity. No i zdarza się, że są gubione bardzo ważne dla kogoś dokumenty i to takie, które naprawdę, gdzie są dane poufne i to też są takie rzeczy, na które zwracamy uwagę i staramy się też, żeby te rzeczy jak najszybciej wracały do osoby, która jest właścicielem. No zdarzają się też zagubione plecaki, w których są na przykład bardzo ważne lekarstwa, więc też gubimy rzeczy dla siebie bardzo ważne.
1: Dzieci zostawiamy w autobusach i tramwajach?
4: Zdarza się i tu rzeczywiście mamy spore doświadczenie w tym, żeby te zagubione w cudzysłowie dzieci odnaleźć. Naprawdę nasi kierowcy, nasi motorniczowie to są

0: niesamowicie empatyczni, spostrzegawczy ludzie, którzy potrafią po komunikacie, który do nas stawia, czy to z policji, czy z rodziny, bardzo szybko po prostu takie osoby, dzieci zauważyć, czy też osoby starsze, bo takie też znajdujemy. No i po prostu te osoby bezpiecznie trafiają czy do swojej rodziny, czy też do ośrodków, w których przebywają.
1: Dzieci i osoby starsze do Biura Rzeczy Znalezionych na Wawrzyńca nie trafiają. A co dzieje się z tymi rzeczami, których pasażerowie i pasażerki nie odbiorą?
0: Wszystko, co znajdziemy w naszych tramwajach i w autobusach, ostatecznie trafia do naszego biura właśnie przy ulicy Świętego Wawrzyńca 13 i tam to czeka na odbiór. My bardzo często apelujemy właśnie o to, żeby sobie sprawdzać, czy te rzeczy, które zgubiliśmy, no bo mamy nadzieję, że ktoś, jak ktoś zgubił, nawet jeżeli to jest drobna rzecz, no to zauważa, że taką rzecz zgubił. Warto sobie sprawdzić, warto się upewnić. Mamy wyszukiwarkę rzeczy zagubionych. Na naszej stronie internetowej www.mpk.krakow.pl można sobie sprawdzić. Tam oczywiście nie ma wszystkich szczegółów, ale jest linia, w której taka rzecz została znaleziona, jest ogólna nazwa tej rzeczy. Można też do nas zadzwonić na numer 12 19 150. Można się upewnić, czy to tam jest. No i my to trzymamy przez co najmniej kilka miesięcy. Na szczęście prawo się zmieniło, nie musimy już tego trzymać w nieskończoność. Te rzeczy, które nie są cenne, przez te kilka miesięcy są w naszym biurze. Rzeczy cenne powyżej 100 zł przekazujemy do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa przy ulicy Bielickiej. Natomiast wszystkie dokumenty, dowody osobiste, paszporty czy też innego rodzaju dokumenty trafiają po prostu na policję do najbliższego dla nas posterunku policji. Więc bardzo ważne też jest dla nas to, żeby jak ktoś coś zgubi, po prostu się po to do nas zgłosił. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku. W poniedziałki od 11 do 16, od wtorku do piątku od 9 do 15. My oczywiście zawsze się upewniamy, czy ta rzecz naprawdę należy do osoby, która się po nią zgłasza. Ta osoba, jak przychodzi, musi jednak i po pierwsze wylegitymować się, czyli musi potwierdzić, że jest tą osobą. No i musi jakieś charakterystyczne rzeczy danej rzeczy, którą zgubiła, powiedzieć. Natomiast jeżeli są zagubione jakieś naprawdę ważne rzeczy dla kogoś, czyli tak jak powiedziałem, lekarstwa, bez których na przykład pogorszyłby się stan zdrowia, no to my staramy się takie rzeczy, jeżeli ktoś się do nas oczywiście zgłosi tego samego dnia, jeszcze tego samego dnia zwrócić, wtedy wykorzystujemy inspektorów ruchu, umawiamy się z taką osobą i te lekarstwa po prostu oddajemy, tak żeby jak najszybciej wróciły do osoby, która je zgubiła.
2: Po więcej informacji odsyłam Was na stronę internetową Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Kraków to nie tylko piłka nożna, święta wojna i królewska triada biegowa. W mieście możemy trenować wiele, może nieco mniej popularnych dyscyplin, a wychowankowie lokalnych klubów to często zawodnicy na najwyższym światowym poziomie. Rozmawiam o tym z Michałem Sobolewskim z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Kuba Kusy, zapraszam do słuchania.
3: Audycja sportowa w Krakowie.
4: Kraków jest miastem sportu, zdecydowanie Kraków jest miastem sportu i to miastem, w którym tych dyscyplin jest wiele. Liczne kluby sportowe, także wielosekcyjne, także nie tylko piłka nożna najpopularniejsza, czy koszykówka i siatkówka, sporty zespołowe, także wiele sportów indywidualnych.
2: I niszowych, słuchaj też.
4: I też niszowych. I tutaj z jednej strony jest to kwestia historii sportu w Krakowie, tego, że są kluby, które od lat pewne dyscypliny propagują i posiadają sekcje sportowe. Z drugiej strony budowa odpowiedniej infrastruktury sportowej, bo nawet najwięksi zapaleńcy będą chętniej trenować w nowych, pięknych, funkcjonalnych obiektach. Także historycznie pewne dyscypliny są napędzane przez to, że od lat tutaj sukcesy są odnoszone. Natomiast też budowa odpowiedniej infrastruktury sportowej i tego zaplecza do trenowania sprawia, że różnego rodzaju dyscypliny sportowe się rozwijają. I tutaj w ostatnich latach w Krakowie powstało trochę takich obiektów sportowych, które wspomagają dyscypliny sportu te mniej popularne, chociaż często są to też sporty olimpijskie.
2: No właśnie, tutaj chyba na pierwszym miejscu przychodzi mi do głowy dyscyplina, którą trochę piłka nożna, ta ekstraklasowa albo pierwszoligowa, przykrywa, a mam na myśli kolarstwo. 2019 rok to 6 milionów dla WLKS Kraków Swoszowice. W tym klubie trenowali najwięksi, no między innymi Katarzyna Niewiadoma czy Rafał Majka. I tam Swoszowice kolarstwem stoją.
4: Tak, WLKS Kraków Swoszowice stoi kolarstwem, stoi też osobą trenera Zbigniewa Klęka, czyli wychowanka właśnie tych naszych gwiazd kolarskich. Osoby, która z pasją wychowuje kolejne pokolenia.
2: Niesamowicie charyzmatyczna postać. Miałem okazję z nim kiedyś rozmawiać, nie przy radiowej okazji, ale widać pasję chyba na każdym kroku.
4: Tak, dosłownie, w każdym słowie wręcz wypowiedzianym o kolarstwie słychać ogromną pasję. I to jest taki przykład, gdzie kilka milionów złotych zainwestowanych przez Gminę Miejską Kraków sprawiło, że sekcja kolarstwa ma dużo lepsze warunki do trenowania, do prowadzenia zajęć też dydaktycznych. Powstał budynek klubowy, który służy zresztą nie tylko sekcji kolarstwa, ale również. Natomiast to jest też taka wieloletnia współpraca polegająca na dostarczaniu rowerów treningowych do klubu dla zawodników juniorskich ze środków Gminy Miejskiej Kraków. To sprawia, że pasjonat kolarstwa w młodym wieku, który dostanie się do klubu i oczywiście tam pod okiem pana trenera zostanie oceniony jako osoba rokująca, dostaje tak naprawdę komplet sprzętu do tego, aby to kolarstwo zacząć uprawiać.
2: A przypomnijmy, że to są horrendalne pieniądze. Rowery naprawdę autentycznie dobrej marki, dobrze sprawdzające się, to są kwoty rzędu kilkudziesięciu już tysięcy złotych plus całe oprzyrządowanie.
4: Dokładnie, to są ogromne kwoty, na których wiele osób nie byłoby stać i tutaj właśnie pojawia się taka opcja, że trener zauważy jakiś talent i ten talent, mimo tego, że środków własnych rodzina nie posiada na tyle dużych, będzie miał profesjonalny sprzęt, będzie się mógł rozwijać, a może z czasem osiągać takie sukcesy jak Rafał czy Kasia Niewiadoma, którzy też zaczynali właśnie w WLKS Kraków Swoszowice i otrzymali bardzo duże wsparcie od klubu i w ten sposób ich kariera się toczyła, teraz pokazują w pewnym sensie swoją wdzięczność, bo cały czas są częścią społeczności klubowej. Rafał wiem, że bywa w WLKS-ie i trenuje razem z młodzieżą. To też daje takiego kopa.
2: Tak, trenuje z największymi. No tak. To jest rzecz fantastyczna. To może przejdziemy teraz do sportów halowych, bo tutaj też raz mamy sukcesy, dwa to zaplecze cały czas się poprawia i mamy między innymi jedną z najnowocześniejszych hal gimnastycznych w Polsce, hala przy SP26. Tam to jest raj gimnastyczek sportowych, TS Wisła, Korona, UKS Podgórze.
4: Tak, gimnastyczek i gimnastyków sportowych, gimnastyków, bo to dyscyplina, gdzie
2: nie wiedziałem,
4: zarówno,
2: że też panowie trenują.
4: Tak, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki realizują się w tej dyscyplinie sportu. To jest jedna z najnowocześniejszych w Polsce hal do gimnastyki. Szkoła podstawowa numer 26 od lat współpracowała z Koroną Kraków i tak naprawdę to była taka wspólna idea, w dużej mierze też pchana gdzieś do przodu przez klub sportowy, żeby taka hala powstała. Hala powstała. Dzieciaki uzyskały dużo lepsze warunki do treningu. Na kanwie tego obiektu też powstał UKS Podgórze Kraków i mamy też w Krakowie jeszcze Wisłę. Wisłę, która korzysta z hali Wisły, ze swojego obiektu, natomiast mamy w tym momencie 3 kluby w Krakowie gimnastyki sportowej, co jest pewnym fenomenem na mapie Polski. Bo
2: no
4: generalnie
2: jeszcze Sokół jest, ale to powiedzmy Sokół jest trochę odrębnym światem.
4: Tak. Zmierzam do tego, że w tym Krakowie tych podmiotów, które realizują gimnastykę sportową, gdzie dzieciaki mogą ją uprawiać, jest dużo w skali miasta, w skali kraju, bo w skali kraju tych klubów tak naprawdę jest kilkanaście, może kilkadziesiąt. Ta bardzo dobra infrastruktura przekłada się też na dużo większe zainteresowanie, czy na dużo większą chęć i pasję do uprawiania tego sportu. Tu prywatnie mogę powiedzieć, że wiem, o czym mówię, bo moja córka jest jedną z zawodniczek właśnie Korony Kraków i widziałem ten zachwyt w oczach, kiedy z tych starych, wysłużonych sal w przyziemiu Korony przeszli do nowoczesnej hali. Zresztą jeżdżąc na zawody sportowe, czy to do Olsztyna, czy do Szczecina i innych miast, Nysy, córka wracając porównuje, że w Krakowie to mamy fajniejszą halę. I to też jest taki...
2: Dzięki,
4: motor,
2: tato!
4: Może tata niewielkie miał tu zasługi, natomiast uczestniczyłem jakoś w tym procesie i tym bardziej fajnie jest patrzeć na tą radość i na to, że taki kop do tej dyscypliny dodatkowy. Zresztą podobnie można powiedzieć chociażby o Centrum Zapaśniczym, które powstało z kolei dla Bieżanowianki Kraków w 2018 roku oddane. Klub, który ma wieloletnie tradycje, jeżeli chodzi o sport zapaśniczy. Medale Mistrzostw Polski, wybitni zawodnicy.
2: Ale natomiast, gdzieś nie wybijają się dalej, między innymi na igrzyskach.
4: Natomiast brakowało też tej infrastruktury sportowej, którą teraz klub od 2018 roku ma. Wiem, że lepsza infrastruktura przełożyła się na to, że zwiększyła się liczba zawodników w sekcji i ta baza do wychowywania młodzieży jest dużo lepsza. Tam się pojawiają zawodnicy, którzy na zawodach rangi ogólnopolskiej sięgają po medale.
2: Rokują.
4: Rokują. I to jest kolejny taki przykład, gdzie klub dostał obiekt, który spełnia oczekiwania sekcji i sprawia, że ta sekcja sportowa w ramach tego terenu, którym klub dysponuje, ma zapewnione wszystko do rozwoju. Teraz tylko trenować i osiągać sukces.
2: Szczegóły znajdziecie na stronie ZIS-u, a my zmieniamy temat. W Krakowie nie trzeba mieć roweru na własność, by cieszyć się z jazdy jednośladem. To za sprawą wypożyczalni długoterminowej Like Bike. Jak z niej skorzystać, o tym opowiada Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
3: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
5: Like Bike to wypożyczalnia długoterminowa, która ma być uzupełnieniem szerokiej oferty transportu publicznego, ponieważ nie wszędzie możemy dojechać tramwajem czy autobusem mimo wszystko, a są na przykład fragmenty, które możemy świetnie pokonać rowerem, dojeżdżając na przykład na przystanek autobusowy najbliższy lub tramwajowy, a na przykład kontynuować jazdę później właśnie autobusem czy tramwajem, zostawiając nasz rower przy stojaku przyczepiony w bezpiecznym miejscu.
1: Jest to wypożyczalnia długoterminowa. Rower możemy pożyczyć na minimum miesiąc, a maksimum?
5: Maksimum 6 miesięcy w tej chwili, a nawet po tym można przedłużać. I ten rower traktujemy niejako własny.
1: I dostępne mamy rowery tradycyjne i elektryczne.
5: Mamy w tej chwili 500 rowerów elektrycznych i 500 rowerów tradycyjnych, właśnie po to, żeby móc zaoferować taki sprzęt, jaki potrzebują krakowianie, właśnie w zależności od tego, gdzie mieszkają. To jest też element jakby takiego, można powiedzieć, wachlarzowego podejścia do transportu publicznego, do zrównoważonego transportu w Krakowie, ponieważ co do zasady przyjmuje się, że rowery tradycyjne, te, które są wyłącznie napędzane siłą naszych mięśni, używane są na takie krótsze dystanse, powiedzmy około 3-5 kilometrów najdalej. Wtedy używane one codziennie, no nie powodują, że na przykład specjalnie się bardzo męczymy, że ta droga nie kosztuje nas energetycznie, fizycznie aż tak dużo. Natomiast jeszcze są przecież chętni, którzy mogliby teoretycznie pojechać dłużej takim rowerem, ale no w ich przypadku może być to już na przykład jakiś problem, chociażby ze względu na wiek. Prawda? Bo seniorzy mogą chcieć dalej dojeżdżać rowerem, ale pracują troszkę dalej i na przykład ten rower już powoduje jakiś dyskomfort w czasie jazdy.
1: Albo mają podgórkę.
5: Albo mają na przykład podgórkę i tak dalej, i tak dalej. I teraz odpowiedzią na oczekiwania takich klientów jest właśnie rower elektryczny, który powoduje, że spokojnie możemy pokonać nawet 10 kilometrów w jedną stronę, taki odcinek do pracy, do szkoły, i on nie kosztuje nas energetycznie strasznie dużo, nie wpadamy zziajani do pracy, tylko jesteśmy, powiedzmy, w pewnym komforcie. Możemy dotrzeć do tej pracy dzięki wspomaganiu, które daje nam silniczek elektryczny.
1: Co ważne, w przypadku wypożyczalni rowerów Like Bike, z głowy, pożyczając taki rower, mamy serwis, bo on jest jakby wliczony w tę cenę najmu.
5: Tak. tak, mamy w tej chwili 500 rowerów elektrycznych i 500 rowerów tradycyjnych właśnie po to, żeby móc zaoferować taki sprzęt, jaki potrzebują krakowianie właśnie w zależności od tego, gdzie mieszkają. I teraz wypożyczając taki rower Like Bike z systemu Like Bike, kupujemy go z takim troszkę, znaczy kupujemy, wypożyczamy, tak, go z takim niejako ubezpieczeniem. To znaczy w momencie, gdy dojdzie do jakiejś awarii, niezawinionej oczywiście z naszej strony, czyli gdzieś nawet pęknie łańcuch, czy pęknie nam opona i tak dalej, czy jakaś inna usterka nawet w tym systemie napędowym się zdarzy, to wówczas możemy zapiąć bezpiecznie taki rower, no niemalże w zasadzie w miejscu, w którym doszło do tej awarii, no może nie, jeśli to jest na środku ulicy, no ale powiedzmy w jakimś bezpiecznym miejscu ogólnodostępnym, czyli na przykład chociażby do takiej latarni przy ulicy i chociaż najlepiej oczywiście przy stojaku, ale załóżmy, że mówimy o takim miejscu, gdzie jest mało infrastruktura rozwinięta, w tym rowerowa. Więc przypinamy taki rower, zabezpieczamy go przed kradzieżą i zgłaszamy to naszemu serwisowi. Serwis możliwie najszybciej przyjeżdża po ten rower, odpina go, naprawia go w kilka dni i już po tych kilku dniach można go odebrać. Najlepiej oczywiście w, można powiedzieć, centrum Like Bike'a, czyli na ulicy Przewóz 21, ale też można go tutaj odebrać przy okazji wizyty tutaj w centrum na Wielopolu. Co ciekawe, teraz jeszcze połączyliśmy troszkę drugi nasz system Parke Bike z naszym Like Bike'iem, że można skorzystać z tego drugiego systemu, podjeżdżając tym Parke Bike'iem po odbiór Like Bike'a i można już później wrócić do domu swoim odebranym sprzętem.
1: W jaki sposób możemy pożyczyć te rowery? Co trzeba zrobić?
5: Bardzo prosto, wchodzimy na stronę likebike.zt.pl. Tutaj mamy formularz rejestracyjny od razu. Ten formularz rejestracyjny wypełniamy. No i w zależności od tego, jak dużo jest dostępnych rowerów aktualnie, no to oczekujemy na ten sprzęt. W każdym razie zaznaczamy, na jaki okres chcemy wypożyczyć ten rower, jaki to ma być rower. Tutaj mamy właśnie do wyboru różne właśnie standardowe czy elektryczne. Składamy oświadczenie, że jesteśmy mieszkańcem Krakowa i później nasz serwis kontaktuje się z osobą, która taki formularz do nas wysłała. Umawiamy się, czy też koledzy umawiają się na godzinę, kiedy ten sprzęt ma być odebrany. Tam jest podpisywana umowa wynajmu i wówczas można spokojnie już taki rower używać przez okres, na który się go wypożyczyło. Co więcej, jeśli jest ten rower dostępny dalej, to znaczy nie ma, powiedzmy, kolejki w wypożyczalni Like Bike, wówczas ten rower można sobie nawet przedłużyć o kolejne miesiące i wówczas cieszyć się nim nawet dłużej niż pół roku.
2: Po szczegóły odsyłam na strony ZTP i Like Bike'a.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Kuba Kusy, zapraszam. W Krakowie parkowanie to naprawdę spory problem. Miejsca jest jak na lekarstwo. Na dodatek za postój w niemal całym mieście trzeba słono zapłacić. Z pomocą, zwłaszcza odwiedzającym stolicę regionu gościom, przychodzą parkingi Park and Ride zlokalizowane przy ważnych węzłach komunikacyjnych. O szczegółach opowiada Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
1: Przyjeżdżam do Krakowa jako jeden z turystów. Przyjeżdżam własnym samochodem. No i często zastanawiamy się, co z tym samochodem zrobić, jeżeli nie chcielibyśmy się koniecznie przemieszczać nim po ciasnych uliczkach Starego Miasta. I tu przychodzą nam z pomocą parkingi Park and Ride. Tych jest w mieście ile?
6: W tym mieście mamy 10 takich parkingów. No są parkingi w trybie otwartym i są parkingi w trybie zamkniętym. Już śpieszę z wytłumaczeniem, co to znaczy parking w trybie otwartym, a co to znaczy parking w trybie zamkniętym. Parking w trybie otwartym, czyli na przykład taki mydlniki wapiennik czy czerwony prądnik, są w trybie otwartym, czyli możemy tam wjeżdżać i wyjeżdżać bez szlabanu, tak jakby, czyli nic nam nie barykaduje tutaj wjazdu i wyjazdu. Natomiast zasady dalej obowiązują. Parking w trybie znowu zamkniętym nie oznacza, że nie można tam wjechać, oznacza tylko i wyłącznie, że jest tutaj szlaban, i ten szlaban decyduje o tym, czy nas wpuści, czy nie. W momencie, w którym jesteśmy, tak jak pan redaktor powiedział, czyli osobą, która przyjeżdża do tego miasta, chce je najchętniej zobaczyć, jak najszybciej, jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie, no to może taka osoba zostawić sobie swój pojazd na parkingu Park and Ride. Co więcej, jeżeli przyjechał z rodziną, może na tym samym parkingu Park and Ride od razu kupić bilet, gdzie będzie ten bilet upoważniał jego i jego rodzinę do kilku osób na podróżowaniu komunikacją miejską, wszystkimi środkami transportu pod tytułem autobus, tramwaj z parkingu bezpośrednio do centrum. Potem może przemieszczać się jeszcze w totalnie różne inne miejsca, może z centrum Krakowa pojechać do centrum pięknej Nowej Huty, gdzie też będzie mógł zobaczyć piękną architekturę.
2: Albo do Wieliczki.
6: Albo do Wieliczki, no i tutaj będzie mógł sobie przede wszystkim bez żadnych dodatkowych opłat dla samochodu, gdzie musiałby zaparkować tutaj w strefie opłatnego parkowania, narażać się na jakieś dodatkowe opłaty, czy marnować czas tak samo w korkach, będzie mógł po prostu podróżować. No takich parkingów mamy w Krakowie kilka na północy. Mówimy tutaj o parkingu zlokalizowanym na Krowodrzy Górce, Pachońskiego, Górce Narodowej, czy właśnie Pronniku Czerwonym. Mamy jeszcze Mydliki Wapiennik, Czerwone Maki, Sfoszowice, Kurdwanów, Nowy Bieżanów oraz Mały Płaszów, więc de facto z większości stron, gdzie wjeżdżamy do Krakowa, te parkingi Park and Ride są zlokalizowane. No i możemy bezpośrednio z nich skorzystać w momencie, jak chcemy przyjechać do Krakowa samochodem.
1: Mówiliśmy, że mamy parkingi w systemie otwartym i w systemie zamkniętym. Za każdy z nich, niezależnie od systemu, trzeba zapłacić.
6: W momencie, jeżeli jesteśmy turystami, no to tak, nie posiadamy karty krakowskiej, na którym załóżmy mamy bilet miesięczny, bo mieszkańcy mogą tutaj skorzystać z takiego rozwiązania i zajechać na parking i zostawić bezpłatnie tam swój samochód na dany dzień. W przypadku osób, które przyjeżdżają, to mają tutaj do wyboru. Jeżeli przyjeżdżają załóżmy sami, to mogą sobie kupić bilet za dosłownie kilka złotych, no i podróżować całą tą komunikacją miejską po terenie Krakowa. W przypadku, jeżeli przyjeżdżają z rodziną, no to tutaj muszą wydać już więcej niż kilka złotych, natomiast dalej jest to znacznie atrakcyjniejsza cena niż cena, którą musieliby płacić za strefę płatnego parkowania w podstrefie A, B czy C.
1: Parkingi Park and Ride są strzeżone albo monitorowane?
6: Są lokalizacje, które są strzeżone, monitorowane, znaczy jeżeli chodzi o monitorowanie, mamy tutaj większość tych parkingów obkamerowane, czy to parkingi na Górce Narodowej, które są praktycznie całkowicie nowym obiektem spełniającym wszystkie warunki, jest to parking kubaturowy. Po już parkingi, które zostały wybudowane też 10 lat temu, na przykład na Małym Paszowie, również tutaj mamy te wszystkie systemy, czy zliczające pojazdy, gdzie można w internecie zobaczyć sobie, jakie jest napełnienie danego parkingu, tak żeby wiedzieć, czy będzie dla nas miejsce, czy też nie.
1: Parkingi typu Park and Ride czynne są w określonych godzinach, czy możemy na przykład zostawić sobie samochód, nie wiem, na dzień, dwa, trzy i po prostu po mieście poruszać się autobusami, tramwajami albo rowerem? Jak to wygląda?
6: To przede wszystkim w momencie, w którym chcemy skorzystać z parkingu Park and Ride, musimy pamiętać o tym, że ten parking nie działa przez cały dzień. Oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że funkcjonuje wtedy, kiedy funkcjonuje komunikacja miejska. Nie możemy go traktować jako zwykłego parkingu, gdzie teoretycznie o 3 w nocy możemy sobie iść na parking, zostawić samochód i potem nim gdzieś pojechać. No, te parkingi działają w momencie, jak działa ta dzienna komunikacja. Również, która dzienna komunikacja, która działa o 23, natomiast ona wtedy zjeżdża już tak jakby do zajezdni, więc wiadomo, że należy zostawić trochę czasu dla tych pasażerów, którzy będą po prostu chcieli dojechać na pętle do swoich samochodów, więc będą mogli wyjechać. Natomiast no przede wszystkim te parkingi potrzebują też mieć chwilę tak jakby wolnego czasu na to, żeby tam posprzątać, poogarniać wszystkie administracyjne rzeczy, żeby następnego dnia mogły w spokoju już działać dla wszystkich użytkowników.
1: Jeżeli jakimś cudem zapomnielibyśmy o tym, żeby odebrać samochód z parkingu Park and Ride, to rozumiem co, przyjeżdża laweta i odholowuje auto na miejski parking i przyjdzie nam płacić zarówno za ten transport, jak i za postój na tymże parkingu.
6: Dokładnie tak, to już jest kwota, która jest kwotą wysoką, ponieważ mówimy tutaj o kwocie, która już jest liczona w kilkuset złotych, więc no warto pamiętać o tym, żeby do przeczytać ten regulamin w momencie, jak faktycznie korzystamy z tego obiektu, żeby wiedzieć, w których godzinach możemy ten samochód tam mieć, a w których musimy po prostu z parkingu wyjechać.
2: A jeśli zostawiliście już auto na takim parkingu, to zamiast autobusu lub tramwaju możecie wybrać rower, bo miasto oferuje system Park Bike.
3: To warto wiedzieć o Krakowie.
7: Jest to taka wypożyczalnia, która właśnie uzupełnia naszą ofertę transportu zbiorowego i tworzy to, co nazywamy transportem zrównoważonym.
8: Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Zespół do Spraw PR.
7: Czyli daje alternatywę do jazdy samochodem po mieście. Mamy dwa systemy w tej chwili roweru miejskiego w Krakowie, który uzupełnia właśnie ten transport publiczny klasyczny, czyli autobusy i tramwaje. I jednym z tych właśnie systemów jest Park Bike. Był to taki system, który teoretycznie w założeniu początkowo przede wszystkim był, jak to się ładnie teraz mówi, z angielska dedykowany kierowcom, czyli klientami w założeniu. Mieli być kierowcy, którzy właśnie przyjeżdżają na parkingi Park and Ride, zostawiają swój samochód i na przykład wolą jechać dalej rowerem, kontynuować podróż do centrum miasta na przykład rowerem, a nie chcą na przykład jechać z różnych powodów autobusem czy tramwajem, na przykład dlatego, że akurat połączenie im nie pasuje, że zdecydowanie szybciej będzie dojechać rowerem. Są to rowery elektryczne, w związku z tym faktycznie rzeczywiście można szybciutko do tego centrum z tych park and ride'ów dotrzeć i rzeczywiście tak najczęściej się dzieje, że przyjeżdżają właśnie kierowcy, zostawiają auta na park and ride'ach i kontynuują podróż właśnie na tych rowerach, ale też trzeba przyznać, że korzystają z nich również inni użytkownicy, na przykład mieszkańcy, którzy gdzieś mieszkają w okolicach park and ride'u i zamiast wybierać autobus lub tramwaj, oni wolą na przykład wypożyczyć na cały dzień taki rower, bo tutaj trzeba też podkreślić, że to nie jest taki stricte krótkoterminowy najem, czyli taki rower, który na przykład wynajmujemy na 20 minut, na godzinę, a później zostawiamy gdzieś w innym stojaku, na innej stacji, gdzieś na przykład w centrum, tylko to jest rower, można powiedzieć, średnioterminowy, bo to jest rower, który bierzemy na w zasadzie cały dzień i możemy z niego cały dzień bezpłatnie korzystać. Jedynym warunkiem jest to, by do godziny 22 taki rower wrócił na miejsce, no najlepiej na ten sam park and ride, z którego został wypożyczony.
1: Co trzeba zrobić, żeby taki rower wypożyczyć? No i gdzie można je wypożyczyć? Bo parkingów park and ride mamy w Krakowie kilka, ale nie na wszystkich możemy skorzystać z tej wypożyczalni.
7: W tej chwili można skorzystać z park bike'ów na 7 parkingach park and ride. Tak idąc od północy, te rowery są dostępne do wypożyczenia na parkingu Park and Ride Górka Narodowa, na Krowodrze Górce, na parkingu Park and Ride na ulicy Pachońskiego, jest na Park and Ride Nowy Bieżanów, na Kurdwanowie oraz na Czerwonych Makach. To taka, można powiedzieć, macierzysta stacja, bo tam się wszystko z Park and Bike'iem zaczęło. To właśnie tam ten system rozpoczął swoją działalność. Później właśnie rozszerzał się na te kolejne Park and Ride'y i tam są właśnie te rowery dostępne od godziny 5 rano i trzeba zwrócić, tak jak już powiedziałem, do godziny 22 taki rower, przy czym ostatnie wypożyczenie może być tylko do godziny 20. Jeśli chodzi o samą procedurę, przede wszystkim trzeba zainstalować u siebie na telefonie taką aplikację, ona się nazywa Freebike, jest dostępna oczywiście we wszystkich sklepach tych internetowych z aplikacjami i później trzeba klasycznie wypełnić formularz i zgłosić do nas taką chęć wypożyczenia. Ponieważ, przypomnę, niestety zdarzały się takie przypadki dewastacji tych rowerów. Wypożyczały te rowery osoby nieuprawnione, niepełnoletnie. Wprowadziliśmy weryfikację użytkownika i teraz ta weryfikacja albo jest osobista, to znaczy trzeba po prostu przyjść, pokazać dowód tożsamości w którymś z miejsc, gdzie ZTP działa, czyli przede wszystkim oczywiście siedziba Wielopole 1, ale też na przykład Pawia 5A, czy osiedle Centrum D7, to są nasze punkty obsługi pasażera, na papierni Prądlińskich 1, albo jeszcze jest taka dodatkowa, można powiedzieć trochę stacja też, bo to jest ulica Przewóz 21, czyli to jest serwis Like Bike'a i Parkę Bike'a przede wszystkim, ale tam też można w razie czego potwierdzić oczywiście tożsamość i nawet tego Parkę Bike'a wypożyczyć albo zostawić. Jeśli ktoś na przykład korzysta z roweru Like Bike i na przykład doszło do awarii, chwilowo nie ma dostępu do tego roweru Like Bike, będzie musiał go odebrać z Przewozu 21, to dzięki takiemu rozwiązaniu wprowadzonemu niedawno jest właśnie taka możliwość, że można sobie Parkę Bike'iem dojechać i tam zostawić Parkę Bike, odebrać swojego Like Bike'a, czyli ten drugi system z wypożyczalni długoterminowej rower i wrócić już tym Like Bike'iem.
1: Czyli jesteśmy zweryfikowani, podjeżdżamy sobie na taki parking, park and ride samochodem albo, nie wiem, mieszkamy blisko takiego parkingu, chciałbym pożyczyć rower. Jak to wygląda?
7: Jeszcze chciałem powiedzieć o tej weryfikacji. Jest możliwość również skorzystania z profilu zaufanego. Wówczas właśnie wypełnia się formularz i poprzez profil zaufany takie pismo można wysłać. No i ono oczywiście będzie wtedy zweryfikowane. No jeśli jest profilu zaufanego, to znaczy, że już nie trzeba osobiście akurat tego weryfikować, no bo niejako czyni to za nas automat, czyni za nas sztuczna inteligencja. Jeśli chodzi o samo wypożyczenie, jest banalnie proste, ponieważ właśnie za obsługę odpowiada ta aplikacja FreeBike. Tam się skanuje normalnie kod QR, jeśli chodzi o konkretny rower, rower się wypożycza. W trakcie użytkowania tego roweru można go zostawić, można, jak to się mówi, zapauzować jakby to wypożyczenie, zostawić go na przykład na czas wykładów, czy jakichś innych zajęć, czy też pracy i wtedy ten rower na nas czeka, nikt go nie może jakby wypożyczyć, nikt go też nie zabierze nam z ulicy i później po zakończeniu tej pracy, czy tych wykładów można spokojnie wrócić do domu, odstawia się go na stację, tak jak powiedziałem, najlepiej, żeby to była ta sama stacja, z której się wypożyczyło, ale to też nie jest konieczne i wtedy po prostu się kończy wypożyczenie i można już następnego dnia od 5 rano taki rower znów wypożyczać.
2: Szczegóły na stronie ZTP.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Kapelusze sombrero, narkotykowe kartele i piękne tropikalne plaże. Z tym zapewne kojarzy Wam się Meksyk. Nie wiem, czy wiecie, ale żeby odwiedzić to miejsce, nie trzeba wcale sięgać głębiej do portfela, by zapłacić za bilet lotniczy. Wystarczy na placu centralnym wsiąść w tramwaj i po mniej więcej 15 minutach jesteście na miejscu. Choć dziś Meksyk to tylko nazwa przystanku, to kiedyś, gdy huta się budowała, działy się tam sceny rodem z westernu. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do słuchania.
3: Zwiedzaj z nami Kraków.
9: Ta nazwa Meksyk była też używana w ogóle do tamtego rejonu, takiego osiedla robotniczego, tak, które na początku lat 50. powstawało. Ono tam składało się z ponad 40 baraków, czterech murowanych i większość z nich, 38, to były baraki drewniane. Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. Na początku to było miejsce właśnie zamieszkania przede wszystkim junaków. No potem, kiedy już zaczęła działać huta imienia Lenina, czyli Lenin właśnie stał się jej patronem w 1954 roku, kiedy tam zaczęto w tej hucie produkcję 22 lipca, też nieprzypadkowo w 10. rocznicę podpisania manifestu lipcowego, no to następowała taka jakby wymiana i po prostu zaczęli ten rejon zamieszkiwać już tacy etatowi pracownicy, no właśnie już wtedy huty imienia Lenina.
1: No i nazwa Meksyk jest nieprzypadkowa, bo oddaje atmosferę, jaka panowała wówczas właśnie na tym osiedlu.
9: I co ciekawe, stworzyli ją ponoć sami mieszkańcy, sami robotnicy z huty, którzy właśnie ten rejon zamieszkiwali. No ona faktycznie cieszyła się taką złą sławą. Niektórzy nawet używają takiego określenia, że to takie jądro ciemności nowej huty, że właśnie ten rejon miał przyczynić się do tej czarnej legendy, która no, w dużej mierze chyba do dziś jest jeszcze obecna. Jak czasami pytamy kogoś o z innych rejonów Polski o nową hutę, no to niestety te skojarzenia dalej są takie często niezbyt dobre.
1: Tutaj też nam się chyba kłania poemat dla dorosłych Warzyka, który swoje też dołożył do tej obiegowej opinii o nowej hucie, chociaż jak najbardziej uprawnionej wówczas w latach, pod koniec lat 40. i w latach 50.
9: Tak, no jeszcze można powiedzieć, że właśnie w drugiej połowie lat 50. była już możliwość pewnej krytyki tego, co się tam działo. W pierwszej połowie lat 50., gdybyśmy obejrzeli jakieś filmy, czy to polskie kroniki filmowe, czy nie wiem, kierunek Nowa Huta, no to same superlatywy słyszymy na temat tego miejsca. A już w drugiej połowie tej dekady pojawiają się chociażby takie filmy jak Miejsce zamieszkania. Istotny z naszego punktu widzenia film, ponieważ on wprost odnosi się do Meksyku. No i tam krytykuje się na przykład to, że jest taka wielka ciasnota. W pewnym momencie lektor no, takie słowa wypowiada. Oczywiście baraczek na 70 osób nie pomieści 2200 i wprost odnosi się to do Meksyku. Tam jeszcze można powiedzieć, że no, do tej pory się powtarza, że na przykład milicja bała się tam interweniować. Nawet mamy wspomnienia ludzi, którzy tam zamieszkiwali, na przykład takiego pana, który się tam sprowadził troszkę później, bo w 1961 roku. No i właśnie zwracał na to uwagę, że milicjanci też unikali tego miejsca, unikali, żeby się tam pojawiać. No już słynęło ono z kradzieży, też z prostytucji, tak, znane są te opowieści chociażby, że robotnicy tam spali w ubraniach, żeby gdzieś tam nie zostawiać ich na boku, bo mogliby je stracić. I później pojawił się też ten słynny bar, tak, który istniał jeszcze nie tak dawno, bo przestał istnieć w roku 2019. Wtedy wyburzono ten obiekt. No i Meksyk, tak, bo od tej nazwy zaczęliśmy, odnosi się również, tak się czasami mówi, do stacji benzynowej, która się tam w okolicy już ulicy Nadbrzezie znajduje. Stacji, która jest taka dosyć nietypowa, ponieważ przy wejściu mamy tabliczkę, która upamiętnia fakt, że tam w 1794 roku, dokładnie 1 kwietnia, chociaż ta data dzienna tam chyba wymieniona nie jest, miał się zatrzymać Tadeusz Kościuszko wraz z swoim wojskiem, który udawał się w kierunku północnym, no szedł w stronę Warszawy, jak wiemy, nie doszedł do niej, no bo wcześniej Rosjanie mu tę podróż przerwali, doszło do bitwy pod Racławicami, ale to zachowała się taka tradycja, zresztą podtrzymywana na przykład przez lokalne Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej, że Kościuszko miał być wtedy przez tych pleszowian przywitany, że posadzono w ogóle drzewo, lipę w miejscu, gdzie on się miał zatrzymać. Postawiono też taką ławeczkę, która no, przed I wojną światową stamtąd zniknęła. No i Kościuszko miał się zatrzymać u gospodarza o nazwisku Rosa. No, to nazwisko też jest pamiętane. I co ciekawe, Tadeusz Kościuszko był w Pleszowie jeszcze po raz drugi. 3,5 tygodnia później, 24 kwietnia, no też udawał się w kierunku północnym. Przechodził wtedy między innymi przez tę miejscowość.
1: Kiedy zniknął Meksyk rozumiany jako to osiedle robotnicze, tych baraków robotniczych, no bo bar przetrwał do 2019 roku, on był wielokrotnie przebudowywany, a samo osiedle, ono tak znikało krok po kroku, czy po prostu wjechały buldożery i załatwiły sprawę?
9: To na pewno był proces dłuższy. No, w okresie PRL-u tam w tamtym rejonie ludzie zamieszkiwali, no i też zmieniono później nazwę tam już w latach 60. nadano taką oficjalną, ale w dalszym ciągu używano tej nazwy Meksyk, która do dzisiaj do tego rejonu się odnosi. No jeszcze może jedno zdanie o tym barze. No, on był takim miejscem, gdzie przede wszystkim ci robotnicy z Huty Lenina tam korzystali z tego lokalu. Potem w latach 90., zwłaszcza 2000, zresztą takie wspomnienia osób tam pracujących, że stał się raczej miejscem, gdzie zatrzymywali się bardziej kierowcy, którzy w tamtym rejonie przejeżdżali, niż jacyś tacy stali bywalcy, no, którzy w poprzednich dekadach tam się pojawiali.
2: Do Meksyku dojedziecie też samochodem, ale żeby móc go prowadzić, trzeba posiadać stosowne uprawnienia, a sam pojazd także musi mieć dokumenty. Jak wyrobić je w Krakowie, dowiecie się z mojego krótkiego przewodnika po biurokratycznych procedurach.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Krakowa.
10: W pierwszej kolejności trzeba uzyskać profil kandydata na kierowcę w Urzędzie Miasta Krakowa. Robi się to przed rozpoczęciem szkolenia. Wojciech Florczyk, zastępca dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Aby uzyskać ten profil, należy wcześniej iść do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który wyda zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uzyskania prawa jazdy. Z tym orzeczeniem lekarskim, z aktualną fotografią, przychodzi się do Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Do każdej naszej lokalizacji.
2: Czyli?
10: Czyli mamy 3 lokalizacje: Osiedle Zgody, Aleja Powstania Warszawskiego 10, Wielicka 28A oraz 3 galerie takie handlowe: Bonarka, Bronowice i Serenada.
1: Możemy to zrobić elektronicznie, czy nie? Czy musimy osobiście wybrać się do urzędu i w okienku złożyć te kwity?
10: Można złożyć wniosek za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPW. Link do tej strony można znaleźć na naszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
1: Mam już taki profil kandydata na kierowcę. Czeka mnie zapewne egzamin.
10: Z tym profilem należy udać się najpierw do ośrodka szkolenia. Trzeba sobie wybrać właściwy ośrodek, w którym będzie można odbyć szkolenie w zakresie kategorii, o którą się ubiegamy, bo mamy zarówno kategorie zwykłe na pojazdy takie osobowe do 3,5 tony, jak również te powyżej 3,5 tony, czyli autobusy, samochody ciężarowe.
1: I tramwaje też w ten sposób działamy, czy inaczej? Jakbym zamarzyło mi się, nie wiem, zostać motorniczym, porzucić mikrofon i wsiąść za pulpitem motorniczego.
10: Pozwolenie na kierowanie tramwajem również wymaga uzyskania profilu kandydata na kierowcę. Tu dodatkowo jeszcze oprócz badań lekarskich trzeba przedłożyć badania psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku właśnie tutaj motorniczego.
1: Wybieramy kurs odbywamy, zgłaszamy się na egzamin. Zdajemy ten egzamin skutecznie i co, czy z ośrodka ruchu drogowego przy ulicy Nowochódzkiej możemy wyjechać własnym albo pożyczonym samochodem, motocyklem, traktorem, ciągnikiem, czymkolwiek, czy musimy poczekać, aż gdzieś właśnie w kieszeni będziemy mieli ten kartonik, dokument plastikowy?
10: Nowelizacja przepisów pozwala na to, aby osoby, które ubiegają się o kategorię taką do 3,5 tony, od razu w dniu egzaminu, tak? Egzaminator wpisuje wynik pozytywny i w aplikacji mObywatel mieszkaniec dostaje takie powiadomienie, że został wygenerowany tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które jest ważne przez 30 dni. Czyli na dobrą sprawę, będąc po egzaminie, można od razu wsiąść w samochód i jechać.
1: A żeby fizycznie odebrać dokument, to wracamy na Zgody, na Powstanie Warszawskiego, na Wielicką albo do jednego z punktów obsługi mieszkańca w galeriach i trzeba czekać na wydanie takiego dokumentu. Czy on jest jakoś gotowy tuż po egzaminie? Jak długo to ewentualnie trwa?
10: Ośrodek egzaminacyjny po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu aktualizuje profil. Ta informacja zostaje przekazana do urzędu i właściwy urząd zamawia prawa jazdy dla osoby. Oczywiście trzeba najpierw uiścić opłatę 100 zł za wydanie tego dokumentu, natomiast to tymczasowe elektroniczne prawo jazdy już uprawnia do kierowania pojazdami. Należy pamiętać, żeby w tym terminie 30 dni zgłosić się po odbiór. Odbiór u nas w Urzędzie Miasta Krakowa jest centralnie zawsze przy Alei Powstania Warszawskiego 10 w godzinach od poniedziałku do piątku, od 7.40 do 18.00 na stanowiskach dedykowanych tym prawom jazdy można odebrać dokument.
1: Mamy jeszcze coś takiego jak bezterminowe prawa jazdy. Czy one za każdym razem są z jakąś określoną datą ważności?
10: To należy rozróżnić dwa pojęcia, tak? dokument może być terminowy, natomiast uprawnienie jeszcze te uzyskane przed 2013 rokiem pozostają bezterminowe, czyli pilnujemy daty ważności dokumentu lub daty ważności uprawnienia, w zależności co wcześniej się skończy. Możemy też mieć sytuację taką, że będziemy mieć kategorię do 3,5 tony ważne na 15 lat, natomiast kategoria powyżej 3,5 tony będzie ważna 5 lat.
1: I jeżeli jestem już szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy, kupiłem sobie samochód na przykład, to co zrobić, by go zarejestrować? Czy tak samo udajemy się do urzędu, czy raczej gdzieś przed ekran komputera wypełniamy stos dokumentów i w ten sposób uzyskujemy dowód rejestracyjny, czy nie? Co trzeba zrobić, żeby zarejestrować pojazd w Krakowie?
10: To podobnie jak z dokumentem prawa jazdy, mamy też te wszystkie lokalizacje aktualnie. Tak samo wszystkie dostępne są. Można wcześniej, jeżeli ktoś chce przyjść na konkretną godzinę, mamy taką funkcjonalność jak umawianie wizyty na godzinę. Można sobie umówić taką wizytę. Trzeba mieć przede wszystkim dokument potwierdzający zakup tego pojazdu. Jeżeli był dowód rejestracyjny, nie jest to pojazd nowy, no to dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne. No i zgłaszamy się do właściwego, do właściwej lokalizacji, która dla nas jest dogodna, tak?
1: Jakiś określony czas mamy na to, żeby zarejestrować pojazd?
10: Tak, na zarejestrowanie pojazdu mamy 30 dni i należy o tym dobrze pamiętać właśnie za każdym razem. I jeżeli pojazd ten, który kupiliśmy teraz, jest związany zakup tego pojazdu z tym, że dotychczasowy pojazd sprzedaliśmy, to też przypominam, że istnieje obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu. Niezgłoszenie takiego zbycia wiąże się też z postępowaniem w zakresie nałożenia kary.
1: Jak wysokiej?
10: No to tu już są przedziały, tak? Od 250 zł do 1000 zł, to w zależności od tego, czy to jest pierwszy raz, czy to już jest kolejne naruszenie tego przepisu.
1: No to tych dat trzeba pilnować. Najpierw otrzymujemy dowód tymczasowy i chwilkę też trzeba poczekać na twardy, już stały dowód.
10: Tak, w związku z tym, że w Polsce dokumenty te komunikacyjne wszystkie i prawa jazdy i dowody rejestracyjne drukuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, na taki dokument chwileczkę trzeba poczekać. Można wcześniej, w dniu rejestracji, otrzymać Państwo pozwolenie czasowe, które jest ważne 30 dni. Na tym pozwoleniu można się poruszać do czasu odbioru stałego dowodu rejestracyjnego.
2: Szczegóły znajdziecie na stronie Magicznego Krakowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Reklama.
6: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
8: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
7: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
9: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
7: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
10: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
7: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20:30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dziś więcej słońca na zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, tam 17-18 stopni. Deszczowo i pochmurnie w centrum, na wschodzie i na południu kraju, tutaj od 12 do 18 w Białymstoku, 21 w Lublinie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę, 3 minuty po 8. Tak, tak, Eurowizja była wczoraj, sporo emocji. Zaraz wszystko opowiem, kto nie oglądał, zaraz będą szczegóły. Na razie życzę smacznego wszystkim tym, którzy przy śniadaniu. Radio Złote Przeboje. Chociaż młodzi Polacy to śniadania jedzą niechętnie. O tym też będzie.

Blondy i Maria w Radiu Złote Przeboje. Tak, tak, Eurowizja. Wczoraj za nami, już wam wszystko mówię, jak ktoś nie oglądał. Alicja Szemplińska nas reprezentowała. Zaśpiewała fantastycznie. Po głosowaniu jury była w pierwszej dziesiątce, była siódma. Potem, gdy doszły głosy publiczności, trochę się to zmieniło i spadła na 12 miejsce. Tak zakończyła Alicja ze swoim nagraniem Pray Eurowizję. A o zwycięstwo Bułgaria walczyła do końca z Izraelem i wygrali Bułgarzy. Dara wygrała z taką

oto piosenką. Jej tytuł to Bangaranga. O, właśnie, takie trochę współczesne nagranie. Bangaranga wygrywa. Ja tak sobie myślę, że już kiedyś była w historii muzyki Waka Waka, Aserehe, no to teraz czas na Bangarangę. Gratulujemy Alicji, bo 12. miejsce to i tak spory sukces, jeżeli chodzi o Polskę. A to Kim Carnes.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Krakowie i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 22 do 24 maja na terenie Parku Handlowego Zakopianka odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 22-24 maja Kraków, Park Handlowy Zakopianka. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. A teraz w związku z wczorajszą Eurowizją
1: Złota Piątka.
0: Dziś nagrania pochodzące z tego konkursu. No to przenosimy się w późne lata 80. na początek kariery Celine Dion. W 88 roku jej menadżer René Angelin zadecydował, by artystka sprawdziła się na Eurowizji, by zobaczył ją cały świat, a dokładnie jakieś 600 milionów słuchaczy. Tylko jak wstawić Kanadyjkę do europejskiego konkursu? Otóż Szwajcaria szukała akurat nowej gwiazdy, robiła casting. Celine, która wówczas miała 20 lat, casting wygrała, a potem wygrała Eurowizję z tą piosenką Ne partez pas sans moi. Po tym sukcesie Celine wyznała swemu 26 lat starszemu menadżerowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Ten był zaskoczony, wycofany, ale potem został jej mężem.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
6: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
15: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Reklama.
17: Dzień dobry, weekend.
18: Dzień dobry.
17: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Radio Złote Przeboje, 10 minut i będzie godzina 9, czyli taką śniadaniową porę mamy. No właśnie, z tymi śniadaniami to różnie bywa. Ze statystyk wychodzi, że 20% Polaków śniadań nie je. Czasem przez brak czasu, a niektórym starcza poranna kawa, a potem się dojada jakieś niezdrowe rzeczy. Proszę ze śniadań nie rezygnować, tak radzą dietetycy, bo to jak ruszanie w długą trasę przy rezerwie paliwa w baku. A najwięcej Polaków omijających śniadania jest w grupie do 24 roku życia, czyli młodzi nie jedzą.

Google Dolls, Iris w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00. W wiadomościach o nocy muzeów w całej Polsce. Ja też byłem wczoraj w Muzeum Pielęgniarstwa i widziałem wielorazowe strzykawki z wielorazowymi igłami. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego było.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
4: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9, w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
5: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
6: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
5: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
7: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
8: A Kancelaria Premiera, bo?
7: Interesujemy się polityką.
8: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
7: Byłby super, byłby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
9: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
5: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie?
11: Radio Złote Przeboje.
4: Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na czwartym. No i tu mała zagwozdka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo pięciokrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce i wczoraj również, czyli już szósty raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. To jest pora.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z eurowizyjną nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem jednym punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
5: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
6: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
7: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, Tawan za nami, a jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma. Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już Cher.

0: fantastyczny Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, Come On Down. 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach o tym, ile średnio przeznaczają Polacy na ślubny prezent.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10. Mamy dla Was też wiadomości.
4: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska, 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
5: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla Was wejściówki na Hello Rock Set, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z Wami ja. Bardzo mi miło.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A to już Counting Crew.

0: Franz Gall w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy, wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę, ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
1: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama.
5: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Ale nastrojowo się zrobiło. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że jak do nas zadzwonicie i ładnie zaśpiewacie jakiś przebój rockset, to być może wygracie zaproszenie na koncert tego zespołu, który w Szczecinie 30 maja. To będzie koncert z muzyką rockset. A zadzwonić trzeba na
1: 22 4 4 i 3 0.
0: A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś eurowizyjne granie. Do 2010 roku się przenosimy. Wtedy zachwyciła wszystkich 19-letnia Niemka Lena, która najpierw wygrała w Cuglach niemieckie eliminacje do Eurowizji i kiedy dzień po nich do sieci trafił jej utwór Satellite, to podbił niemiecki rynek i pobił rekord, stając się najszybciej sprzedającym się utworem cyfrowym w Niemczech. 100 tysięcy pobrań zanotowano w tydzień. Lena na Eurowizji dała potem Niemcom drugie zwycięstwo w 50-letniej historii konkursu. Uznaniem w kraju cieszy się zresztą do dziś. No to zwycięzca Eurowizji z 2010 roku. Lena i Satellite.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
10: Reklama.
11: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Kaoma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie, niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, jakieś takie kluchy, ciepłe, jak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
0: Ciepłe kluchy, o jakie to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

0: Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boreliozę.
1: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Krakowie i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 22 do 24 maja na terenie Parku Handlowego Zakopianka odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 22-24 maja Kraków, Park Handlowy Zakopianka. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się godzina 11, to czas na wiadomości. Proszę bardzo.
6: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie, niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
7: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
6: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
7: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
6: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
8: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
6: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
9: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
6: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
10: Pogoda na weekend.
0: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
0: No tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce, ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs.
12: Radio Złote Przeboje.
0: I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie. Największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcie z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jamie, naiwne pytania w Radiu Złote Przeboja. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12. To my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Water lub Przed nami, piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
10: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
18: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
19: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
21: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być, gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę. Dokładnie w drugie miejsce. Najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Snap w radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego m.in. dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Reklama.
10: W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
11: 3 osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły 3 osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
12: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 3 osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja prężeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
11: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
13: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
14: I coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
15: Jeżeli mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
11: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na 1 kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
19: Pogoda.
10: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
18: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
10: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w Radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega.
20: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę państwa. Może coś zaradzimy. Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwa o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak, to było.
2: Tak, i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo to jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: no jasne, to jest
2: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i tu się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które mu się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, no, bo tak śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma, wody na pustę, nie wiesz, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No więc już jestem dumna, prawda? Z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból? To
6: ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmu oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę tej piosenki. To miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet to mi się nie podobała, tak?
2: Bo mnie się nie podobała.
1: Szykowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie z moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: Wspomnieniem ładnej... i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę, ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna.
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, to wszyscy mnie to już szaleją.
1: No, prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, oby to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, to jest. Nie, to... 3, 4.

0: jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Co za dzień?
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Reklama.
20: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia, traktory jechały, takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka
2: to była w pewnym momencie pora? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No, nie zamarzłeś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine, mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
1: Czyli no, tak jak na pustyni, po prostu słońce
2: no,
1: zaszło, pojawił się mróz, no zdarza
2: się. No, śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
1: No szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
2: Tak,
1: rzeczywistość wyglądała zupełnie
2: tak było,
1: inaczej.
2: Rzeczywiście.
1: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
2: Nie.

0: Taka niedziela ma naprawdę dobrą energię. Płyną nam złote przeboje i opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Za kilka minut o 13:00 wiadomości radia Złote Przeboje, a chwilę potem wracamy do grania i opowiadania.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Krakowie i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 22 do 24 maja na terenie Parku Handlowego Zakopianka odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 22-24 maja Kraków, Park Handlowy Zakopianka. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
1: Reklama.
0: W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości radia Złote Przeboje. Zapraszam.
12: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję, w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
13: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
12: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
14: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
12: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
15: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
12: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17:00, mecz o złoto o 20:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10. Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo Was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać, a teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu, jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych, bardzo ciężkie.
1: No bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet ten taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, tak, malutka. Tak. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem w Dokach, w tym klubie, gdzie oni grywali.
2: To właśnie o tym mówię i wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, czujesz jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie.
1: Zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam Noc po ciężkim dniu.

0: reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
0: Reklama.
2: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie.
2: Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe. To, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja Józka już tak, nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens. Oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
17: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Reklama.

0: Beato Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być chłopcem. Bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówili, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec.
2: Będzie
1: naprawdę.
2: Chłopiec. Mama wybrała, no Przemek, no Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę. W każdym razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Mama moja powiedziała, tak jak to, też jestem taka krnąbrna i powiedziała, nie, ja urodzę to dziecko. I moja mama była równie zdziwiona, jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzię. Otworzyłam się od razu.
1: To było prorocze.
2: I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, potem powiedziała, ale się wydziera. I mówi, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniknęło do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
1: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już no niestety minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12.30.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
4: Lato w Half Price.

0: Tydzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach, trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
3: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
4: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
3: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
5: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
3: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
4: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
3: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
2: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18. Minuty po godzinie 14, to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałam w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80., nagrywała czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfields.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania,
5: po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

zapachniało Orientem w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje Chap Mami, no i Sting, który patrząc na jego kalendarz koncertów, no to słuchajcie, jest wypełniony po brzegi. Właśnie rozpoczął trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, żeby później parę dni tylko nabrać sił na kolejną trasę, tym razem europejską. Przypomnę, że Sting także w to lato zagra w Polsce. Za 28 minut będzie 15. To teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną, jak tylko otworzyłem oczy. Piosenka, która znalazła się na trzecim albumie zespołu Manam, zatytułowanym Nocny Patrol. A to jest piosenka, którą mam nadzieję również zanucicie, i to niezależnie od tego, czy właśnie przygotowujecie obiad, czy jesteście w drodze, czy może jesteście na niedzielnym spacerze. No to teraz krakowski Spleen i Manam.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: Reklama.

żeby dorobić do kieszonkowego. Śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje. Do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaran w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94 rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio, no i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, no a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną, to classics nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
4: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
5: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
6: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
7: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
14: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
16: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
15: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
17: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście można powiedzieć trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
15: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
7: Pogoda.
0: Pogodne niebo mamy na północy kraju, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19.
18: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
0: 3 minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie między innymi opowiem Wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gibb to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15, to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

0: kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No, w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10:00. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10:00.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: Oh.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Krakowie i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 22 do 24 maja na terenie Parku Handlowego Zakopianka odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 22-24 maja Kraków, Park Handlowy Zakopianka. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
12: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
13: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
14: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.

przede piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. Chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't.

No Mercy w radiu Złote Przeboje do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.

0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
11: Dwa razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
10: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
12: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
10: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy klasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
13: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
10: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Pogoda.
9: Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
9: 3 minuty po godzinie 16. To niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: jak to ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z firmą Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają przygrywkę, grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja przecież ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie, wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. No, w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza. W niektórych zakątkach Polski dzisiaj deszcz, deszcz i deszcz, no to ta piosenka będzie jak znalazł. Summer Jam już teraz.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Łącz

0: Słuchaj i wygraj.
1: Słyszymy się już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Kto zwalcza ból?
15: Wundery!
14: Kto?
16: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

To ikona ery disco końca lat 70. i początku lat 80. John Paul Young w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No a teraz zabieram was do roku 1985 roku. To była noc z 24 na 25 stycznia, kiedy to prawie 40 amerykańskich muzyków nagrało słynną piosenkę. Wśród nich były takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. A mowa o tej właśnie cudownej piosence USA for Africa, no i słynne We Are the World już teraz wybrzmi nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, bo takie numery tylko u nas przez całą dobę.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% Mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.

0: Ach, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No a w studiu już Mariusz Strymaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak tak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Rockset, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze Złotymi Przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na Piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: który potrafi grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue czy też Dua Lipą. A więc Elton John, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. I też obiecuję, że po 17 będzie czego słuchać, bo mam dla was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Reklama.
11: Dzień dobry, godzina 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
13: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
12: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
13: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
12: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
14: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
12: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez Opolską uczelnię.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilińskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy Roxette.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No, mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 2 4 4 3 0. Więc czekam i gram. Bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Potrzebujesz

0: Auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, tylidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przewoje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przewoje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. A już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
23: Jeszcze nie śpisz?
24: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
23: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
24: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake Me Up Before You Go Go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Roxette w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Bardzo piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Roxette lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę.
0: Córkę?
1: Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin.
0: Okay,
1: ale
0: dobrze.
1: Już mówi, że z górki. Także...
0: No to trzymam kciuki. Kciuki, no to będzie nagroda za tą maturę. To trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Roxette w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim razie.
1: Bardzo zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się. Hej, hej.

0: Złote Przeboje dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?
1: Radio Złote Przeboje.

0: Ekospalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travisto Fast i Travisto!
8: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, wieczór. Niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dzisiaj, wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
12: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
11: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
13: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
11: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. Niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Radio Złote Przeboje, lekcja francuskiego Alize Rzepa Wetą. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time, Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w 3 kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem granym we wszystkich stacjach radiowych, także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i, jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności, jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
20: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku.
24: A teraz?
23: Uczucie pełności.
24: Dobrze, i ostatni.
23: Gazy.
24: Świetnie, a co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Trawisto.
25: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
0: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my już teraz słuchamy Wilków Nie zabije nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i trawisz to!
4: Aflofarm.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Reklama.
10: Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radiu Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry, wieczór ponownie.

0: Happy People, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer 1 w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani. Więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake, Is This Love?

co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Tony Kitten, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake, Is This Love, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
8: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami. Zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
9: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Radio Złote Przeboje, Adamski, Seal i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Seala to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszkoni Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, który mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszkoni. Czy ten pan i pani już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
2: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
7: Przed mikrofonem Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. Już za moment poszperamy trochę w Biurze Rzeczy Znalezionych krakowskiego MPK.
8: Taka najnowsza, bardzo sympatyczna historia, bo ona się dobrze skończyła, była związana z zagubieniem wiolonczeli w tramwaju i to rzeczywiście nas mocno zdziwiło.
7: Jak skończyła się ta historia? O tym usłyszycie już za kilka chwil.
6: Ciekawy Kraków.
7: Czy wiedzieliście, że Kraków ma swoją własną encyklopedię? Mało tego, to kolejne już uzupełnione wydanie. Dwutomowe dzieło zawierające ponad 6 tysięcy haseł powstało w 2023 roku. O Encyklopedii Krakowa opowiadają mi językoznawca Artur Czesak i historyk Michał Niezabitowski. Posłuchajcie.
9: Nie policzyliśmy chyba wszystkich tych osób. Tysiąca chyba nie będzie. Pan dyrektor opowiadał z punktu widzenia autora, twórcy, redaktora naukowego działu Historia, jakże ważnego dla naszego miasta. Nas kilka osób zatrudniła Biblioteka Kraków, której jestem przedstawicielem, żeby te hasła czytać, scalać, łączyć. Pracowano w kilku działach tematycznych, 10. Te hasła miały różne kategorie, bo są drobne biogramy, są hasła, nazwijmy je średnimi, są tabele z rozmaitymi rzeczami, które warto było zgromadzić i których w innych encyklopediach może nawet nie być. Są też wreszcie duże hasła monograficzne na czele z architekturą, historią, historiografią Krakowa, rolnictwem, przemysłem i rzemiosłem, ale rolnictwa może ktoś by się nie spodziewał. Mnóstwo ciekawych rzeczy. No i ta redaktorska praca w Bibliotece Kraków polegała na tym, żeby sprawdzać, czy jeśli napisano, że ktoś przybył do Krakowa w danym roku w jednym haśle, to czy w innym się zgadza? Czy dzieła sztuki, tutaj pan profesor Walczak bardzo walczył, żeby jak najnowsze dane wprowadzić, jakieś atrybucje różnych artefaktów zgodnie z najnowszymi ustaleniami historyków sztuki. Ikonografię gromadzono, to też duża zasługa Muzeum Krakowa, ale też no, z przeróżnych źródeł było pozyskiwanych wiele fotografii, czasem nawet z archiwów rodzinnych. Tutaj taka cała rzesza dobrych ludzi, darczyńców sprawiała, że ta encyklopedia jest ciekawa i niepowtarzalna pod wieloma względami.
10: Praca nad encyklopedią nie polega na wprowadzaniu nowych treści, tylko raczej polega na tym, ażeby uchwycić ten stan badań, który jest. Czy raczej praca nad encyklopedią nie jest pracą w tym rodzeniu naukową, w tym rozumieniu naukową, że ma przynosić nowy stan badań. Encyklopedyści raczej mają podsumować stan badań, który istnieje. W tym sensie oczywiście jest to praca stricte naukowa. Tutaj pan redaktor Artur Czesak mówił o różnych rzeczach, które były z tym działaniem związane. No, ja patrzyłem na pracę pana redaktora i jego koleżanek i kolegów z najwyższym uznaniem.
7: Więcej na stronie Muzeum Krakowa.
6: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
7: Telefony, portfele i słuchawki bezprzewodowe. To przedmioty, które najczęściej trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta. O tym, co dzieje się ze zgubami, opowiada mi Mateusz Jach z magistratu.
11: Co dzieje się z takimi rzeczami, które znajdziemy, nie wiem, na przykład na ulicy? One trafiają tutaj do państwa na Wielicką.
12: Tak, o ile ich wartość szacunkowa przekracza 100 zł.
11: Jeśli nie, to?
12: To pozostają do dyspozycji osoby, która znalazła dany przedmiot.
11: I co dzieje się dalej z takim, powiedzmy, wartościowym przedmiotem? Znalazłem portfel z jakąś tam zawartością gotówki, nie wiem, 1000 zł. Jak długo są przetrzymywane takie nieco bardziej właśnie wartościowe przedmioty, dokumenty albo pieniądze?
12: Rzecz znaleziona przyjmowana jest do depozytu i oczekuje na właściciela przez 2 lata od daty znalezienia. Jeżeli właściciel się nie znajdzie, rzecz staje się własnością osoby, która ją znalazła.
11: Czyli rozumiem, że państwo po tych 2 latach zgłaszają się do tej osoby, która przedmiot znalazła, ona sobie przyjeżdża i może ten przedmiot sobie zabrać albo pieniądze, tak?
12: Mamy 2 kategorie osób. Pierwsza to taka, która zgłasza się po to, co znalazła 2 lata temu w tym samym dniu, równo 2 lata później, ale są też takie osoby, którym musimy przypomnieć, że znaleźli coś 2 lata temu i teraz ich to, jest to ich i mogą to wykorzystać, odebrać.
11: Jaki był najdziwniejszy przedmiot, który trafił do Biura Rzeczy Znalezionych Miejskiego?
12: Każdego dnia mówimy, że nic nas już nie zaskoczy, ale każdy dzień przynosi coś ciekawego. Ostatnio do Biura Rzeczy Znalezionych trafił robot sprzątający. Mamy również instrumenty muzyczne, drony własnej produkcji, gitary, ukulele, narty. Również mamy dmuchawę do liści. Spalinową dmuchawę do liści.
11: Czy są rzeczy, po które ktoś się na przykład nie zgłosi, taki znalazca, one sobie leżą w tym depozycie i nie wiem, państwo wystawiają je na przykład później na licytację, czy one tak już zniszczenia sobie przebywają tutaj na Wielickiej?
12: Część rzeczy trafia do sprzedaży. Lista aktualnych rzeczy, które są w sprzedaży, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa, ale nie jest to proces łatwy. Wymaga zaangażowania urzędników.
11: Czyli to nie jest tak jak z licytacją odholowanych samochodów, że kto da więcej, ten sobie po jakimś tam czasie, chyba po pół roku, może po takie auto przyjść, wylicytować i odebrać. To trochę dłużej, rozumiem, trwa.
12: Tak, pracujemy na zupełnie innych przepisach, ale staramy się, żeby ten proces ułatwić.
11: Gdzie szukać informacji o rzeczach znalezionych i czy państwo wystawiają jakąś taką listę na przykład rzeczy aktualizowaną, żeby ktoś, kto, no nie wiem, zgubi telefon, portfel, dokumenty gdzieś na ulicy, wiedział, że takie przedmioty są.
12: Lista aktualnych rzeczy znajdujących się w depozycie znajduje się na stronie Urzędu Miasta Krakowa, bip.kraków.pl.
7: A swoje Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi także miejski przewoźnik. Okazuje się, że w autobusach i tramwajach, oprócz dość pospolitych przedmiotów, znaleźć można rzeczy bardzo nieoczywiste, jak wspomniana na samym początku wiolonczela.
6: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
13: Najczęściej trafiają takie rzeczy jak parasole, elementy ubioru, czapki, rękawiczki. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. Torby, plecaki, portfele, telefony. Nie da się ukryć, że bardzo duży wpływ na to, co gubimy w tramwajach i w autobusach, ma pogoda. Jeżeli pada deszcz, wszyscy wychodzimy z parasolami. W pewnym momencie ten deszcz przestaje padać, parasol nie jest nam potrzebny. Bardzo często zostawiamy go w tramwaju i w autobusie.
11: Tu Szymborska się kłania, która gubiła parasolki w tramwaju linii numer 8.
13: Zdecydowanie tak i nawet z tego co pamiętam, jak mieliśmy taką reklamę na tramwaju, to ten fragment po prostu się na tym naszym tramwaju pojawił. No więc nawet w poezji o tym można przeczytać, że te parasolki w tramwajach i autobusach się gubi.
11: książki giną?
13: Tak, książki też giną. Nie jest ich dużo, ale to też może z tym jest związany fakt, że tych ludzi czytających w tramwajach i w autobusach na pewno nie jest tak dużo, jak ludzi, którzy zaglądają do telefonów. Stąd telefonów naprawdę mamy sporo, tak samo jak plecaków, toreb. No, te rzeczy takiego codziennego użytku, z którymi podróżujemy, de facto, no, z tego doświadczenia, które mam, wynika, że de facto wszystko, z czym podróżujemy, możemy zgubić i zostawić w tramwaju i w autobusie.
11: Częściej gubimy w tramwajach czy w autobusach, czy nie ma znaczenia?
13: Nie ma znaczenia i to też pewnie wynika ze statystyk, że bardzo często gubimy coś w tramwajach, no bo te tramwaje, powiedzmy, odpowiadają za te 60% przewozu pasażerów w Krakowie, ale to nie ma znaczenia. Nieważne, gdzie jesteśmy, czy to w tramwaju, czy w autobusie, z jakiegoś powodu możemy być, no, jakoś tam rozproszeni, nieskoncentrowani i możemy czegoś zapomnieć.
11: Co najciekawszego znaleźli Państwo w autobusie lub tramwaju?
13: Taka najnowsza, bardzo sympatyczna historia, bo ona się dobrze skończyła, była związana z zagubieniem wiolonczeli w tramwaju i to rzeczywiście nas mocno zdziwiło.
11: No to jest spory dość przedmiot. Może nie jest to kontrabas, ale jednak wiolonczela ma swoje gabaryty.
13: Ma swoje gabaryty, ma swoją sporą wartość, no i jedzie się z nią po coś, czyli jedziemy gdzieś, gdzie my wiemy, że ta wiolonczela będzie nam potrzebna i gubimy ją. To nas zdziwiło i my o tym pisaliśmy na naszym portalu społecznościowym i tam na szczęście bardzo szybko się okazało, że mama dziewczyny, która zgubiła wiolonczelę, się odezwała. No i też rzeczywiście uzasadnienie tu też było takie, które nas rozczuliło, bo po prostu to było, no, pewne rozkojarzenie związane z różnymi rzeczami i ta wiolonczela została w tramwaju. Na szczęście znaleźliśmy ją. Była bezpieczna u nas w biurze rzeczy znalezionych i została odebrana. Mam nadzieję, że służy do dzisiaj.
11: Znalazły się kiedyś jakieś niebezpieczne przedmioty?
13: Mieliśmy takie, z takich też ciekawych, nietypowych. To był miecz samurajski, to była siekiera, ale mieliśmy też takie absolutnie nietypowe, gdzie wydaje się, że to jest, no, niemożliwe, żeby coś takiego zgubić, bo przecież mamy i wózki dziecięce, mamy zagubiony rower, mamy zagubione kule, bez których wydaje się, że człowiek nie powinien w ogóle wyjść z tramwaju czy z autobusu, bo od razu zauważa, coś jest nie tak, jest mi trudno się poruszać. No taka nietypowa rzecz, no to była też sztuczna szczęka, więc no przekrój jest niesamowity. No i zdarza się, że są gubione bardzo ważne dla kogoś dokumenty i to takie, które naprawdę, gdzie są dane poufne i to też są takie rzeczy, na które zwracamy uwagę i staramy się też, żeby te rzeczy jak najszybciej wracały do osoby, która jest właścicielem. No, zdarzają się też zagubione plecaki, w których są na przykład bardzo ważne lekarstwa, więc też gubimy rzeczy dla siebie bardzo ważne.
11: Dzieci zostawiamy w autobusach i tramwajach?
13: Zdarza się. I tu rzeczywiście mamy spore doświadczenie w tym, żeby te zagubione, w cudzysłowie, dzieci odnaleźć. Naprawdę nasi kierowcy, nasi motorniczowie to są niesamowicie empatyczni, spostrzegawczy ludzie, którzy potrafią po komunikacie, który do nas stawia, czy to z policji, czy z rodziny, bardzo szybko po prostu takie osoby, dzieci zauważyć, czy też osoby starsze, bo takie też znajdujemy. No i po prostu te osoby bezpiecznie trafiają czy do swojej rodziny, czy też do ośrodków, w których przebywają.
11: Dzieci i osoby starsze do biura rzeczy znalezionych na Wawrzyńca nie trafiają. A co dzieje się z tymi rzeczami, których pasażerowie i pasażerki nie odbiorą?
13: Wszystko, co znajdziemy w naszych tramwajach i w autobusach, ostatecznie trafia do naszego biura właśnie przy ulicy Świętego Wawrzyńca 13. I tam to czeka na odbiór. My bardzo często apelujemy właśnie o to, żeby sobie sprawdzać, czy te rzeczy, które zgubiliśmy, no bo mamy nadzieję, że ktoś, jak ktoś zgubił, nawet jeżeli to jest drobna rzecz, no to zauważa, że taką rzecz zgubił. Warto sobie sprawdzić, warto się upewnić. Mamy wyszukiwarkę rzeczy zagubionych. Na naszej stronie internetowej www.mpk.krakow.pl można sobie sprawdzić. Tam oczywiście nie ma wszystkich szczegółów, ale jest linia, w której taka rzecz została znaleziona, jest ogólna nazwa tej rzeczy. Można też do nas zadzwonić na numer 12 19 150. Można się upewnić, czy to tam jest. No i my to trzymamy przez co najmniej kilka miesięcy. Na szczęście prawo się zmieniło, nie musimy już tego trzymać w nieskończoność. Te rzeczy, które nie są cenne, przez te kilka miesięcy są w naszym biurze. Rzeczy cenne powyżej 100 zł przekazujemy do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa przy ulicy Wielickiej. Natomiast wszystkie dokumenty, dowody osobiste, paszporty czy też innego rodzaju dokumenty trafiają po prostu na policję, do najbliższego dla nas posterunku policji. Więc bardzo ważne też jest dla nas to, żeby jak ktoś coś zgubi, po prostu się po to do nas zgłosił. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w poniedziałki od 11 do 16, od wtorku do piątku od 9 do 15. My oczywiście zawsze się upewniamy, czy ta rzecz naprawdę należy do osoby, która się po nią zgłasza. Ta osoba, jak przychodzi, musi jednak i po pierwsze wylegitymować się, czyli musi potwierdzić, że jest tą osobą, no i musi jakieś charakterystyczne rzeczy danej rzeczy, którą zgubiła, powiedzieć. Natomiast jeżeli są zagubione jakieś naprawdę ważne rzeczy dla kogoś, czyli tak jak powiedziałem, lekarstwa, bez których na przykład pogorszyłby się stan zdrowia, no to my staramy się takie rzeczy, jeżeli ktoś się do nas oczywiście zgłosi tego samego dnia, jeszcze tego samego dnia zwrócić, wtedy wykorzystujemy inspektorów ruchu, umawiamy się z taką osobą i te lekarstwa po prostu oddajemy, tak żeby jak najszybciej wróciły do osoby, która je zgubiła.
7: Po więcej informacji odsyłam Was na stronę internetową Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
6: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
7: Kraków to nie tylko piłka nożna, święta wojna i królewska triada biegowa. W mieście możemy trenować wiele, może nieco mniej popularnych dyscyplin, a wychowankowie lokalnych klubów to często zawodnicy na najwyższym światowym poziomie. Rozmawiam o tym z Michałem Sobolewskim z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Kuba Kusy, zapraszam do słuchania.
6: Audycja sportowa w Krakowie.
14: Kraków jest miastem sportu, zdecydowanie Kraków jest miastem sportu i to miastem, w którym tych dyscyplin jest wiele. Liczne kluby sportowe, także wielosekcyjne, także nie tylko piłka nożna najpopularniejsza, czy koszykówka i siatkówka, sporty zespołowe, także wiele sportów indywidualnych.
7: I niszowych, słuchaj, też.
14: I też niszowych. I tutaj z jednej strony jest to kwestia historii sportu w Krakowie, tego, że są kluby, które od lat pewne dyscypliny propagują i posiadają sekcje sportowe. Z drugiej strony budowa odpowiedniej infrastruktury sportowej, bo nawet najwięksi zapaleńcy będą chętniej trenować w nowych, pięknych, funkcjonalnych obiektach. Także historycznie pewne dyscypliny są napędzane przez to, że od lat tutaj sukcesy są odnoszone. Natomiast też budowa odpowiedniej infrastruktury sportowej i tego zaplecza do trenowania sprawia, że różnego rodzaju dyscypliny sportowe się rozwijają.

0: Trenowali najwięksi, no między innymi Katarzyna Niewiadoma czy Rafał Majka. I tam Sfoszowice kolarstwem stoją.
1: Tak, WLKS Kraków Sfoszowice stoi kolarstwem, stoi też osobą trenera Zbigniewa Klęka, czyli wychowanka właśnie tych naszych gwiazd kolarskich. Osoby, która z pasją wychowuje kolejne pokolenia.
0: Niesamowicie charyzmatyczna postać. Miałem okazję z nim kiedyś rozmawiać, nie przy radiowej okazji, ale widać pasję chyba na każdym kroku.
1: Tak, dosłownie, w każdym słowie wręcz wypowiedzianym o kolarstwie słychać ogromną pasję. I to jest taki przykład, gdzie kilka milionów złotych zainwestowanych przez Gminę Miejską Kraków sprawiło, że sekcja kolarstwa ma dużo lepsze warunki do trenowania, do prowadzenia zajęć też dydaktycznych. Powstał budynek klubowy, który służy zresztą nie tylko sekcji kolarstwa, ale również. Natomiast to jest też taka wieloletnia współpraca polegająca na dostarczaniu rowerów treningowych do klubu dla zawodników juniorskich ze środków Gminy Miejskiej Kraków. To sprawia, że pasjonat kolarstwa w młodym wieku, który dostanie się do klubu i oczywiście tam pod okiem pana trenera zostanie oceniony jako osoba rokująca, dostaje tak naprawdę komplet sprzętu do tego, aby to kolarstwo zacząć uprawiać.
0: A przypomnijmy, że to są horrendalne pieniądze. Rowery naprawdę autentycznie dobrej marki, dobrze sprawdzające się, to są kwoty rzędu kilkudziesięciu już tysięcy złotych plus całe oprzyrządowanie.
1: Dokładnie, to są ogromne kwoty, na których wiele osób nie byłoby stać i tutaj właśnie pojawia się taka opcja, że trener zauważy jakiś talent i ten talent, mimo tego, że środków własnych rodzina nie posiada na tyle dużych, będzie miał profesjonalny sprzęt, będzie się mógł rozwijać, a może z czasem osiągać takie sukcesy jak Rafał czy Kasia Niewiadoma, którzy też zaczynali właśnie w WLKS Kraków Sfoszowice i otrzymali bardzo duże wsparcie od klubu i w ten sposób ich kariera się toczyła, a teraz pokazują w pewnym sensie swoją wdzięczność, bo cały czas są częścią społeczności klubowej. Rafał, wiem, że bywa w WLKS-ie i trenuje razem z młodzieżą. To też daje takiego kopa.
0: Tak, trenuje z największymi. To jest rzecz fantastyczna. To może przejdziemy teraz do sportów halowych, bo tutaj też raz mamy sukcesy, dwa to zaplecze cały czas się poprawia i mamy między innymi jedną z najnowocześniejszych hal gimnastycznych w Polsce, hala przy SP26. Tam to jest raj gimnastyczek sportowych, TS Wisła, Korona, UKS Podgórze.
1: Tak, gimnastyczek i gimnastyków sportowych, dyscyplina, gdzie...
0: Nie wiedziałem, zarówno, że też panowie trenują.
1: Tak, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki realizują się w tej dyscyplinie sportu. To jest jedna z najnowocześniejszych w Polsce hal do gimnastyki. Szkoła podstawowa numer 26 od lat współpracowała z Koroną Kraków i tak naprawdę to była taka wspólna idea, w dużej mierze też pchana gdzieś do przodu przez klub sportowy, żeby taka hala powstała. Hala powstała. Dzieciaki uzyskały dużo lepsze warunki do treningu. Na kanwie tego obiektu też powstał UKS Podgórze Kraków i mamy też w Krakowie jeszcze Wisłę. Wisłę, która korzysta z hali Wisły, ze swojego obiektu, natomiast mamy w tym momencie 3 kluby w Krakowie gimnastyki sportowej, co jest pewnym fenomenem na mapie Polski.
0: Bo generalnie... jeszcze Sokół jest, ale to powiedzmy Sokół jest trochę odrębnym światem.
1: Tak. Zmierzam do tego, że w tym Krakowie tych podmiotów, które realizują gimnastykę sportową, gdzie dzieciaki mogą ją uprawiać, jest dużo w skali miasta, bo w skali kraju, bo w skali kraju tych klubów tak naprawdę jest kilkanaście, może kilkadziesiąt. Ta bardzo dobra infrastruktura przekłada się też na dużo większe zainteresowanie, czy na dużo większą chęć i pasję do uprawiania tego sportu. Tu prywatnie mogę powiedzieć, że wiem, o czym mówię, bo moja córka jest jedną z zawodniczek właśnie Korony Kraków i widziałem ten zachwyt w oczach, kiedy z tych starych, wysłużonych sal w przyziemiu Korony przeszli do nowoczesnej hali. Zresztą jeżdżąc na zawody sportowe, czy to do Olsztyna, czy do Szczecina, innych miast, Nysy, córka wracając porównuje, że w Krakowie to mamy fajniejszą halę. I to też jest taki...
0: Dzięki,
1: jakiś
0: tato!
1: Może tata niewielkie miał tu zasługi, natomiast uczestniczyłem jakoś w tym procesie i tym bardziej fajnie jest patrzeć na tą radość i na to, że taki kop do tej dyscypliny dodatkowy. Zresztą podobnie można powiedzieć chociażby o centrum zapaśniczym, które powstało z kolei dla Bieżanowianki Kraków w 2018 roku oddane. Klub, który ma wieloletnie tradycje, jeżeli chodzi o sport zapaśniczy. medale Mistrzostw Polski, wybitni zawodnicy.

0: Chińczycy.
1: Ale gdzieś nie wybijają się dalej, między innymi na igrzyskach.
0: Natomiast brakowało też tej infrastruktury sportowej, którą teraz klub od 2018 roku ma. Wiem, że lepsza infrastruktura przełożyła się na to, że zwiększyła się liczba zawodników w sekcji i ta baza do wychowywania młodzieży jest dużo lepsza. Tam się pojawiają zawodnicy, którzy na zawodach rangi ogólnopolskiej sięgają po medale.
1: Rokują.
0: I to jest kolejny taki przykład, gdzie klub dostał obiekt, który spełnia oczekiwania sekcji i sprawia, że ta sekcja sportowa w ramach tego terenu, którym klub dysponuje, ma zapewnione wszystko do rozwoju. Teraz tylko trenować i osiągać sukces.
2: Szczegóły znajdziecie na stronie ZIS-u, a my zmieniamy temat. W Krakowie nie trzeba mieć roweru na własność, by cieszyć się z jazdy jednośladem. To za sprawą wypożyczalni długoterminowej Like Bike. Jak z niej skorzystać, o tym opowiada Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
3: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
4: Like Bike to wypożyczalnia długoterminowa, która ma być uzupełnieniem szerokiej oferty transportu publicznego, ponieważ nie wszędzie możemy dojechać tramwajem czy autobusem mimo wszystko, a są na przykład fragmenty, które możemy świetnie pokonać rowerem, dojeżdżając na przykład na przystanek autobusowy najbliższy lub tramwajowy, a na przykład kontynuować jazdę później właśnie autobusem czy tramwajem, zostawiając nasz rower przy stojaku przyczepiony w bezpiecznym miejscu.
1: Jest to wypożyczalnia długoterminowa. Rower możemy pożyczyć na minimum miesiąc, a maksimum?
4: Maksimum 6 miesięcy w tej chwili, a nawet po tym można przedłużać. I ten rower traktujemy niejako własny.
1: I dostępne mamy rowery tradycyjne i elektryczne.
4: Mamy w tej chwili 500 rowerów elektrycznych i 500 rowerów tradycyjnych, właśnie po to, żeby móc zaoferować taki sprzęt, jaki potrzebują krakowianie, właśnie w zależności od tego, gdzie mieszkają. To jest też element jakby takiego, można powiedzieć, wachlarzowego podejścia do transportu publicznego, do zrównoważonego transportu w Krakowie, ponieważ co do zasady przyjmuje się, że rowery tradycyjne, te, które są wyłącznie napędzane siłą naszych mięśni, używane są na takie krótsze dystanse, powiedzmy około 3-5 kilometrów najdalej. Wtedy używane one codziennie, no nie powodują, że na przykład specjalnie się bardzo męczymy, że ta droga nie kosztuje nas energetycznie, fizycznie aż tak dużo. Natomiast jeszcze są przecież chętni, którzy mogliby teoretycznie pojechać dłużej takim rowerem, ale no w ich przypadku może być to już na przykład jakiś problem, chociażby ze względu na wiek. Prawda? Bo seniorzy mogą chcieć dalej dojeżdżać rowerem, ale pracują troszkę dalej i na przykład ten rower już powoduje jakiś dyskomfort w czasie jazdy.
1: Albo mają podgórkę.
4: Albo mają na przykład podgórkę i tak dalej, i tak dalej. I teraz odpowiedzią na oczekiwania takich klientów jest właśnie rower elektryczny, który powoduje, że spokojnie możemy pokonać nawet 10 km w jedną stronę, taki odcinek do pracy, do szkoły, i on nie kosztuje nas energetycznie strasznie dużo, nie wpadamy zjajani do pracy, tylko jesteśmy, powiedzmy, w pewnym komforcie. Możemy dotrzeć do tej pracy dzięki wspomaganiu, które daje nam silniczek elektryczny.
1: Co ważne, w przypadku wypożyczalni rowerów Like Bike, z głowy, pożyczając taki rower, mamy serwis, bo on jest jakby wliczony w tę cenę najmu.
4: Tak, mamy w tej chwili 500 rowerów elektrycznych i 500 rowerów tradycyjnych właśnie po to, żeby móc zaoferować taki sprzęt, jaki potrzebują krakowianie właśnie w zależności od tego, gdzie mieszkają. I teraz wypożyczając taki rower Like Bike, z systemu Like Bike, kupujemy go z takim troszkę, znaczy kupujemy, wypożyczamy, tak, go z takim niejako ubezpieczeniem. To znaczy w momencie, gdy dojdzie do jakiejś awarii, niezawinione i oczywiście z naszej strony, czyli gdzieś nawet pęknie łańcuch, czy pęknie nam opona i tak dalej, czy jakaś inna usterka nawet w tym systemie napędowym się zdarzy, to wówczas możemy zapiąć bezpiecznie taki rower, no niemalże w zasadzie w miejscu, w którym doszło do tej awarii, no może nie, jeśli to jest na środku ulicy, no ale powiedzmy w jakimś bezpiecznym miejscu ogólnodostępnym, czyli na przykład chociażby do takiej latarni przy ulicy i chociaż najlepiej oczywiście przy stojaku. ale załóżmy, że mówimy o takim miejscu, gdzie jest mało infrastruktura rozwinięta, w tym rowerowa. Więc przypinamy taki rower, zabezpieczamy go przed kradzieżą i zgłaszamy to naszemu serwisowi. Serwis możliwie najszybciej przyjeżdża po ten rower, odpina go, naprawia go w kilka dni i już po tych kilku dniach można go odebrać. Najlepiej oczywiście w, można powiedzieć, centrum Like Bike'a, czyli na ulicy Przewóz 21, ale też można go tutaj odebrać przy okazji wizyty tutaj w centrum na Wielopolu. Co ciekawe, teraz jeszcze połączyliśmy troszkę drugi nasz system Parke Bike z naszym Like Bike'iem, że można skorzystać z tego drugiego systemu, podjeżdżając tym Parke Bike'iem po odbiór Like Bike'a można już później wrócić do domu swoim odebranym sprzętem.
1: W jaki sposób możemy pożyczyć te rowery? Co trzeba zrobić?
4: Bardzo prosto. Wchodzimy na stronę likebike.zt.pl. Tutaj mamy formularz rejestracyjny od razu. Ten formularz rejestracyjny wypełniamy. No i w zależności od tego, jak dużo jest dostępnych rowerów aktualnie, no to oczekujemy na ten sprzęt. W każdym razie zaznaczamy, na jaki okres chcemy wypożyczyć ten rower, jaki to ma być rower. Tutaj mamy właśnie do wyboru różne właśnie standardowe czy elektryczne. Składamy oświadczenie, że jesteśmy mieszkańcem Krakowa i później nasz serwis kontaktuje się z osobą, która taki formularz do nas wysłała. Umawiamy się, czy też koledzy umawiają się na godzinę, kiedy ten sprzęt ma być odebrany. Tam jest podpisywana umowa wynajmu i wówczas można spokojnie już taki rower używać przez okres, na który się go wypożyczyło. Co więcej, jeśli jest ten rower dostępny dalej, to znaczy nie ma, powiedzmy, kolejki w wypożyczalni Like Bike, wówczas ten rower można sobie nawet przedłużyć o kolejne miesiące i wówczas cieszyć się nim nawet dłużej niż pół roku.
2: Po szczegóły odsyłam na strony ZTP i Like Bike'a.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Kuba Kusy, zapraszam. W Krakowie parkowanie to naprawdę spory problem. Miejsca jest jak na lekarstwo. Na dodatek za postój w niemal całym mieście trzeba słono zapłacić. Z pomocą, zwłaszcza odwiedzającym stolicę regionu gościom, przychodzą parkingi Park and Ride zlokalizowane przy ważnych węzłach komunikacyjnych. O szczegółach opowiada Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
1: Przyjeżdżam do Krakowa jako jeden z turystów. Przyjeżdżam własnym samochodem. No i często zastanawiamy się, co z tym samochodem zrobić, jeżeli nie chcielibyśmy się koniecznie przemieszczać nim po ciasnych uliczkach Starego Miasta. I tu przychodzą nam z pomocą parkingi Park and Ride. Tych jest w mieście ile?
5: W tym mieście mamy 10 takich parkingów. No są parkingi w trybie otwartym i są parkingi w trybie zamkniętym. Już śpieszę z wytłumaczeniem, co to znaczy parking w trybie otwartym, a co to znaczy parking w trybie zamkniętym. Parking w trybie otwartym, czyli na przykład taki Mydlnik i Wapiennik, czy Czerwony Prądnik, są w trybie otwartym, czyli możemy tam wjeżdżać i wyjeżdżać bez szlabanu, tak jakby, czyli nic nam nie barykaduje tutaj wjazdu i wyjazdu. Natomiast zasady dalej obowiązują. Parking w trybie znowu zamkniętym nie oznacza, że nie można tam wjechać, oznacza tylko i wyłącznie, że jest tutaj szlaban i ten szlaban decyduje o tym, czy nas wpuści, czy nie. W momencie, w którym jesteśmy, tak jak pan redaktor powiedział, czyli osobą, która przyjeżdża do tego miasta, chce je najchętniej zobaczyć, jak najszybciej, jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie, no to może taka osoba zostawić sobie swój pojazd na parkingu Park and Ride. Co więcej, jeżeli przyjechał z rodziną, może na tym samym parkingu Park and Ride od razu kupić bilet, gdzie będzie ten bilet upoważniał jego i jego rodzinę do kilku osób na podróżowaniu komunikacją miejską, wszystkimi środkami transportu pod tytułem autobus, tramwaj z parkingu bezpośrednio do centrum. Potem może przemieszczać się jeszcze w totalnie różne inne miejsca. Może z centrum Krakowa pojechać do centrum pięknej Nowej Huty, gdzie też będzie mógł zobaczyć piękną architekturę.
1: Albo do Wieliczki.
5: No i tutaj będzie mógł sobie przede wszystkim bez żadnych dodatkowych opłat dla samochodu, gdzie musiałby zaparkować tutaj w strefie opłatnego parkowania, narażać się na jakieś dodatkowe opłaty, czy marnować czas, tak samo w korkach, będzie mógł po prostu podróżować. No, takich parkingów mamy w Krakowie kilka na północy. Mówimy tutaj o parkingu zlokalizowanym na Krowodrze Górce Pachońskiego, Górce Narodowej, czy właśnie Pronniku Czerwonym. Mamy jeszcze Mydliki Wapiennik, Czerwone Maki, Sfoszowice, Kurdwanów, Nowy Bieżanów oraz Mały Płaszów, więc de facto z większości stron, gdzie wjeżdżamy do Krakowa, te parkingi Park and Ride są zlokalizowane. No i możemy bezpośrednio z nich skorzystać w momencie, jak chcemy przyjechać do Krakowa samochodem.
1: Mówiliśmy, że mamy parkingi w systemie otwartym i w systemie zamkniętym. Za każdy z nich, niezależnie od systemu, trzeba zapłacić.
5: W momencie, jeżeli jesteśmy turystami, no to tak, nie posiadamy karty krakowskiej, na którym, załóżmy, mamy bilet miesięczny, bo mieszkańcy mogą tutaj skorzystać z takiego rozwiązania i zajechać na parking i zostawić bezpłatnie tam swój samochód na dany dzień. W przypadku osób, które przyjeżdżają, to mają tutaj do wyboru. Jeżeli przyjeżdżają, załóżmy, sami, to mogą sobie kupić bilet za dosłownie kilka złotych, no i podróżować całą tą komunikacją miejską po terenie Krakowa. W przypadku, jeżeli przyjeżdżają z rodziną, no to tutaj muszą wydać już więcej niż kilka złotych, natomiast dalej jest to znacznie atrakcyjniejsza cena niż cena, którą musieliby płacić za strefę płatnego parkowania w podstrefie A, B czy C.
1: Parkingi Park and Ride są strzeżone albo monitorowane?
5: Są lokalizacje, które są strzeżone, monitorowane, znaczy jeżeli chodzi o monitorowanie, mamy tutaj większość tych parkingów obkamerowane, czy to parkingi na Górce Narodowej, które są praktycznie całkowicie nowym obiektem, spełniającym wszystkie warunki, jest to parking kubaturowy. Po już parkingi, które zostały wybudowane też 10 lat temu, na przykład na Małym Paszowie, również tutaj mamy te wszystkie systemy, czy zliczające pojazdy, gdzie można w internecie zobaczyć sobie, jakie jest napełnienie danego parkingu, tak żeby wiedzieć, czy będzie dla nas miejsce, czy też nie.
1: Parkingi typu Park and Ride czynne są w określonych godzinach, czy możemy na przykład zostawić sobie samochód, nie wiem, na dzień, dwa, trzy i po prostu po mieście poruszać się autobusami, tramwajami albo rowerem? Jak to wygląda?
5: To przede wszystkim w momencie, w którym chcemy skorzystać z parkingu Park and Ride, musimy pamiętać o tym, że ten parking nie działa przez cały dzień. Oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że funkcjonuje wtedy, kiedy funkcjonuje komunikacja miejska. Nie możemy go traktować jako zwykłego parkingu, gdzie teoretycznie o trzeciej w nocy możemy sobie iść na parking, zostawić samochód i potem nim gdzieś pojechać. No, te parkingi działają w momencie, jak działa ta dzienna komunikacja. Również, która dzienna komunikacja, która działa o 23, natomiast ona wtedy zjeżdża już tak jakby do zajezdni, więc wiadomo, że należy zostawić trochę czasu dla tych pasażerów, którzy będą po prostu chcieli dojechać na pętlę do swoich samochodów, więc będą mogli wyjechać. Natomiast no przede wszystkim te parkingi potrzebują też mieć chwilę tak jakby wolnego czasu na to, żeby tam posprzątać, poogarniać wszystkie administracyjne rzeczy, żeby następnego dnia mogły w spokoju już działać dla wszystkich użytkowników.
1: Jeżeli jakimś cudem zapomnielibyśmy o tym, żeby odebrać samochód z parkingu Park and Ride, to rozumiem co, przyjeżdża laweta i odholowuje auto na miejski parking i przyjdzie nam płacić zarówno za ten transport, jak i za postój na tymże parkingu.
5: Dokładnie tak, to już jest kwota, która jest kwotą wysoką, ponieważ mówimy tutaj o kwocie, która już jest liczona w kilkuset złotych, więc no warto pamiętać o tym, żeby przeczytać ten regulamin w momencie, jak faktycznie korzystamy z tego obiektu, żeby wiedzieć, w których godzinach możemy ten samochód tam mieć, a w których musimy po prostu z parkingu wyjechać.
2: A jeśli zostawiliście już auto na takim parkingu, to zamiast autobusu lub tramwaju możecie wybrać rower, bo miasto oferuje system Park Bike.
3: To warto wiedzieć o Krakowie.
4: Jest to taka wypożyczalnia, która właśnie uzupełnia naszą ofertę transportu zbiorowego i tworzy to, co nazywamy transportem zrównoważonym. Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Zespół do Spraw PR. Czyli daje alternatywę do jazdy samochodem po mieście. Mamy dwa systemy w tej chwili roweru miejskiego w Krakowie, który uzupełnia właśnie ten transport publiczny klasyczny, czyli autobusy i tramwaje. I jednym z tych właśnie systemów jest Park Bike. Był to taki system, który teoretycznie w założeniu początkowo przede wszystkim był, jak to się ładnie teraz mówi, z angielska dedykowany kierowcom, czyli klientami w założeniu. Mieli być kierowcy, którzy właśnie przyjeżdżają na parkingi Park and Ride, zostawiają swój samochód i na przykład wolą jechać dalej rowerem, kontynuować podróż do centrum miasta na przykład rowerem, a nie chcą na przykład jechać z różnych powodów autobusem czy tramwajem, na przykład dlatego, że akurat połączenie im nie pasuje, że zdecydowanie szybciej będzie dojechać rowerem. Są to rowery elektryczne, w związku z tym faktycznie rzeczywiście można szybciutko do tego centrum z tych park and ride'ów dotrzeć i rzeczywiście tak najczęściej się dzieje, że przyjeżdżają właśnie kierowcy, zostawiają auta na park and ride'ach i kontynuują podróż właśnie na tych rowerach, ale też trzeba przyznać, że korzystają z nich również inni użytkownicy, na przykład mieszkańcy, którzy gdzieś mieszkają w okolicach park and ride'u i zamiast wybierać autobus lub tramwaj, oni wolą na przykład wypożyczyć na cały dzień taki rower, bo tutaj trzeba też podkreślić, że to nie jest taki stricte krótkoterminowy najem, czyli taki rower, który na przykład wynajmujemy na 20 minut, na godzinę, a później zostawiamy gdzieś w innym stojaku, na innej stacji, gdzieś na przykład w centrum, tylko to jest rower, można powiedzieć, średnioterminowy, bo to jest rower, który bierzemy na w zasadzie cały dzień i możemy z niego cały dzień bezpłatnie korzystać. Jedynym warunkiem jest to, by do godziny 22 taki rower wrócił na miejsce, no najlepiej na ten sam park and ride, z którego został wypożyczony.
1: Co trzeba zrobić, żeby taki rower wypożyczyć? No i gdzie można je wypożyczyć? Bo parkingów park and ride mamy w Krakowie kilka, ale nie na wszystkich możemy skorzystać z tej wypożyczalni.
4: W tej chwili można skorzystać z park bike'ów na 7 parkingach park and ride. Tak idąc od północy, te rowery są dostępne do wypożyczenia na parkingu park and ride Górka Narodowa, na Krowodrze Górce, na parkingu park and ride na ulicy Pachońskiego, jest na park and ride Nowy Bieżanów, na Kurdwanowie oraz na Czerwonych Makach. To taka, można powiedzieć, macierzysta stacja, bo tam się wszystko z park and bike'iem zaczęło. To właśnie tam ten system rozpoczął swoją działalność. Później właśnie rozszerzał się na te kolejne park and ride'y i tam są właśnie te rowery dostępne od godziny 5 rano i trzeba zwrócić, tak jak już powiedziałem, do godziny 22 taki rower, przy czym ostatnie wypożyczenie może być tylko do godziny 20. Jeśli chodzi o samą procedurę, przede wszystkim trzeba zainstalować u siebie na telefonie taką aplikację, ona się nazywa Freebike, jest dostępna oczywiście we wszystkich sklepach tych internetowych z aplikacjami i później trzeba klasycznie wypełnić formularz i zgłosić do nas taką chęć wypożyczenia. Ponieważ, przypomnę, niestety zdarzały się takie przypadki dewastacji tych rowerów. Wypożyczały te rowery osoby nieuprawnione, niepełnoletnie. Wprowadziliśmy weryfikację użytkownika i teraz ta weryfikacja albo jest osobista, to znaczy trzeba po prostu przyjść, pokazać dowód tożsamości w którymś z miejsc, gdzie ZTP działa, czyli przede wszystkim oczywiście siedziba Wielopole 1, ale też na przykład Pawia 5A, czy osiedle Centrum D7, to są nasze punkty obsługi pasażera, na papierni Prądnickich 1, albo jeszcze jest taka dodatkowa, można powiedzieć trochę stacja też, bo to jest ulica Przewóz 21, czyli to jest serwis Like Bike'a i Parka Bike'a przede wszystkim, ale tam też można w razie czego potwierdzić oczywiście tożsamość i nawet tego Parka Bike'a wypożyczyć, albo zostawić, jeśli ktoś na przykład korzysta z roweru Like Bike i na przykład doszło do awarii, chwilowo nie ma dostępu do tego roweru Like Bike, będzie musiał go odebrać z przewozu 21, to dzięki takiemu rozwiązaniu wprowadzonemu niedawno jest właśnie taka możliwość, że można sobie Parkę Bike'iem dojechać i tam zostawić Parkę Bike, odebrać swojego Like Bike'a, czyli ten drugi system z wypożyczalni długoterminowej rower i wrócić już tym Like Bike'iem.
1: Czyli jesteśmy zweryfikowani, podjeżdżamy sobie na taki parking, park and ride samochodem albo, nie wiem, mieszkamy blisko takiego parkingu, chciałbym pożyczyć rower. Jak to wygląda?
4: Jeszcze chciałem powiedzieć o tej weryfikacji. Jest możliwość również skorzystania z profilu zaufanego. Wówczas właśnie wypełnia się formularz i poprzez profil zaufany takie pismo można wysłać. No i ono oczywiście będzie wtedy zweryfikowane. No jeśli jest z profilu zaufanego, to znaczy, że już nie trzeba osobiście akurat tego weryfikować, no bo niejako czyni to za nas automat, czyni za nas sztuczna inteligencja. Jeśli chodzi o samo wypożyczenie, jest banalnie proste, ponieważ właśnie za obsługę odpowiada ta aplikacja FreeBike. Tam się skanuje normalnie kod QR, jeśli chodzi o konkretny rower. Rower się wypożycza. W trakcie użytkowania tego roweru można go zostawić, można, jak to się mówi, zapauzować jakby to wypożyczenie, zostawić go na przykład na czas wykładów, czy jakichś innych zajęć, czy też pracy i wtedy ten rower na nas czeka, nikt go nie może jakby wypożyczyć, nikt go też nie zabierze nam z ulicy i później po zakończeniu tej pracy, czy tych wykładów można spokojnie wrócić do domu, odstawia się go na stację, tak jak powiedziałem, najlepiej, żeby to była ta sama stacja, z której się wypożyczyło, ale to też nie jest konieczne i wtedy po prostu się kończy wypożyczenie i można już następnego dnia od 5 rano taki rower znów wypożyczać.
2: Szczegóły na stronie ZTP.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Kapelusze, sombrero, narkotykowe kartele i piękne tropikalne plaże. Z tym zapewne kojarzy wam się Meksyk. Nie wiem, czy wiecie, ale żeby odwiedzić to miejsce, nie trzeba wcale sięgać głębiej do portfela, by zapłacić za bilet lotniczy. Wystarczy na placu centralnym wsiąść w tramwaj i po mniej więcej 15 minutach jesteście na miejscu. Choć dziś Meksyk to tylko nazwa przystanku, to kiedyś, gdy huta się budowała, działy się tam sceny rodem z westernu. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do słuchania.
3: Zwiedzaj z nami Kraków.
6: Ta nazwa Meksyk była też używana w ogóle do tamtego rejonu, takiego osiedla robotniczego, tak, które na początku lat 50. powstawało. Ono tam składało się z ponad 40 baraków, czterech murowanych i większość z nich, 38, to były baraki drewniane. Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. Na początku to było miejsce właśnie zamieszkania przede wszystkim junaków. No potem, kiedy już zaczęła działać huta imienia Lenina, czyli Lenin właśnie stał się jej patronem w 1954 roku, kiedy tam zaczęto w tej hucie produkcję 22 lipca, też nieprzypadkowo w 10. rocznicę podpisania manifestu lipcowego, no to następowała taka jakby wymiana i po prostu zaczęli ten rejon zamieszkiwać już tacy etatowi pracownicy, no właśnie już wtedy huty imienia Lenina.
1: No i nazwa Meksyk jest nieprzypadkowa, bo oddaje atmosferę, jaka panowała wówczas właśnie na tym osiedlu.
6: I co ciekawe, stworzyli ją ponoć sami mieszkańcy, sami robotnicy z huty, którzy właśnie ten rejon zamieszkiwali. No ona faktycznie cieszyła się taką złą sławą. Niektórzy nawet używają takiego określenia, że to takie jądro ciemności Nowej Huty, że właśnie ten rejon miał przyczynić się do tej czarnej legendy, która w dużej mierze chyba do dziś jest jeszcze obecna, jak czasami pytamy kogoś o z innych rejonów Polski o Nową Hutę, no to niestety te skojarzenia dalej są takie często niezbyt dobre.
1: Tutaj też nam się chyba kłania poemat dla dorosłych Warzyka, który swoje też dołożył do tej obiegowej opinii o Nowej Hucie, chociaż jak najbardziej uprawnionej wówczas w latach pod koniec lat 40. i w latach 50.
6: Tak, no jeszcze można powiedzieć, że właśnie w drugiej połowie lat 50. była już możliwość pewnej krytyki tego, co się tam działo. W pierwszej połowie lat 50., gdybyśmy obejrzeli jakieś filmy, czy to polskie kroniki filmowe, czy nie wiem, Kierunek Nowa Huta, no to same superlatywy słyszymy na temat tego miejsca, a już w drugiej połowie tej dekady pojawiają się chociażby takie filmy jak Miejsce zamieszkania. Istotny z naszego punktu widzenia film, ponieważ on wprost odnosi się do Meksyku. No i tam krytykuje się na przykład to, że jest taka wielka ciasnota. W pewnym momencie lektor no, takie słowa wypowiada. Oczywiście baraczek na 70 osób nie pomieści 2200 i wprost odnosi się to do Meksyku. Tam jeszcze można powiedzieć, że no, do tej pory się powtarza, że na przykład milicja bała się tam interweniować. Nawet mamy wspomnienia ludzi, którzy tam zamieszkiwali, na przykład takiego pana, który się tam sprowadził troszkę później, bo w 1961 roku. No i właśnie zwracał na to uwagę, że milicjanci też unikali tego miejsca, unikali, żeby się tam pojawiać. No już słynęło ono z kradzieży, też z prostytucji, tak, znane są te opowieści chociażby, że robotnicy tam spali w ubraniach, żeby gdzieś tam nie zostawiać ich na boku, bo mogliby je stracić. I później pojawił się też ten słynny bar, tak, który istniał jeszcze nie tak dawno, bo przestał istnieć w roku 2019. Wtedy wyburzono ten obiekt. No i Meksyk, tak, bo od tej nazwy zaczęliśmy, odnosi się również, tak się czasami mówi, do stacji benzynowej, która się tam w okolicy już ulicy Nadbrzezie znajduje. Stacji, która jest taka dosyć nietypowa, ponieważ przy wejściu mamy tabliczkę, która upamiętnia fakt, że tam w 1794 roku, dokładnie 1 kwietnia, chociaż ta data dzienna tam chyba wymieniona nie jest, miał się zatrzymać Tadeusz Kościuszko wraz ze swoim wojskiem, który udawał się w kierunku północnym, no szedł w stronę Warszawy, jak wiemy, nie doszedł do niej, no bo wcześniej Rosjanie mu tę podróż przerwali, doszło do bitwy pod Racławicami, ale to zachowała się taka tradycja, zresztą podtrzymywana na przykład przez lokalne Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej, że Kościuszko miał być wtedy przez tych pleszowian przywitany, że posadzono w ogóle drzewo, lipę w miejscu, gdzie on się miał zatrzymać. Postawiono też taką ławeczkę, która no, przed I wojną światową stamtąd zniknęła. No i Kościuszko miał się zatrzymać u gospodarza o nazwisku Rosa. No, to nazwisko też jest pamiętane. I co ciekawe, Tadeusz Kościuszko był w Pleszowie jeszcze po raz drugi. 3,5 tygodnia później, 24 kwietnia, no też udawał się w kierunku północnym. Przechodził wtedy między innymi przez tę miejscowość.
1: Kiedy zniknął Meksyk, rozumiany jako to osiedle robotnicze, tych baraków robotniczych, no bo bar przetrwał do 2019 roku, on był wielokrotnie przebudowywany, a samo osiedle, ono tak znikało krok po kroku, czy po prostu wjechały buldożery i załatwiły sprawę?
6: To na pewno był proces dłuższy. No, w okresie PRL-u tam w tamtym rejonie ludzie zamieszkiwali. No i też zmieniono później nazwę tam już w latach 60. nadano taką oficjalną, ale w dalszym ciągu używano tej nazwy Meksyk, która do dzisiaj do tego rejonu się odnosi. No jeszcze może jedno zdanie o tym barze. No on był takim miejscem, gdzie przede wszystkim ci robotnicy z Huty Lenina tam korzystali z tego lokalu. Potem w latach 90., zwłaszcza 2000, zresztą takie wspomnienia osób tam pracujących, że stał się raczej miejscem, gdzie zatrzymywali się bardziej kierowcy, którzy w tamtym rejonie przejeżdżali, niż jacyś tacy stali bywalcy, no, którzy w poprzednich dekadach tam się pojawiali.
2: Do Meksyku dojedziecie też samochodem, ale żeby móc go prowadzić, trzeba posiadać stosowne uprawnienia, a sam pojazd także musi mieć dokumenty. Jak wyrobić je w Krakowie, dowiecie się z mojego krótkiego przewodnika po biurokratycznych procedurach.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Krakowa.
7: W pierwszej kolejności trzeba uzyskać profil kandydata na kierowcę w Urzędzie Miasta Krakowa. Robi się to przed rozpoczęciem szkolenia. Wojciech Florczyk, zastępca dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Aby uzyskać ten profil, należy wcześniej iść do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który wyda zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uzyskania prawa jazdy. Z tym orzeczeniem lekarskim, z aktualną fotografią, przychodzi się do Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców do każdej naszej lokalizacji.
2: Czyli?
7: Czyli mamy 3 lokalizacje: Osiedle Zgody, Aleja Powstania Warszawskiego 10, Wielicka 28A oraz 3 galerie takie handlowe: Bonarka, Bronowice i Serenada.
1: Możemy to zrobić elektronicznie, czy nie? Czy musimy osobiście wybrać się do urzędu i w okienku złożyć te kwity?
7: Można złożyć wniosek za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPW. Link do tej strony można znaleźć na naszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
1: Mam już taki profil kandydata na kierowcę. Czeka mnie zapewne egzamin.
7: Z tym profilem należy udać się najpierw do ośrodka szkolenia. Trzeba sobie wybrać właściwy ośrodek, w którym będzie można odbyć szkolenie w zakresie kategorii, o którą się ubiegamy, bo mamy zarówno kategorie zwykłe na pojazdy takie osobowe do 3,5 tony, jak również te powyżej 3,5 tony, czyli autobusy, samochody ciężarowe.
1: I tramwaje też w ten sposób działamy, czy inaczej? Jakbym zamarzyło mi się, nie wiem, zostać motorniczym, porzucić mikrofon i wsiąść za pulpitem motorniczego.
7: Pozwolenie na kierowanie tramwajem również wymaga uzyskania profilu kandydata na kierowcę. Tu dodatkowo jeszcze oprócz badań lekarskich trzeba przedłożyć badania psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku właśnie tutaj motorniczego.
1: Wybieramy kurs, kurs odbywamy, zgłaszamy się na egzamin. Zdajemy ten egzamin skutecznie i co, czy z ośrodka ruchu drogowego przy ulicy Nowochódzkiej możemy wyjechać własnym albo pożyczonym samochodem, motocyklem, traktorem, ciągnikiem, czymkolwiek, czy musimy poczekać, aż gdzieś właśnie no, w kieszeni będziemy mieli ten kartonik, dokument plastikowy?
7: Nowelizacja przepisów pozwala na to, aby osoby, które ubiegają się o kategorię taką do 3,5 tony, od razu w dniu egzaminu, tak? Egzaminator wpisuje wynik pozytywny i w aplikacji mObywatel mieszkaniec dostaje takie powiadomienie, że został wygenerowany tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które jest ważne przez 30 dni. Czyli na dobrą sprawę, będąc po egzaminie, można od razu wsiąść w samochód i jechać.
1: A żeby fizycznie odebrać dokument, to wracamy na Zgody, na Powstanie Warszawskiego, na Wielicką albo do jednego z punktów obsługi mieszkańca w galeriach i trzeba czekać na wydanie takiego dokumentu, czy on jest jakoś gotowy tuż po egzaminie? Jak długo to ewentualnie trwa?
7: Ośrodek egzaminacyjny po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu aktualizuje profil. Ta informacja zostaje przekazana do urzędu i właściwy urząd zamawia prawa jazdy. Dla osoby oczywiście trzeba najpierw uiścić opłatę 100 zł za wydanie tego dokumentu, natomiast to tymczasowe elektroniczne prawo jazdy już uprawnia do kierowania pojazdami. Należy pamiętać, żeby w tym terminie 30 dni zgłosić się po odbiór. Odbiór u nas w Urzędzie Miasta Krakowa jest centralnie zawsze przy Alei Powstania Warszawskiego 10 w godzinach od poniedziałku do piątku, od 7.40 do 18.00 na stanowiskach dedykowanych tym prawom jazdy można odebrać dokument.
1: Mamy jeszcze coś takiego jak bezterminowe prawa jazdy. Czy one za każdym razem są z jakąś określoną datą ważności?
7: Tu należy rozróżnić dwa pojęcia, tak? Dokument może być terminowy, natomiast uprawnienie jeszcze te uzyskane przed 2013 rokiem pozostają bezterminowe, czyli pilnujemy daty ważności dokumentu lub daty ważności uprawnienia, w zależności co wcześniej się skończy. Możemy też mieć sytuację taką, że będziemy mieć kategorię do 3,5 tony ważne na 15 lat, natomiast kategoria powyżej 3,5 tony będzie ważna 5 lat.
1: I jeżeli jestem już szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy, kupiłem sobie samochód na przykład, to co zrobić, by go zarejestrować? Czy tak samo udajemy się do urzędu, czy raczej gdzieś przed ekran komputera wypełniamy stos dokumentów i w ten sposób uzyskujemy dowód rejestracyjny, czy nie? Co trzeba zrobić, żeby zarejestrować pojazd w Krakowie?
7: To podobnie jak z dokumentem prawa jazdy, mamy też te wszystkie lokalizacje aktualnie. Tak samo wszystkie dostępne są. Można wcześniej, jeżeli ktoś chce przyjść na konkretną godzinę, mamy taką funkcjonalność jak umawianie wizyty na godzinę. Można sobie umówić taką wizytę. Trzeba mieć przede wszystkim dokument potwierdzający zakup tego pojazdu. Jeżeli był dowód rejestracyjny, nie jest to pojazd nowy, no to dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne. No i zgłaszamy się do właściwego, do właściwej lokalizacji, która dla nas jest dogodna, tak?
1: Jakiś określony czas mamy na to, żeby zarejestrować pojazd?
7: Tak, na zarejestrowanie pojazdu mamy 30 dni i należy o tym dobrze pamiętać właśnie za każdym razem. I jeżeli pojazd ten, który kupiliśmy teraz, jest związany zakup tego pojazdu z tym, że dotychczasowy pojazd sprzedaliśmy, to też przypominam, że istnieje obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu. Niezgłoszenie takiego zbycia wiąże się też z postępowaniem w zakresie nałożenia kary.
1: Jak wysokiej?
7: No to tu już są przedziały, tak? Od 250 zł do 1000 zł, to w zależności od tego, czy to jest pierwszy raz, czy to już jest kolejne naruszenie tego przepisu.
1: No to tych dat trzeba pilnować. Najpierw otrzymujemy dowód tymczasowy i chwilkę też trzeba poczekać na twardy, już stały dowód.
7: Tak, w związku z tym, że w Polsce dokumenty te komunikacyjne wszystkie i prawa jazdy i dowody rejestracyjne drukuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, na taki dokument chwileczkę trzeba poczekać. Można wcześniej, w dniu rejestracji, otrzymać Państwo pozwolenie czasowe, które jest ważne 30 dni. Na tym pozwoleniu można się poruszać do czasu odbioru stałego dowodu rejestracyjnego.
2: Szczegóły znajdziecie na stronie Magicznego Krakowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
8: Złote przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: Była muzą młodopolskich malarzy, a jej tragiczna historia nie schodziła z łam międzywojennej prasy.
4: Historia o pięknej Zośce to historia niestety o przemocy domowej i o ogromnej zazdrości, która się kończy tragicznie.
3: O tym już za chwilę. Rugby, sporty walki, a także hokej to dyscypliny, które w Krakowie z powodzeniem trenują kobiety. O kondycji damskiego sportu, a także o ofercie dla zawodniczek i zawodników z niepełnosprawnościami rozmawiam z Michałem Sobolewskim z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam.
2: Audycja sportowa w Krakowie.
5: Jeżeli mówimy o sporcie kobiet, to w Krakowie możemy mówić o funkcjonowaniu zespołów, które bardzo się nie kojarzą z kobietami, a sekcje kobiece mamy. Mam tu na myśli chociażby Juwenię, gdzie sekcja rugby kobiet funkcjonuje,
3: tak.
5: Czy KS Krakowie 1906, gdzie mamy sekcję hokeja kobiet. To pokazuje, że kobiety, tak jak i mężczyźni, są stworzeni do sportu i do różnych dyscyplin i one nie muszą być delikatne i subtelne jak gimnastyka, to też sporty walki, sporty drużynowe, tylko musimy tą chęć do uprawiania sportu pobudzać u nich.
3: Ja ostatnio rozmawiałem właśnie z hokeistkami z Krakowi i mówiły, że no od samego początku same kłody pod nogi, a główna kłoda to brak pieniędzy. Niestety sporo pieniędzy idzie na drużynę męską. Hokeistki mogły trenować na Siedleckiego w tak zwanym międzyczasie, jak panowie skończą treningi. I to był też właśnie spory problem dla tej drużyny.
5: Tak, a jednocześnie jest to sekcja, która już ma 20 lat, czyli
3: no
5: dosyć długą tradycję. My widzimy problemy wielu podmiotów, natomiast często to jest też tak, że mówimy tu o lodowisku. Tutaj lodowiskiem zarządza Krakowia. Nie KS Krakowia 1906, tylko KS Krakowia. Interesy różnych podmiotów, które trzeba łączyć ze sobą. Staramy się być gdzieś po środku i pomagać tak, jak możemy.
3: No ja myślę, że Adam Grzanka z Nowej Huty, który od lat postuluje budowę kolejnych lodowisk w Krakowie, jako też zapalony nie tylko kabareciarz i stand-uper, ale hokeista, gdzieś tu chyba ma rację. Przydałoby nam się drugie lodowisko, bo też i uczniowie na przykład z byłej szkoły podstawowej mojego syna mieli zajęcia na Siedleckiego i brakuje chyba też lodowiska.
5: To jest rzecz, o której wiemy, co do której mają świadomość władze miasta i myślę, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie działań, które będą zmierzać do tego, żeby te obiekty powstawały i żeby było gdzie hokej w Krakowie uprawiać w większej ilości miejsc.
3: Myślę, że nie możemy też nie wspomnieć o możliwościach sportowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tutaj wielki plus i chyba medal dla miasta za halę stulecia Krakowi.
5: Medal dla miasta i Ministerstwa Sportu, bo to inwestycja, która została wsparta kwotą 13 milionów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a sama inwestycja kosztowała około 45,5 miliona złotych. Hala stulecia KS Krakowia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych i tutaj właśnie ten sport niepełnosprawnych jest tym priorytetem i ogrom dyscyplin sportowych, które osoby z niepełnosprawnościami mogą uprawiać. Karate, ucznictwo, tenis stołowy, golbol, szermierkę na wózkach, judo, paraboks, blind football. Co jest ważne, są to niektóre z tych sekcji z założenia są sekcjami dla osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami. Natomiast wiele tych sekcji czy tych zajęć to jest tak naprawdę łączenie i wspólne przebywanie ze sobą i trenowanie osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi. To też jest fajne, bo to jest takie miejsce, które się stało takim centrum integracji tych osób, które mimo swoich niepełnosprawności chcą uprawiać sport i ten sport ich łączy i integruje.
3: Szczegóły na stronie ZIS-u.
2: Wędrówki po Krakowie.
3: Teraz zabieram Was na wycieczkę do dzielnicy 12 Bieżanów Prokocim, bo to właśnie tam powstał najnowszy krakowski park.
6: Park Kurczaba, zlokalizowany właśnie w Dolince Kurczaba o tej samej nazwie. Krakowie. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Park ten podzielony jest na dwie części. Południowa, ulokowana wyżej, z ogrodzonym wybiegiem dla psów, oraz część północna, większa, obniżona, otoczona stromymi skarpami, w miejscu, gdzie niegdyś znajdowało się wyrobisko z lat 60. i 70., co widoczne jest na ortofotomapie z właśnie 1970 roku. To, co było głównym celem tej realizacji, to udostępnienie tego miejsca. Teren ze względu na swoje ukształtowanie był miejscem raczej niedostępnym. Krakowianie z niego korzystali, natomiast było to miejsce no nie w pełni udostępnione, nie dla każdego dostępne, więc to było priorytetem projektu stworzonego w ramach budżetu obywatelskiego, żeby to miejsce mieszkańcom udostępnić w taki sposób, żeby mogły korzystać z niego wszystkie grupy społeczne. I tak też się stało. Park to nie tylko nowe alejki i tarasy spacerowe, ale też pełna dostępność dla wszystkich dzięki pochylniom z poręczami, które tam powstały. I rzeczywiście są tam różnego rodzaju zjazdy i ścieżki prowadzące właśnie do tej dolinki, tak żeby można było z niej bezpiecznie korzystać. Dla najmłodszych powstała strefa zabaw z równoważniami, z jeżdżelniami, mostkami linowymi, drabinkami, z takimi sensorycznym torem przeszkód. Wszystko to natomiast jest wpisane w naturalne ukształtowanie tego terenu i rzeczywiście charakter tego parku jest mocno zdeterminowany przestrzenią, w której został on stworzony. Są też oczywiście miejsca do relaksu, takie jak ławki, hamaki, piękna zieleń z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i bylin. Zachowana też została strefa biocenotyczna z zamierającymi drzewami. Jest to ważna przestrzeń dla przyrody, ale także dla edukacji ekologicznej. Całość terenu została oświetlona, tak więc można z tego miejsca korzystać również po zmroku i to sprzyja właśnie udostępnieniu tej przestrzeni. Projekt realizowany był w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Natomiast wcześniej również w ramach budżetu obywatelskiego odbywały się tam spacery. Był to taki cykl spacerów przyrodniczych. Mieszkańcy Krakowa mieli możliwość odwiedzić ten teren razem z przyrodnikami i badać go i sprawdzać go pod różnym kątem, bo były to spacery herpetologiczne, ornitologiczne, entomologiczne, botaniczne, więc to wszystko składało się na to, żeby lepiej poznać tą przestrzeń, żeby sprawdzić, jaki ma potencjał przyrodniczy, jaki ma potencjał rekreacyjny i efektem tych wszystkich zamierzeń jest właśnie park, który w tym miejscu powstał.
3: Przypomnę, park Kurczaba znajdziecie w dzielnicy 12 Bieżanów Prokocim.
2: Kryminalny Kraków.
3: Malowali ją Wincenty Wodzinowski, Wojciech Kossak i Piotr Stachiewicz. Zofia Paluchowa, zwana Piękną Zośką, rozpalała emocje młodopolskich artystów. Historia jej życia to historia emancypacji, przemocy i zbrodni, która wstrząsnęła przedwojennym Krakowem. Posłuchajcie.
4: Piękna Zośka była chłopką. Była chłopką z jednej z wsi, które tworzyły późniejszą znacznie Nową Hutę, ponieważ mówimy teraz o latach 20. XX wieku. Katarzyna Kobylarczyk, jestem reporterką, reportażystką, zbieram historię kobiet Nowej Huty i tworzę Nowochódzkie Archiwum Społeczne Ośrodka Kultury Norwida. Zośka pochodziła ze wsi, która nazywała się Dłubnia, tak jak w tej chwili rzeka. I była ponoć rzeczywiście niezwykle piękną, młodą dziewczyną, którą portretowali młodopolscy malarze. Nigdy nie pozowała do aktów i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Jej portrety, które mamy zachowane, to są zawsze portrety w przepięknym stroju krakowskim. Wcześniej ponoć do portretów też pozowała jej mama. Natomiast historia o pięknej Zośce to historia niestety o przemocy małżeńskiej, o przemocy domowej i o ogromnej zazdrości, która się kończy bardzo tragicznie. Mianowicie w 1921 roku Zośka wyszła za mąż za szewca Macieja Palucha. To małżeństwo od początku bardzo źle się układało. Paluch był znany z tego, że pije, że bije swoją żonę, bije swoje dzieci, że jest po prostu przemocowcem. chłopcem. Zośka miała z nim 4 dzieci. Wiemy, że wiek dojrzały z tych dzieci osiągnęła tylko 2. Natomiast Zośka była kobietą zdecydowaną, z pazurem, potrafiącą o siebie zawalczyć, ponieważ już w 1926 roku od palucha odeszła. Zdecydowała się na ten, no trudny chyba w takim wiejskim środowisku krok, to znaczy wystąpiła o formalny rozwód do Sądu Okręgowego w Krakowie i sąd ten rozwód przyznał.
3: Bardzo odważna decyzja. Tak jak mówisz, wiejskie środowisko, też pewnie klerykalne, rozwód rzecz niespotykana w dwudziestoleciu.
4: Rzeczywiście. Przyznam, że kiedy się dowiedziałam o tym, że tam był rozwód taki formalny, to nabrałam olbrzymiego szacunku do jej odwagi, do zdecydowania. Ona naprawdę potrafiła tutaj o siebie zawalczyć. Sąd co więcej przyznał jej alimenty. Maciej Paluch miał płacić żonie, byłej żonie, alimenty na dzieci i ponoć początkowo rzeczywiście płacił, natomiast w pewnym momencie zdecydował, że już nie będzie tego robił i Zośka postanowiła wciąż walczyć o swoje, to znaczy domagała się od niego, żeby jednak te pieniądze jej przekazywał. To się kończyło bardzo często awanturami, Paluch nachodził ją, jej rodzinę, często pijany, groził im i wreszcie Zośka podała go kolejny raz do sądu. On powiedział jej, że nic z tego nie będzie, ponieważ w krótkim czasie i tak jasny piorun trafi cię w samo serce.
3: No i ta bardzo groźna przepowiednia niestety spełniła się.
4: Tak, rzeczywiście. 15 maja Zośka, chcąc odzyskać swoje pieniądze, udaje się do swojej byłej chaty, w której mieszka teraz Maciej Paluch, ponieważ były mąż obiecuje jej, że ma dla niej przygotowane zaległe pieniądze. Ostatni raz widziana jest o godzinie 14, kiedy wchodzi do chaty i później ślad po niej ginie. Rodzina zaczyna jej oczywiście szukać. Dopiero 18 maja składają oficjalne powiadomienie o tym, że Zośka zaginęła. Tutaj wkraczają do akcji śledczy z Krakowa, którzy wchodzą do tej chaty i już w obejściu znajdują ludzkie szczątki. Potem też przeszukują brzegi Dłubni, rzeki Dłubni i w rzece rzeczywiście też odnajdują szczątki pięknej Zośki.
3: Ta zbrodnia wywołała sensację w ówczesnym Krakowie?
4: Ogromną. To była sprawa, którą żyły nie tylko podkrakowskie wsie, ale cały Kraków, zwłaszcza, że ilustrowany Kurier Codzienny, słynny IKAC, bardzo wnikliwie i dokładnie relacjonował i śledztwo, i późniejszą, rozpoczętą w grudniu rozprawę sądową, więc to rzeczywiście była zbrodnia, którą wówczas żył cały Kraków.
3: Co stało się z Paluchem?
4: Paluch w sądzie nigdy nie przyznał się do winy, natomiast śledczy w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości udowodnili mu morderstwo. Został skazany na 15 lat i tutaj zachował się też cytowany przez IKAC takie bardzo piękne zdanie o tym wyroku. On dostał 15 lat ciężkiego więzienia obostrzonego twardym łożem co miesiąc oraz ciemnicą każdego 15 maja w rocznicę zbrodni. Siedział w Nowym Wiśniczu, na zamku w Nowym Wiśniczu, które wówczas było ciężkim więzieniem. W pewnym momencie zdecydował się przyznać do zbrodni, napisał list do prezydenta Narutowicza z prośbą o wcześniejsze ułaskawienie i tam przyznał się do morderstwa żony. Natomiast wyrok odsiedział w całości i zmarł dopiero w 1960 roku, więc najstarsi krakowianie pamiętają go jeszcze, ponieważ mieszkał później w Podgórzu i żebrał na schodach kościoła świętego Marka. Więc ci najstarsi krakowianie jeszcze go pamiętali.
3: Piękną Zośkę udało wynieść się na deski teatru. Tu co prawda nie teatr ludowy po sąsiedzku, ani Łaźnia Nowa kawałek dalej, ale teatr Wybrzeże chyba postanowił wziąć na warsztat tę kryminalną historię.
4: Rzeczywiście była sztuka reżyserowana chyba przez Marcina Wierzchowskiego, prawda? Poświęcona pięknej Zośce, no a nowochucianie troszkę ją przygarnęli jako część swojej historii. No i wspominamy ją zawsze, pamiętamy o niej. Postać pięknej Zośki pojawia się też w Korowodzie Nowochódzkim, który rusza z Ośrodka Kultury Norwida, więc staramy się pamięć o tej dzielnej w końcu i pięknej kobiecie kultywować.
3: Portrety pięknej Zośki znajdziecie między innymi w Muzeum Krakowa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: Nowa Huta już od samego powstania nie miała zbyt dobrej prasy. Już w latach 50. reporterzy pisali o niej jako o miejscu, w którym milicjanci nie poruszają się bez naładowanej pepeszy. Na porządku dziennym były burdy, kradzieże i pobicia. Ale dopiero zbrodnia z lat 70. trafiła do podręczników polskiej kryminalistyki. Kuba Kusy, zapraszam do wysłuchania tej mrożącej krew w żyłach historii.
2: Kryminalny Kraków.
4: Co to za kombinat metalurgiczny i co to za huta, jeśli do wielkiego pieca nikt nie wskoczył albo nie został wrzucony, prawda? Katarzyna Kobylarczyk, reporterka, reportażystka, autorka książek o Nowej Hucie, archiwistka Nowochódzkiego Archiwum Społecznego Ośrodka Kultury Norwida. Ja bardzo długo słyszałam różne historie o tym, a jaki to inżynier się utopił w wielkim piecu, a kogo tam wepchnięto, i traktowałam to jako taką urban legend, jako taką miejską legendę. Absolutnie nie dawałam żadnej wiary. Aż do momentu, kiedy przygotowywałam spacer o nowochódzkich zbrodniach i dowiedziałam się, że rzeczywiście była taka zbrodnia, kiedy mężczyzna wrzucił, może nie do wielkiego pieca, ale do kadzi z gorącym żużlem, zwłoki kobiety, którą wcześniej zabił.
7: Kiedy ta zbrodnia miała miejsce? Czy to są jakieś prapoczątki nowochódzkiego kombinatu, czy już późniejsze lata?
4: To są już lata późniejsze. Cała sprawa zaczyna się 3 września 1972 roku, czyli już późno, kiedy operator suwnicy w stalowni konwertorowo-tlenowej Antoni M. ma swój dyżur na kombinacie. Jest około 3 nad ranem i on nagle widzi, że gdzieś w okolicach tych mostków suwnicowych kręci się jakiś podejrzany facet, który tak jakby się troszkę

0: maty, jakiś karton. Bardzo Państwa przepraszam, będzie bardzo krwawo. W pewnym momencie widzi tam ludzką stopę. I natychmiast oczywiście zatrzymuje cały ten ciąg, biegnie schwytać Ryszarda H. Ryszard H. nawet nie próbuje się bronić, zostaje zatrzymany, zostaje wezwana milicja. No i okazuje się, że rzeczywiście w kadzi z żużlem, w tym ogromnym żarze, pływają ludzkie szczątki.
1: Czyje?
0: Barbary S. Barbara S. jest rozwódką z synkiem. Ma 40, albo miała 42 lata i poznała Ryszarda H. Najprawdopodobniej poprzedniej nocy. Ryszard poznał ją w knajpie na Starym Mieście, gdzie Barbara przychodzi, to jest ponoć jej stałe miejsce, ona tam czasami bywa, personel ją zna, wie, że ona wypija kilka drinków i idzie sobie do domu.
1: Taka ćma barowa.
0: Troszkę taka ćma barowa, tak. Możliwe, że szuka kogoś, no tego nie wiemy. Natomiast nigdy nie sprawia żadnych kłopotów, jest bardzo uprzejmą, miłą klientką i taką personel ją zapamiętuje. No i właśnie w tym barze Barbara poznaje Ryszarda. Ryszard stawia jej drinki. Podobno, to wiemy niestety tylko ze zeznań Ryszarda, to jest jej pomysł, żeby pójść do niego. I rzeczywiście około 2 nad ranem lądują w mieszkaniu u Ryszarda. To jest mieszkanie na terenie Nowej Huty. Ostatnio mi się udało dowiedzieć, jakie to osiedle, ale nie powiem może, bo to trochę mogłoby obniżyć wartość mieszkań.
1: Albo podnieść.
0: Albo podnieść. No w każdym razie jest to 11-piętrowiec, a w Nowej Hucie nie ma takich wiele. 5. piętro. Ryszard mieszka tam z matką. Ryszard też jest po rozwodzie. Z zawodu wyuczonego był cholewkarzem, natomiast pracuje rzeczywiście jako suwnicowy, mieszka z matką, dwukrotnie był już karany za znęcanie się nad rodziną, więc ma jakąś kryminalną przeszłość. Na kombinacie też ma kiepską opinię jako taki pracownik, który jest niesolidny, pije, co więcej na suwnicę ponoć sprowadza sobie kobiety i kiedy zaczyna podejmować u siebie Barbarę, w pewnym momencie coś idzie nie tak. Z późniejszych jego zeznań, które składa w śledztwie, wynika, że apetyt Barbary jest duży, a Ryszard nie może go mu sprostać. Podobno Barbara zaczyna się z niego wyśmiewać, a to doprowadza go do wybuchu furii, która kończy się dla Barbary śmiertelnie. Ryszard bardzo długo w śledztwie mataczy. Usiłuje wmówić śledczym, że Barbara popełniła samobójstwo, że on chciał ją już wyrzucić z domu, bo musiał iść na poranną zmianę do kombinatu, ale zostawił jej kanapki na stole razem z nożem i że ona ten nóż sama wbiła sobie w gardło i popełniła w ten sposób bardzo wyrafinowane samobójstwo. Oczywiście śledczy ani przez moment w to nie wierzą. Natomiast kiedy wchodzą do tego mieszkania, w którym dokonała się zbrodnia, zastają tam widok, który jest absolutnie mrożący krew w żyłach. Już na schodach, na klatce schodowej widać plamy krwi. Mieszkanie jest po prostu w straszliwym stanie. Widać rozbryzgi tej krwi na zasłonach. Jest nią przemoczony cały dywan. W toku śledztwa okazuje się, że Ryszard, kiedy zorientował się, że Barbara nie żyje, postanowił pozbyć się zwłok. A ponieważ był z zawodu cholewkarzem i znał się trochę na rozczłonkowywaniu, więc bierze się do tego z pewnym znawstwem. Częściowo rozgrywa się to w salonie na łóżku, częściowo w łazience, gdzie on próbuje się pozbyć części drobniejszych zwłok. Natomiast w pewnym momencie Ryszard stwierdza, że to jest świetny pomysł, żeby tych zwłok pozbyć się tam, gdzie one spłoną, to znaczy zawieźć je na kombinat. Ryszard nie ma samochodu, więc wzywa taksówkę. I do tej taksówki wkłada szczątki Barbary owinięte w karton po telewizorze, obwiązane siatkami i w ten sposób, mając przepustkę na kombinat, wjeżdża na teren huty jeszcze wówczas imienia Lenina i dostaje się na swój wydział do stalowni konwertorowo-tlenowej i zaczyna tam po trochu wrzucać zwłoki. Natomiast jest w jakimś amoku, w jakimś szale. Robi to bardzo nieostrożnie i bardzo szybko zostaje przy tym zauważony. Polscy kryminolodzy bardzo dokładnie analizowali ten przypadek, ponieważ był to jeden z takich przykładów najbardziej dobitnych,

0: rozczłonkowanie zwłok i to było bardzo dogłębnie studiowane w latach 70. przez polską kryminalistykę, stąd znamy te wszystkie szczegóły, one są opisane w prasie fachowej. Oczywiście Ryszard jest badany przez psychiatrów, przez biegłych, którzy stwierdzają, że jest poczytalny absolutnie, że ma nieprawidłową osobowość, ale że wiedział, co robi.
1: Jak kończy się historia Ryszarda?
0: Ryszard dostaje wyrok 25 lat więzienia. W 1972 roku rozpoczyna odbywanie kary. Wychodzi na wolność po odbyciu całkowitej kary w 1999 roku, więc miałby teraz jakieś 86 lat i być może wciąż chodzi pomiędzy nami.
2: Zmieniamy temat, ale zostajemy w Nowej Hucie. Gdy pada temat krakowskich kopców, do głowy przychodzą nam kopce Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Czasem ktoś przypomni sobie o nowohuckim kopcu Wandy. Okazuje się, że w Nowej Hucie znajdziecie jeszcze jeden kopiec. Nieco skromniejszy, ale o bardzo ciekawej historii.
3: Wędrówki po Krakowie.
4: Kopiec zwany kopcem Lutrów, znajdujący się na terenie dawnej miejscowości Łuczanowice. To jest teren obecnie dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie. Dość wysoko położony, bo około 280 metrów nad poziomem morza. Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. Kopiec, który dość rzadko jest uczęszczany, odwiedzany może przez turystów, ponieważ znajduje się na samych obrzeżach Krakowa. Również w takim miejscu, że no nie za bardzo można tam podjechać. Nawet samochodem osobowym jest to dosyć trudne, nie mówiąc już o jakichś autobusach turystycznych, gdzie jest to niemożliwe i dlatego no, trzeba kawałeczek pod górę iść, ale jak już się wyjdzie, no to czeka nas pewna nagroda, zwłaszcza jeśli jest ładna pogoda, ponieważ stamtąd rzeczywiście roztacza się taki bardzo ciekawy widok na Nową Hutę. No i sam kopiec, tak, nawet kiedyś było w jakimś quizie, jakimś konkursie pytanie, żeby wymienić dwa kopce z Nowej Huty. No, z kopcem Wandy ludzie raczej problemu nie mieli, z tym drugim już bardziej, bo okazuje się, że nawet ludzie z Nowej Huty niekoniecznie wiedzą, że taki zabytek mamy. Zabytek z końca XVIII wieku, bo on został usypany w 1787 roku z inicjatywy ówczesnego właściciela Łuczanowic, Marcjana Żeleńskiego.
1: Z tych Żeleńskich od Boja czy inni?
4: Troszkę tak i troszkę nie, dlatego że to trzeba wyjaśnić. Nazwisko jest to samo i przodkowie też byli ci sami, ale ta linia Żeleńskich, z których pochodził właśnie na przykład Władysław Żeleński, kompozytor, Stanisław Gabriel Żeleński, właściciel zakładu witrażów, skąd pochodzi właśnie Tadeusz Boj Żeleński, ona się oddzieliła w drugiej połowie XVII wieku, zamieszkała w Grodkowicach, no a ci Żeleńscy, którzy od połowy XVI wieku mieszkali w Łuczanowicach, mieszkali sobie tutaj dalej do, no jeszcze do końca XVIII, początku XIX wieku.
1: Zrobiłem taką krótką wycieczkę w stronę genealogii rodziny Żeleńskich, ale wróćmy zatem do tego kopca. On nazywany jest kopcem Lutrów. Dlaczego?
4: Łuczanowice były takim miejscem, gdzie różni innowiercy po prostu spotykali się i sami Żeleńscy również przyjęli to wyznanie. Oni zresztą wokół tego kopca, to jest dosyć, myślę, ciekawe, utworzyli cmentarz pod koniec XVIII wieku, no właśnie w tym czasie, kiedy ten kopiec był sypany. Tam przenieśli szczątki swoich przodków i tam ten cmentarz przez kilkadziesiąt lat, niedługo, bo do lat 40. XIX wieku funkcjonował. No i do dziś ten teren jest własnością parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie, znajdującej się przy kościele świętego Marcina, czy działającej przy kościele świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej. Gdybyśmy się tam dzisiaj wybrali, my to zawsze robimy z naszymi grupami w ramach akcji Zajrzyj do Huty, to można tam zobaczyć również do dzisiaj zachowanych kilka grobów, chyba około 5, jak dobrze pamiętam, z czasów, kiedy ten cmentarz jeszcze funkcjonował.
1: A kopiec sam z siebie też jest mogiłą, czy nie?
4: Tak, jest mogiłą, dlatego że w jego wnętrzu są pochowane osoby, tak właśnie przodkowie Żeleńskich, także jak najbardziej w przeciwieństwie na przykład do kopca Kościuszki, gdzie wiadomo, że Tadeusz Kościuszko tam nie spoczywa, czy kopca Piłsudskiego, tych 19-20-wiecznych kopców, one są miejscem pamięci o tych osobach, no ale fizycznie ci dwaj panowie, których wymieniłem, tam pochowani nie są. Natomiast w kopcu, tutaj w Łuczanowicach, w kopcu Lutrów są pochowane osoby.
1: To aż dziw bierze, że władza ludowa nie chciała rozprawić się z tym kopcem. Miał szczęście chyba.
4: Miał szczęście, w przeciwieństwie na przykład do kopca Estery w okolicach stadionu Wawelu, obiektów sportowych Wawelu, ponieważ ten kopiec Esterki został w drugiej połowie lat 40. w 1948 roku bodajże splantowany, czyli zrównany z ziemią. W ogóle tych kopców, bo od tego zaczęliśmy, kiedyś było więcej na terenie dzisiejszego Krakowa. Wiemy, że było ich więcej chociażby w rejonie dzisiejszego kopca Kraka, tak? Ten najstarszy kopiec nam się zachował, no a kiedyś tam było jeszcze mapy z połowy XIX wieku nam pokazują, że było ich tam po prostu więcej. Także te kopce cały czas są dla nas zagadkami. Warto pamiętać, że nie tylko mamy właśnie Kraka, Wandy, Kościuszki i Piłsudskiego, ale też chociażby właśnie kopiec Lutrów, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy nieduży kopiec Jana Pawła II, na który jednak raczej trudno wejść i bardziej tak za ogrodzenia można go obejrzeć.
2: Dodam tylko, że do kopca Lutrów, zwanego też kopcem Arian, dojedziecie autobusem linii 160 z Alei Przyjaźni.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Co robi prezydent? Jakie są kompetencje Rady Miasta i czym różni się uchwała od ustawy? Tego dowiecie się z przygotowanej przeze mnie radiowej lekcji WOS-u. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
3: Ciekawostki o Krakowie.
5: W Krakowie władzę dzierży prezydent miasta Krakowa, który realizuje zadania przepisane prawem. Natomiast w gminie miejskiej Kraków mamy właściwie dwa organy. Mianowicie Radę Miasta Krakowa jako organ stanowiący i właśnie prezydenta miasta Krakowa jako organ wykonawczy. Marek Mirosławski, Urząd Miasta Krakowa. No, Rada Miasta Krakowa jako ciało kolegialne podejmuje uchwały i podejmuje je w różnych sprawach. Tytułem przykładu to Rada Miasta Krakowa decyduje o wysokości podatku od nieruchomości, który płacimy. To Rada Miasta Krakowa decyduje, jakie będą ceny biletów w publicznym transporcie zbiorowym w Krakowie.
1: Ale to prezydent składa projekty tych uchwał, a Rada za nimi głosuje.
5: Co do zasady tak, bo większość projektów uchwał to są projekty prezydenta miasta Krakowa, natomiast inicjatywa uchwałodawcza nie leży tylko po stronie prezydenta, ponieważ klub radnych może zgłaszać projekty, przewodniczący rady może zgłaszać projekty, a także projekty mogą zgłaszać obywatele. Istnieje tak zwana obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, przy czym oczywiście tutaj są pewne obostrzenia wynikające z przepisów prawa, ale już takie projekty były rozpatrywane przez Radę Miasta Krakowa.
1: Czyli Rada daną uchwałę przyjmuje i tutaj też podkreślamy. W samorządzie mamy uchwały, nie ustawy, a bardzo często tutaj mieszkańcy mylą pojęcia.
5: Ustawy to Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Poza tym ustawy mają moc powszechnie obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast uchwały Rady Miasta Krakowa mają moc tylko w Krakowie.
1: I prezydent te uchwały wykonuje. Jakie jeszcze ma kompetencje prezydent? Bo tutaj też należy mówić raz o samym prezydencie i wiceprezydentach.
5: Ja może zacznę od tego, że przepisy prawa stanowią, że wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, co do których ustawy nie mówią, że robi je ktoś inny, to robi gmina. Czyli jest takie, można powiedzieć, domniemanie kompetencji gminy w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. I przecież prezydent odpowiada za to, żeby nam wydać dowód osobisty. Prezydent odpowiada za to, żeby przyjąć operat geodezyjny do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Wydaje różne decyzje administracyjne, na przykład o wycince drzew, czy też jako starosta, już nie jako wójt, tylko jako starosta, bo my jesteśmy też miastem na prawach powiatu, więc realizujemy zadania gminy i powiatu. I na przykład u nas prezydent miasta Krakowa jest organem, który rejestruje pojazd, wydaje prawo jazdy. Prezydent jest odpowiedzialny również za wiele innych obszarów życia w mieście i dlatego ma czterech zastępców prezydenta, którzy koordynują i nadzorują te obszary.
1: To zawsze jest czterech. starych zastępców?
5: Nie, przepisy prawa stanowią, że liczba tych zastępców jest uzależniona od tego, jak duża jest gmina. I maksymalnie to może być 4, no i Kraków jest dużym miastem, więc mamy 4.
1: I jakie są kompetencje wiceprezydentów? Czy oni mają też jakieś z góry przypisane działki i pola, którymi się zajmują? To jest jakoś regulowane też ustawą, czy jednak pozostają do takiej dyspozycji prezydenta i prezydent decyduje, ty będziesz zajmowała się sprawami społecznymi, ty będziesz zajmował się, nie wiem, mieszkalnictwem, a ty edukacją.
5: Ta druga odpowiedź jest prawidłowa. Prezydent miasta Krakowa określił zakres działania każdego z zastępców swoich. No i oczywiście jest to podzielone, bo przecież to są kwestie gospodarki komunalnej, to są kwestie edukacji, to są kwestie polityki społecznej, to są kwestie mieszkalnictwa i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy zaczęli wymieniać ten cały katalog, to by na pewno przekroczył ramy tego programu.
1: Prezydent sprawuje też pieczę nad Urzędem Miasta.
5: Zgadza się, nad Urzędem Miasta oraz nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi typu Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz jednostkami typu szkoły, przedszkola, domy kultury.
1: To jeszcze na chwilę wróćmy do Rady Miasta. W Krakowie mamy 43 radnych.
5: Zgadza się. Pytanie, czy to dużo, czy to mało? No to jest oczywiście sprawa dyskusyjna, ponieważ dawno temu przed zmianą przepisów tych radnych w Krakowie było 76. Teraz mamy 43. I wynika to z pewnego algorytmu, który jest w ustawie o samorządzie gminnym. Ile rada gminy liczy sobie radnych, liczy tylu i tylu, plus ileś tam na kolejnych ileś tysięcy mieszkańców. No jeżeli to podstawimy do liczby mieszkańców, którą mamy w Krakowie, to akurat wychodzi nam 43.
1: I radni, tak samo jak prezydent, wybierani są w wyborach bezpośrednich.
5: Zgadza się, raz na 5 lat mamy wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego. No i wówczas przychodzimy, skreślamy na karcie tego, kogo chcemy. Następnie głos wrzucamy do urny. No i na podstawie wyników głosowania Miejska Komisja Wyborcza ustala podział mandatów. No i kto radnym został wybrany.
1: Co radni jeszcze mogą robić oprócz tego, że głosują nad uchwałami albo zgłaszają projekty uchwał?
5: Radny ma też taką indywidualną kompetencję, mianowicie może z zachowaniem wszelkich reguł i przepisów kontrolować działalność miejskich jednostek organizacyjnych czy też urzędu. W tym zakresie działa w swoim imieniu i na swoją rzecz, a nie jako członek Rady Miasta Krakowa, czyli tego ciała kolegialnego. Oprócz tego radny musi utrzymywać kontakt z mieszkańcami, czyli do radnego możemy się zgłosić, jeżeli jest jakaś sprawa, która dotyczy kompetencji miasta, a na przykład jest jakąś sprawą wrażliwą, problematyczną, wymaga rozwiązania, wymaga interwencji. Radni również mogą zgłaszać interpelacje, zgłaszają je do prezydenta, no i prezydent ma tylko albo aż 14 dni na odpowiedź, przy czym zarówno treść interpelacji, jak i treść odpowiedzi na interpelację jest informacją publiczną i można się z nią zapoznać w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
1: W Radzie Miasta działają także różne komisje.
5: Zgadza się. Tak jak w Sejmie posłowie pracują w komisjach sejmowych, tak w Radzie Miasta Krakowa radni pracują w komisjach Rady Miasta Krakowa, które oczywiście zajmują się tematycznie pewnymi zagadnieniami. Jeżeli wpływa projekt uchwały, to wówczas wędruje do komisji po to, aby tam ten projekt przyjąć, dopracować i później odbywa się dopiero czytanie na sesji Rady Miasta Krakowa.
1: Najważniejsza jest komisja rewizyjna.
5: No, są różne komisje. Ja wiem, że komisja rewizyjna to oczywiście nam się odpowiednio kojarzy, więc na pewno jest to komisja obligatoryjna, która zgodnie z ustawą musi być. Tak samo jak komisja główna i komisja budżetowa. No, to są komisje, które debatują nad ważnymi rzeczami, więc oczywiście one są obligatoryjne.
1: A kto sprawuje kontrolę nad działalnością prezydenta i Rady Miasta? Czy jest taka kontrola?
5: No myślę, że ta kontrola odbywa się...
1: Oprócz kontroli obywatelskiej.
5: Uprzedził pan moją odpowiedź. Właśnie chciałem powiedzieć, że ta kontrola oczywiście odbywa się przy urnie wyborczej raz na czas. Natomiast nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego pełni prezes Rady Ministrów oraz przedstawiciele Rady Ministrów w terenie, czyli wojewodowie. Przy czym to kryterium jest sprawowane, to kryterium nadzoru jest sprawowane wyłącznie jako legalność. Czyli wojewoda ma prawo kontrolować, czy to, co robi samorząd, jest zgodne z prawem, czy jest legalne. Nie ma prawa zastanawiać się, czy to jest fajne, niefajne, czy to jest sensem, bez sensu. No po to mamy samorząd terytorialny, aby decydował sam za siebie, tak? Natomiast oczywiście wszystko musi być zgodnie z prawem, czyli wojewoda patrzy się, czy to, co robi rada, to, co robi prezydent, jest w zgodzie z obowiązującym prawem.
2: Jeżeli nie macie jeszcze karty krakowskiej, to spieszcie się z jej wyrobieniem. To banalnie proste, a korzyści z jej posiadania są naprawdę odczuwalne dla naszego portfela.
3: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
6: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
1: Mieszkanki i mieszkańcy, ale nie tylko, bo osoby płacące podatki w Krakowie, niekoniecznie mieszkające w mieście, mogą korzystać z tak zwanej karty krakowskiej. To przydatne narzędzie, przydatne między innymi w komunikacji publicznej. O czym mówimy?
6: Mówimy przede wszystkim tutaj o karcie, która będzie jednocześnie naszym biletem. O karcie można mówić dużo, natomiast karta jest przede wszystkim bardzo ważna dla mieszkańców. Z jednego prostego bardzo powodu: daje zniżki. Zniżki w komunikacji miejskiej, jak pan redaktor powiedział, ale nie tylko w komunikacji miejskiej, również mówimy tutaj o obiektach kultury, więc naprawdę jest to rzecz, którą warto posiadać. Warto posiadać, jeżeli jesteśmy mieszkańcami Krakowa. No i mamy tutaj status na tej karcie. Wyrobienie samej takiej karty jest bardzo proste. Wystarczy tylko i wyłącznie albo być zameldowany na terenie Krakowa, odprowadzać tu podatki, albo odprowadzać po prostu podatki.
1: Czyli gdzieś składamy PIT-a.
6: Tak, składać PIT-a należy przede wszystkim tak, żeby ten PIT trafiał do Krakowa. No i później wchodzimy na stronę kaka.krakow.pl, gdzie jesteśmy w stanie sobie wyrobić właśnie taką kartę krakowską.
1: Jak wygląda ta procedura?
6: No, procedura wygląda bardzo prosto. Rejestrujemy się jak na typowe konto. Tutaj również podajemy swój adres zamieszkania, swój PESEL. My przede wszystkim polecamy, aby rejestrować się przez aplikację, ponieważ no przede wszystkim dążymy do tego jako ludzie, aby wszystko posiadać w jednym urządzeniu. Jednym urządzeniem płacić, jednym urządzeniem się legitymować, a także właśnie w tym urządzeniu posiadać bilet. Więc w momencie, w którym pobierzemy sobie aplikację, no zależną dla naszego urządzenia, czy to będzie Android, czy iOS, pobrać i tam się zarejestrować, bo później w tej aplikacji możemy kupować swój bilet. No i tym samym tak jakby legitymować się podczas kontroli biletów, że tak, to jest nasza aplikacja z zakupionym biletem, pokazać do kontroli i jechać dalej.
1: To ściągnąłem taką aplikację na telefon i co dalej? No bo wspominaliśmy o tym, że państwo muszą w jakiś sposób zweryfikować to, czy odprowadzam podatki w Krakowie, czy nie.
6: Tak, no to przede wszystkim tutaj mamy dwa warianty. Jeżeli jesteśmy mieszkańcami Krakowa, no tutaj automatycznie sami sobie zweryfikujemy, czy użytkownikowi przede wszystkim przysługuje tutaj status mieszkańca. W momencie, jeżeli jest to osoba z zewnątrz, czy na przykład z Owarzanka, to tutaj możemy użyć zawsze naszego mailingu pod tytułem okaszpit@zp.kraków.pl, gdzie po prostu będziemy weryfikować i już tutaj indywidualnie nadawać status mieszkańca danemu użytkownikowi.
1: Ten status trzeba w jakiś sposób potwierdzać co jakiś czas, czy nie?
6: W przypadku osób, które mieszkają w Krakowie i tak jakby no co roku rozliczają podatki w tym mieście, no to automatycznie się robi, ponieważ wyciągamy tutaj z bazy danych. Natomiast osoby z zewnątrz, z Owarzanka Krakowskiego, czy jeszcze osoby, które mieszkają dalej, muszą co roku potwierdzać to, że odprowadzają ten PIT w Krakowie.
1: Mam już aplikację, mój status mieszkańca albo osoby płacącej podatki w Krakowie został przez państwa zweryfikowany, no i chciałbym pojeździć sobie komunikacją miejską, kupić bilet przez taką aplikację. Co zrobić?
6: No to przede wszystkim wchodzimy w aplikację i sprawdzamy, który bilet nas najbardziej interesuje. Mamy do dyspozycji bardzo wiele biletów. No, nas będą interesowały przede wszystkim bilety sieciowe, czyli bilety albo na strefę pierwszą, albo na strefę pierwszą i drugą, bądź na pierwszą, drugą i trzecią, bądź jak ktoś będzie chciał inny bilet pod tytułem bilet na trzecią i drugą strefę, to również będzie mógł sobie tam zakupić. W przypadku biletu na strefę pierwszą mamy tutaj bilet dla mieszkańca, tylko i wyłącznie na komunikację miejską, czyli autobusy i tramwaje. Natomiast mamy również w naszej ofercie bilety łączone, czyli bilety metropolitalne, bilety, w których możemy jeździć komunikacją miejską, autobusową oraz tramwajową, a także koleją SK. Więc tutaj dla tych użytkowników, którzy na przykład mogą sobie zaplanować swoją podróż z jednego do drugiego punktu z wykorzystaniem kolei, no to zachęcamy do tego, żeby korzystać właśnie z tego środka transportu, ponieważ no, jest on bezkonkurencyjny na trasy, nie wiem, wschód, zachód, północ, południe, właśnie bezpośrednią komunikacją tą kolejową.
1: A możemy kupić bilet na jedną linię?
6: Możemy kupić bilet również na jedną linię. Te bilety już się cieszą naprawdę minimalną popularnością. ponieważ no, miasto się rozrasta, nie jesteśmy w stanie stworzyć bezpośredniego połączenia z punktu A do punktu B, wybranego dla indywidualnie dla każdego pasażera. No bardzo często po prostu trzeba się przysiadać, więc ludzie już z natury kupują te bilety sieciowe, bo to też nas nie ogranicza. Jeżeli będziemy chcieli podjechać gdzieś dwa przystanki dalej, w innym kierunku, nie musimy kupować żadnego dodatkowego biletu, po prostu wsiadamy i się nad niczym nie zastanawiamy.
1: Czy możemy kupić bilet na dłuższy niż miesięczny okres?
6: Tak, możemy kupić bilet dłuższy niż na okres jednego miesiąca. Możemy kupić dwa bilety łącznie. Bilet półroczny, a także bilet w ramach elektronicznego konta pasażera. Bilet 5+1, który też jest tak jakby biletem półrocznym, natomiast tutaj nie opłacamy całego biletu z góry, tylko opłacamy bilet bezpośrednio co miesiąc, jak subskrypcja na jakimkolwiek portalu, gdzie co miesiąc schodzi nam z konta dana kwota. W przypadku biletu 5+1 jest to o tyle atrakcyjne, że pierwsze 5 miesięcy płacimy tą standardową kwotę za bilet komunikacji miejskiej, natomiast ten 6 miesiąc jest gratisowy, ponieważ płacimy za niego dosłownie symboliczne kilka złotych.
2: Listę benefitów znajdziecie na stronie Karty Krakowskiej.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Nie wiem, czy wiecie, ale zanim w Nowej Hucie stanął Teatr Ludowy, to w latach 1952-54 funkcjonował, i to z całkiem niezłymi sukcesami, inny teatr. Nurt, bo o nim mowa, tworzyli budujący kombinat robotnicy, a jego spoiwem był ocalały z Holokaustu znany społecznik. Opowiada mi o tym Ela Łapczyńska, pisarka, dramaturżka i autorka Bestiariusza Nowochuckiego. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
3: Ciekawostki o Krakowie.
7: To była scena, która powstała rękami osób pracujących w Nowej Hucie, budujących nią, ale zanim powstał słynny barak, to funkcjonował trochę jako taka latająca scena i tworzyli go właśnie amatorzy, amatorki, osoby, które przyjechały do Huty pracować. Zawsze mnie bardzo dziwiło, jak to się stało i w jakiej głowie się pojawił pomysł, że właśnie w tym całym znoju pracy jest potrzeba jeszcze na działania artystyczne. No i jak to do tego doszło?
1: Doszło do tego, że pojawił się ten pomysł w głowie jednego człowieka, Jana Kurczapa.
7: Tak, Jan Kurczap był takim aktywistą, idealistą, który wymyślił, że przyjedzie do Huty z Krakowa edukować, jakoś zapoznać się ze sztuką, z teatrem ludzi, w jakiś sposób ich animować i po prostu zająć im czas, którego mieli dużo wolnego czasu, ale spędzali go w sposób, no kto wie, taki, jaki wydawało mi się, że za właściwy.
1: Mało produktywny. Picie karty, rozruby często. Niestety.
7: Tak można powiedzieć. No i Jan Kurczap pomyślał, że przyjedzie właśnie z taką misją edukacyjną, pedagogiczną, żeby zapoznać ludzi z teatrem i jakoś przez też treści, które im proponował do wystawienia, no, zachęcić ich do przemyślenia pewnych spraw.
1: Jakie sztuki wystawiał Teatr Nurt? Jesteśmy na osiedlu szkolnym. Tam swoją właśnie siedzibę miał Nurt, o tym za chwilę, ale co grali ci aktorzy amatorzy, no i aktorzy profesjonaliści?
7: Było kilka przedstawień, w sumie 6 albo 9, i te pierwsze przedstawienia to były Wodewil o Nowej Hucie i to była taka przeróbka Wodewilu warszawskiego, więc rzecz bardzo taka zabawowa, rozrywkowa. Kolejna rzecz to była dużo bardziej właśnie taka pedagogiczna, związana z już jakby z postawami, z jakąś moralnością, i to była adaptacja poematu pedagogicznego Makarenki. I to była rzecz, która rzeczywiście jakoś odnosiła się do tego, jakie postawy kształtować w tym nowym społeczeństwie radzieckim, dodajmy, ponieważ no tak, rzeczywiście to miało jakiś związek z ustrojem, który funkcjonował, i postawami, które właśnie państwo chciało kształtować.
1: Ciekawa jest historia sceny jako budynku, jako gmachu. On powstał przy osiedlu szkolnym, tu gdzie mamy obecnie ośrodek szkolny, niedaleko Teatr Łaźnia Nowa. Ten teatr powstał rękami robotników, ale no, materiał budzi grozę.
7: Materiał był pozyskiwany z okolicznej, z Nowej Huty, która była jednym wielkim placem budowy. Część legalnie, część nie. Trzeba było się postarać, żeby je zdobyć. Natomiast takim jedynym w zasadzie budulcem, który podarowano, czy przeznaczono przeznaczono specjalnie na ten cel, były deski z baraków, które były tutaj, funkcjonowały w Nowej Hucie, na terenie przyszłej Nowej Huty. I dowiadujemy się, że były to tak zwane deski poniemieckie. Możemy się domyślać, i to jest moje założenie, które jakoś w treści sztuki, którą napisałam o nurcie, taką śmiałą hipotezę wysunęłam, że to mogły być baraki z obozu, w którym były przetrzymywane Żydówki, czyli obóz pracy.
1: Baulager w rejonie Mogiły, tam osiedle na Skarpie i chyba osiedle Wandy, albo Willowe.
7: I jeszcze tam w stronę Centrum E. Ale tak czy inaczej, z jakiego by nie pochodziły budynku, czy on nosi to znamie Holokaustu czy nie, to fakt, że te budynki, że ten budynek powstał z poniemieckich desek w kontekście, kiedy to całe przedsięwzięcie buduje człowiek z przeszłością właśnie, bo dodajmy, że Jan Kurczap był Żydem, który przeżył Holokaust i miał za sobą te trudne doświadczenia wojenne, no wydawał mi się jakiś taki bardzo ujmujący i w takim znaczeniu, że jest tutaj jakiś paradoks, dlatego że ta myśl, która zmierza do życia nowego człowieka, nowego miasta, coś, co miało taką energię wznoszącą, była już w jakichś fundamentów osadzona na takiej materii skażonej śmiercią.
1: A jak były odbierane spektakle grane przez nurt?
7: No, cieszyły się bardzo dużą popularnością i źródła mówiące o tym, że wszyscy chcieli obejrzeć te sztuki i wchodzili oknami, oglądali z zewnątrz. Były jakieś wielkie przepychanki, żeby zobaczyć to wszystko. Więc można powiedzieć, że tutaj rzeczywiście ta diagnoza była bardzo trafna, że tego teatru brakuje. Więc tak, no, całe szczęście, że był.
1: Ale skończył niestety smutnie.
7: Tak, został upaństwowiony i za tym poszły takie ruchy, które sprawiły, że gdzieś ta iskra zaczęła po prostu ulatywać. Aktorzy zostali skierowani na kursy doszkalające, to było bardzo dobrze, ale jednak okazało się, że przez to właśnie, ponieważ muszą tam pracować aktorzy profesjonalni, to coraz mniej było tych spektakli i coraz gorzej to działało. Wszyscy oczekiwali, właściwie tak sam Kurczap oczekiwał powstania Teatru Ludowego, tego głównego teatru, który miał być Teatrem Nowochódzkim. I obiecywano aktorom z nurtu możliwość angażu. Niestety się to nie spełniło, chyba tylko w dwóch przypadkach, więc był to pewien zawód. A sama budowla, która była bardzo ważnym jednak elementem całego tego przedsięwzięcia pod tytułem nurt, ten sam barak spłonął. To też się wydaje takie bardzo radykalnym zniknięciem tego miejsca.
1: Spłonął, został prawdopodobnie podpalony i nie było wcale woli gaszenia tego budynku.
7: No tak, dlatego łatwo pomyśleć, że spłonął celowo i jako właśnie zakończenie takiej oddolnej działalności, która nie była tak naprawdę dobrze widziana, ponieważ była jakimś elementem wolności i nieprzewidywalności, więc było to trudne do kontrolowania. Właśnie upaństwowienie tego miało jakiś, właśnie to był krok ku temu, żeby tę energię jakoś poskromić, no i niestety z takim skutkiem właśnie, że rzeczywiście został poskromiony.
2: A historię nurtu na nomen omen deski Teatru Łaźnia Nowa przeniosła Małgorzata Szydłowska.
3: Kryminalny Kraków.
2: Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki. To pierwsze wersy wiersza Karol Kot Marcina Świetlickiego. Ten dość mroczny, jak niemal cała twórczość Świetlickiego, poemat poświęcony jest jednemu z najlepiej rozpoznawalnych krakowskich seryjnych morderców, którego działalność w latach 60. wywołała w mieście psychozę strachu.
8: Chyba racja, to chyba najbardziej znana mroczna postać w dziejach Krakowa. Dariusz Nowak był policjant. Wydaje się, że z mieszkańców, wszyscy chyba wiedzą, kim był Karol Kot. Wyjątkowa, powiedziałbym, postać, dlatego że ten chłopak miał zaledwie 18-19 lat, kiedy mordował. I na dobrą sprawę nie wiadomo, skąd się taki wziął, dlatego że urodził się w rodzinie inteligenckiej. On był bardzo dobrym uczniem, chodził do technikum, skończył to technikum, zdał maturę. Chciał zdawać do szkoły oficerskiej. No jak przyszli do niego wtedy policjanci czy milicjanci i zatrzymali go w domu, no to rodzice niemal zemdleli, dlatego że nie przypuszczali, że ich syn jest mordercą. No on akurat tego dnia, kiedy został zatrzymany, zdał właśnie maturę.
1: Ale też przejawiał jakby takie trochę sadystyczne skłonności, bo interesował się raz nożami i ponoć też wobec swoich koleżanek zachowywał się w sposób, dzisiaj określilibyśmy, nieodpowiedni.
8: No, rzeczywiście, no ale to pozbierano te fakty dopiero później. On w ogóle miał kolekcję noży, wtedy w mieszkaniu znaleziono 16 różnego rodzaju noży. Lubował się w tych nożach, rysował je na zeszytach i rzeczywiście, no, to było trochę tak, że wszyscy myśleli, że on fantazjuje. Te opowieści, które miał, na przykład takie, że chciał założyć spółdzielnię, czyli kilka osób, namawiał do tego, że będą porywali ludzi, że będą tych ludzi porwanych zabijali, a potem to mięso ludzkie będą sprzedawali na targu w Krakowie. No, to było tak abstrakcyjne, tak niepojęte, że wszyscy myśleli, no jakaś mroczna fantazja, ale nikt tego nie brał na serio. No dopiero później, kiedy został zatrzymany, kiedy wyszło to, co robił, no to się okazało, że on rzeczywiście mówił prawdę, że takie myśli faktycznie miał. Rzeczywiście koleżanki się go bały, bo podobnie do nich się odnosił, zwracał, mówił o tym zabijaniu cały czas, mówił o tym, co im zrobi, jak im zrobi. No to rzeczywiście były też takie opowieści, które mroziły krew w żyłach. No i na dobrą sprawę przez to był jakimś takim samotnikiem, bo przecież nikt nie chciał z nim utrzymywać kontaktów. Jedynie dziewczyna, którą poznał na strzelnicy, której też to opowiadał. Ona się tego wszystkiego jakby nie wystraszyła. Też ona później, no, zeznawała, mówiła i była jedną z tych osób, dzięki któremu on został, który został zatrzymany.
1: Wiemy, ile ofiar na koncie ma Karol Kot, bo wokół tego też narosło bardzo sporo raz niedopowiedzeń, trochę tajemnic. Wiemy, ile osób zabił Karol Kot?
8: W zasadzie tak, no, można to przyjąć, ponieważ ja bym powiedział, jego te zbrodnicze rzeczy można podzielić na dwa okresy. Najpierw napadał na ludzi, na kobiety starsze, które modliły się w kościołach. On wyszedł z takiego założenia, że kobiety, które tam przychodzą, są właśnie to jakieś starsze panie i rzeczywiście nie mylił się. Po drugie, gdzieś tam zamyślone, modlące się, nie będą zwracały uwagi na to, że ktoś podejdzie i wbije im nóż. I tak rzeczywiście się stało. Dwukrotnie próbował, no ale miał nie dosyć, bo te panie przeżyły, on za każdym razem następnego dnia sięgał do gazety i czytał, czy tam jest napisane o tym, że kogoś zabił, ale nie było. Był rozczarowany. No zresztą niedaleko kościół Sercanek, przecież to w śródmieściu Krakowa. Zresztą to wszystko się działo praktycznie tutaj wokół nas. To jest stara część miasta, gdzie on grasował, bo przecież tą dziewczynkę 7-letnią Gosię, którą zaatakował, ona też na szczęście przeżyło to dziecko, no zaatakował na ulicy Sobieskiego, więc to jest wszystko centrum miasta i to dodatkowo było jakieś takie groźne, paraliżujące miasto. No powiedziałbym, że dochodziło do takich sytuacji dosyć dzisiaj, powiedziałbym, śmiesznych. Kobiety, kiedy wychodziły z domu, brały pokrywki od garnka i zakładały sobie te pokrywki na plecy, bo to była swego rodzaju kamizelka kuloodporna. No dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest śmieszne, niczego lepszego nie wymyślono. No i kobiety z tymi pokrywkami chodziły rzeczywiście po mieście, wychodząc z domu, więc wie pan, no to jest groza sytuacji, groza tego wszystkiego. Co do tego pytania, ile zabił? No wiemy, że zabił dwie osoby na pewno. 7-10 próbował zabić, natomiast no przypuszczalnie nie są to wszystkie osoby, bo on jeszcze podpalał, jeszcze chciał truć i nie jest wykluczone, że tą truciznę wykorzystał. Natomiast no, nie stwierdzono przypadku, że ktoś został śmiertelnie otruty, ale też tego do końca nie wiemy, bo mogło się okazać, jeżeli to była osoba starsza, że ona po prostu zmarła. Wtedy też sekcja zwłok różnie to bywało, nie robiono. Ktoś był starszy, uznano, że zmarł, bo po prostu w wyniku, powiedzmy, choroby czy z przyczyn naturalnych. Więc możemy zakładać, co do tego, ile zabił, no to wiemy, że zabił, to nawiązał pan do tego wiersza. Oczywiście ten wiersz nawiązuje do jego najbardziej tragicznej zbrodni, jeżeli można tą gradację zastosować, bo przecież nawiązuje do tego chłopczyka 11-letniego, którego zabił przy kopcu Kościuszki. No, wyjątkowy też pech. Ten chłopczyk poszedł na zawody saneczkowe, ciągnął te swoje saneczki, bo go na tych zawodach nie przyjęli z jakichś tam względów formalnych. Chyba nie miał opiekuna, szedł, akurat natknął się na Karola Kota. On tego dnia poczuł zew krwi, jak mówił. Poczuł, że musi kogoś zabić, wyszedł i polował na ludzi.
1: Jak skończył Karol Kot?
8: Chyba skończył tak, jak na to zasługiwał. Został powieszony, to był rok 68, on był z 46, czyli miał 22 lata, jak po prostu zawisł na sznurze.
1: Był badany psychiatrycznie?
8: Teoretycznie był, on był u psychiatry, lekarz nie stwierdził, czy lekarka, bo to była lekarka, nie stwierdziła u niego jakichś odchyleń. Podobno później mówiono, że miał guza mózgu, że prawdopodobnie ten guz mózgu, ale czy tak było, wie pan, czy on miał rzeczywiście tego guza mózgu, czy też taki się urodził, albo taki się stworzył, no tego nie wiem.
2: A wiersz Karol Kot znajdziecie na płycie zespołu Świetliki pod tytułem Ogród Koncentracyjny.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
1: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy wam najciekawsze fragmenty wywiadów z całego tygodnia. To teraz pora na spotkanie z niezwykłą gwiazdą, której tak naprawdę kariera muzyczna rozpoczęła się od piosenki Dziewczyna Szamana. Zapraszam na spotkanie z Justyną Staczkowską i najciekawszymi fragmentami z jej dotychczasowej muzycznej kariery.
0: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce.
2: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek. Justyna Staczkowska.
3: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
2: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Staczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
4: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę. Bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O Sole Mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak, tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam ich w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No, ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No, w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... Nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
2: Justyna Staczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Truba Duży otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Wiesz, miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, jedynka lub dwójka. I ja występowałam w dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie jedynki, to oglądał dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu, bo tak była telewizja polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam. Dzień.

w to nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja Intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix Festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Staczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3 kreśne albo D3 kreśne, a może nawet E3 kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było wielką, jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Krystyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Styczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na Sukces, ale też m.in. Grzegorza Ciechowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, to jeszcze tylko był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku

0: wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show-biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
1: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty. To jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
0: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
1: Polska też jest przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie Sęksem, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli. Oni nie doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
0: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
1: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
0: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
1: Bardzo fajnie to wspominam, bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali, takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy, oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo, proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
0: Obecnie po latach Justyna Steczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
1: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
0: Justyna Steczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Steczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
1: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
0: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
1: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to kogoś dzwonię lub się z nim umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa. I jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy Justyna Steczkowska.
3: Dam ci usta za twoje usta, dam ci oczy za twoje oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
0: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Steczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
1: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no, byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i stałam na studia.
0: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Steczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Steczkowska czyta artykuły na swój temat?
1: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. To jest bardzo ciężki, taki wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy i dlatego tak jest.
0: Justyna Steczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie ma cię w ogóle.
1: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem.

0: prywatnego i zawodowego.
1: Justyna Steczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
0: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
1: A dzisiaj życie Justyny Steczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Steczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Steczkowskiej?
0: Zresztą wspaniale zaśpiewali, kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard. Na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewała ona i byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać, no ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj, on mnie tak wzrusza wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You're Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu... No, jest nie, po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie. Jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać, no jest po prostu super, the best. Dziewczyna szamana
1: nie zazna nigdy snu. Kiedy Justyna Steczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Steczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
0: No nie wiem, pewnie korzystałabym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jak gdyby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiemu zabawę.
1: Justyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Steczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
0: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień. Dziewczyna szamana
1: nie zazna nigdy snu. Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Steczkowskiej, na przykład duet z Barbara Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co, a nie doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.

0: się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki były takie inne i ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
1: Justyna Steczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotham Project.
0: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotham Project i grali w Stodole. I po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością. Wielką, naprawdę. Uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
1: Justyna Steczkowska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery i teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Steczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
0: Wiesz, co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboy, jakiej ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem, że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboy, bo to jest inny sygnał, to jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, który zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, żeby, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. I to była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. I dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie, no po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest to obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
1: No tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Steczkowskiej. Z apetytem na więcej.
2: Pozostaje nam już chyba tylko jedno, trzymać mocno kciuki za karierę Justyny Steczkowskiej i za kolejne jej wielkie, złote przeboje. To już teraz zapraszam na spotkanie z artystą, który jest wokalistą zespołu, który wylansował choćby takie piosenki jak Dobra, Dobra, Dobra, Helikopter czy Oprócz. Przed wami spotkanie z Adamem Wolskim z zespołu Golden Life, a rozmawiać będzie Tomek Brel.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
1: Moi drodzy, powiem szczerze, próbowałem sobie przypomnieć, kiedy ostatnio się widzieliśmy z moim dzisiejszym gościem. No i wygląda na to, że to tak z 5 lat przynajmniej będzie. 5 lat?
4: No, całkiem możliwe, wiesz, też tego nie liczę. Tak jak nie liczę, ile trwa czas pracy nad płytą. Po prostu ma być robota zrobiona i dobijamy do brzegu.
1: No, o tym czasie związanym z pracą nad płytą albo płytami na pewno dzisiaj porozmawiamy. Adam Wolski, zespół Golden Life, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, dodam... Dzień dobry, dodam od siebie tylko tyle, że to był maj roku 2019, no i nic nie wskazywało na to, że świat się tak bardzo zmieni. Pamiętam, jak to ostatnio się widzieliśmy, wspominaliśmy o upływie czasu, no i wszystko pięknie, tak sobie myślę, że jak policzymy to dokładnie, to wychodzi na to, że wy się zbliżacie do takiej no, zespołowej czterdziestki, nie?
4: No. Pewnie będzie jeszcze 45, potem pewnie będzie 50.
1: To jeszcze chwilę.
4: Słuchaj, póki zdrowie dopisze, to my będziemy trwać, bo lubimy to, co robimy.
1: To jeszcze chwilę, a zacznę was określać mianem legendy, o ile już tak się nie dzieje.
4: Już tak się dzieje, już tak mówię właśnie, ale to miłe, to jest fajne, tak.
1: Aha. Ja pamiętam, a propos tego słowa, to legendarny Romuald Lipko przyznał, że legendą się po prostu zostaje często automatycznie, jak się jest na scenie długo. Słuchaj, nim pogadamy o nowościach, to tak chronologicznie pogadajmy o tym, co działo się przed laty, bo spotkałem się z taką teorią, że artyści z Trójmiasta przed laty dostawali jako pierwsi płyty z Zachodu i to dlatego byliście w Polsce prekursorami dobrego grania. Taki zawoalowany komplement.
4: Tak było.
1: Komplement łyknął.
4: Znaczy wiesz, a raz, że łyknął, a dwa, że to rzeczywiście był fakt, bo marynarze jako pierwsi przywozili nam płyty i myśmy mieli większy dostęp do tego.
1: Słuchaj, pogadamy o nowościach, ale też powspominamy sobie te prawie 4 dekady, jak to brzmi. Pamiętam, jak to, słuchaj, znalazłem gdzieś w internecie twoje opowieści dotyczące jednego z pierwszych, albo nawet i pierwszego koncertu zagranego w Warszawie, że po tym koncercie czułeś się jak David Bowie.
4: O Jezus, w życiu czegoś takiego nie powiedziałem, ale jeżeli tak powiedziałem, to fajnie, bo David Bowie, no to jest znacząca postać. Bardziej to chyba było tak, że pamiętam jeszcze Arek Pragłowski, który wtedy pisał do magazynu muzycznego bodajże, napisał, no cóż,
1: lepiej wygląda niż śpiewa.
4: Lepiej wygląda niż śpiewa. Utkwiło mi to w pamięci i pamiętam kiedyś, jak się spotkaliśmy, bo on się już wtedy przeniósł z Warszawy pod Augustów. Myśmy grali jakiś koncert właśnie w Augustowie, przyjechał do nas, zaprosił nas na swoją posiadłość, ugościł pięknie i pamiętam, a pamiętasz, co ty napisałeś? On mówi, no tak, pamiętam, ale rzeczywiście tak było wtedy. Wtedy nic nie było słychać po prostu, ale widziałem, że ten wokalista tam dosyć dobrze sobie radzi z wyglądem.
1: Co nie dośpiewa, to do wygląda, tak?
4: O tak, dokładnie.
1: Jakby to powiedział klasyk. Słuchaj, a propos Davida Bowie, to ty podobno miałeś bilet na jego koncert.
4: Tak.
1: Który
4: się nie odbył.
1: Nie, doszedł do skupu, bo nie było chętnych. To jest nie do uwierzenia po prostu.
4: To jest nie do uwierzenia, ale w naszym kraju jest wiele rzeczy nie do uwierzenia i rzeczywiście tak było. Tych biletów już nie pamiętam dokładnie, ile się sprzedało.
1: 1000.
4: Ale, no właśnie i pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z moim kolegą z Warszawy, który też zresztą kupił ten bilet i mówię, no to byłeś właśnie ty, byłem ja i jeszcze paru innych, mówię, ale koncert się nie odbył, to jeszcze na stadionie przy ulicy Traugutta, na moim stadionie Lechii Gdańsk.
1: Tak. Kawał historii polskiej i nie tylko polskiej muzyki. Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pewnie będziemy się łapać za słówka też odrobinę, bo znalazłem bardzo ładne zdanie, które padło w jednym z wywiadów. Zacytujecie: nie ukrywam, że lenistwo zespołu jest takim elementem, który będzie nam chyba zawsze przeszkadzał. Czy coś w tym temacie się zmieniło? To znaczy nie pytam, tak, czy zostaliście tytanami pracy, bo pewnie nie, ale...
4: Nie. Nie, ale przede wszystkim wadę zacząłem odbierać jako atut. Więc zamieniliśmy te nasze lenistwo po prostu pewien atut. Po cóż się spieszyć z wydaniem płyty, skoro niewiele osób tak na nią czeka. My tak naprawdę tą płytę nagraliśmy głównie po to, żeby pokazać, że coś tam mamy do powiedzenia w tej muzyce. Skleiliśmy te wszystkie utwory tak, jak chcieliśmy, wyprodukowaliśmy je tak, jak chcieliśmy i dopiero teraz położyliśmy płytę na stół i jest dostępna. I jest i cieszy nas bardzo. Mhm.
1: Rok 2-7 nieskończoność. Tym tytułem ucinacie chyba dywagacje na temat tego, dlaczego tak rzadko się pojawią.
4: No właśnie.
1: Dobrze odczytałem ten już, tytuł?
4: Tak, oczywiście, że tak. Ale oczywiście ta ósemka leżąca, co jest oczywiście znakiem nieskończoności, jest też ósmą naszą płytą studyjną, więc tak to też wszystko się bardzo ładnie połączyło. Poza tym bardzo lubimy, jak w tytule nazwa brzmi. Mhm. A tutaj fajnie brzmiało. Poza tym rok pisany przez Rock, muzyka rockowa, tak, Rock 2-7, nieskończoność.
1: Ten znak nieskończoności, który sobie leży, to oznacza również, że od poprzedniej minęło 8 lat?
4: Wiesz co, nie wiem, musiałbym sobie... No, pewnie tak będzie, tak? Bo styczeń 2017 bodajże.
1: Mhm. Aha. Słuchaj, gdzieś znalazłem informację, że materiał na tę płytę powstał w ciągu 5 dni.
4: Tak, to jest bardzo prawdziwa informacja, którą pewnie ja sam przedstawiłem, bo tak było. Znaczy, może nie, że materiał powstał. Powstały tak naprawdę pomysły, gdzie pojechaliśmy, odstawiliśmy wszystkie telefony. Mieszkaliśmy w bardzo fajnej leśniczówce w Wyszomorach. Mhm. I tam nikt do nas nie przyjeżdżał, nikt nam nie przeszkadzał, menadżer nam robił posiłki, a myśmy grali, bez przerwy grali. Kto tam miał jakiś pomysł, to wstawał, od razu brał gitarę i robiliśmy. I tak naprawdę mieliśmy tych pomysłów znacznie więcej, ale wybraliśmy tylko tyle, ile jest.
1: To spotkanie, które przypomina, pamiętam, Sylwestra, w którym kiedyś brałem udział. To się tak zaczęło jakoś po świętach Bożego Narodzenia, a skończyło grubo po Nowym Roku.
4: No, słuchaj, u nas tak to było, że wiesz, te pomysły musiały jeszcze oczywiście bardzo mocno ewoluować. Potem pojechaliśmy do studia w Kolbudach, tam ponagrywaliśmy bardzo dużo fantastycznych dźwięków, później się okazało, że jednak nie, że jeszcze raz wejdziemy do studia i jeszcze raz będziemy to nagrywać, a potem pojawiła się wizja, a może taki producent, a jednak nie, a jednak tak i to wszystko trwało, tak? Potem były jeszcze bardzo mozolne miksy, a poza tym, co mnie nie gadać, jednak w zespole 5-osobowym to nie jest takie proste. Bardziej, że my się szanujemy i słuchamy siebie i zawsze dążymy do takiego konsensusu całościowego. Mm-hmm. Czyli każdemu musi się podobać.
1: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, Adam Wolski. Nowa płyta zespołu Golden Life, płyta również winylowa. Słuchaj, muszę ci zadać jedno pytanie, bo kilka razy zadawałem to pytanie między wierszami różnym artystom i powiem ci szczerze, że odpowiedzi trochę mnie niepokoją, bo okazuje się, że część artystów, z którymi rozmawiałem, gdzieś z tyłu głowy mam myśl, że być może następna płyta już będzie bez nośnika. Czy wy się zastanawialiście kiedyś nad tym?
4: Nie. Ja zresztą jestem tradycjonalistą. Do dzisiaj kupuję kasety, płyty CD i płyty winylowe. I tak zawsze będzie. Chcę mieć zawsze nośniki. A poza tym artyści baczną uwagę zwracają teraz, co wydają, jak wydają. I to naprawdę cieszy ludzkie oko.
1: Mhm. Ja pamiętam, czytałem komentarze u was na Facebooku i ktoś zadał pytanie, czy w serwisie streamingowym pojawi się jakaś płyta, już nie pamiętam, która. Okazało się, że jej tam nie ma.
4: Nie ma, tak. Nie do końca są wyjaśnione prawa naszych pierwszych płyt. Mamy tam, że tak powiem, pole minowe, po którym staramy się przejść do celu, ale nie jest to takie proste. Ale od jakiegoś czasu mam kontakt z człowiekiem, który nam uporządkuje to wszystko i mam nadzieję taką, że niedługo będę mógł napisać post, że wszystkie płyty Goldenów są wrzucone w streamingu.
1: Tak wrzucone. Słuchaj, ja pamiętam...
4: Tak, bo to ja wiem, że to dzisiaj jest bardzo potrzebne. Przede wszystkim takiej szybkości dojścia do tego, co chce się po prostu posłuchać już teraz, w danej chwili. Mhm.
1: Ja pamiętam wasz początek, mówię o tym fonograficznym. Zespół Golden Life zwyciężył w 4 kategoriach. To był tak, zespół roku 91, najlepszy debiut, najlepsza płyta, najlepsza okładka. Czy taki sukces was paraliżował przed laty, czy dodał wam skrzydeł? Jak to
4: nie, raczej dodał nam skrzydeł i tak naprawdę po płycie Midnight Flowers stwierdziliśmy, no fajnie, fajnie, tylko wszyscy mówią, że my nie jesteśmy z Polski, nie? To zróbmy coś, żebyśmy byli z Polski. Ja mówię, no to spróbujmy zaśpiewać po polsku i pamiętam wtedy na moich urodzinach powstał pomysł zaśpiewania coveru Marka Jaskrowskiego, no i się zaczęło, tak? Już na film Nedlock były polskie pieśnie, a teraz to już zobacz w ogóle, no, na naszej ostatniej płycie, na ósemce są wszystkie teksty w języku polskim.
1: Słuchaj, ja spotkałem się z opinią, że waszej debiutanckiej płyty odbiorcy nie do końca zrozumieli, że trochę wyprzedziliście czas.
4: No, ale to fajnie, tak? Bo płyta niezrozumiana, to znaczy tak długo będę słuchał, aż w końcu zrozumiem, tak? No, pamiętam, był nawet pomysł taki powstał, żeby właśnie ominąć te wszystkie procesy prawne, żeby wejść do studia i jeszcze raz nagrać Midnight Flowers. Ale stwierdziliśmy i z Bodkiem, i z Pastylem, że nie. To właśnie chodzi o to, żebyśmy my dali tym ludziom dokładnie to, co wtedy powstało. Oni na to czekają. W wersji cyfrowej, wersji winylowej, tak, wersji kompaktowej. No te płyty tam rzeczywiście osiągają jakieś astronomiczne sumy.
1: Przypomnijmy jeszcze raz, debiut to był tak, zespół roku 91, najlepszy debiut, najlepsza płyta, najlepsza okładka, potem była druga płyta i po tej drugiej płycie dzwoni do was Marek Jackowski.
4: Ja nie wiem, czy on do nas dzwoni, bo myśmy tak naprawdę bez żadnego pytania wzięli tą piosenkę, zrobiliśmy
1: ją. Były takie czasy.
4: To były takie czasy, poza tym wiesz, no, jakby każdy może, oczywiście nie szkaląc po prostu utworu. On zresztą sam przyznał, że myśmy go zrobili genialnie, nawet pamiętam w 92 roku, jak graliśmy razem na festiwalu w Żarnowcu, zaprosił mnie na scenę.
5: Gdzie jest ten, który to śpiewa?
4: Ja mówię, to ja. O, to chodź, wyjdziesz z nami. No i pamiętam, że wtedy właśnie wyszedłem i nasz gitarzysta tańczył na scenie z Korą, a ja śpiewałem razem z Markiem. Bardzo fajny spontan, ludzie się świetnie bawili. Także myślę, że raz, że myśmy i Markowi zrobili taki też fajny ukłon, a dwa, Marek sam przyznał, także no, numer fajny i fajnie wam to wyszło tak młodzieżowo.
1: No energetycznie to jest zupełnie inny poziom, tak. Słuchaj, nie brakuje wam tych takich, nazwijmy to, beztroskich czasów, kiedy rynek muzyczny, fonograficzny właściwie nie istniał?
4: Wiesz co, czy ja się cieszę z tego, co jest, tak? Bo ja cały czas to robię, więc może nie jest to takie spektakularne jak kiedyś, tak? Bo kiedyś rzeczywiście tych zespołów było mniej. Te firmy fonograficzne też troszeczkę inaczej działały na innych płaszczyznach, tak? Kiedyś przenosiłeś materiał i oni się zajmowali wszystkim po prostu, tak? Był teledysk, były wywiady, koncerty, no wszystko się działo, tak? Dzisiaj trzeba samemu o to wszystko po prostu powalczyć. Niejednokrotnie spotykam się z tym, że radia mówią, nie, ale ja nie chcę waszych nowych piosenek, ja mam Oprócz, ja mam 24, ja mam dobra, Helikopter, to mi wystarczy naprawdę, ale mamy coś nowego, byśmy chcieli nowe pokazać światu, a to nie.
1: No.
4: No i tak właśnie jest, no więc musimy się przebijać i dzięki wam właśnie Radio Złote Przyboje przybijamy się.
1: Ja się tak zastanawiam właśnie, a propos nowości, na ile miarodajny jest sposób badania nowych utworów. No bo tak dzwonisz do kogoś, puszczasz mu tam kilkadziesiąt sekund.
4: To jak można to czytać? No właśnie. Umówmy się, to tak jakby ktoś ci kazał, wiesz, się wypowiedzieć na temat samochodu, który ci po prostu tak śmignie po prostu na ulicy i masz po prostu określić, jakim ma, wiesz, silnik, moc i po prostu wygląd i w ogóle wszystko. No nie da się. Nigdy się słucha.
1: Na szczęście w Radiu Złote Przeboje gramy zgodnie z nazwą Złote Przeboje tylko i wyłącznie. Słuchaj, pamiętam, jak jakiś czas temu rozmawiałem z Tomkiem Lipińskim, który przyznał, że nie myślał na poważnie o tym, że po latach będzie się dalej zajmował muzyką. Jak to było z tobą? Kiedy się zorientowałeś, że to być może jest zajęcie na dłużej, może na całe życie?
4: Wiesz co, to ja dosyć szybko, bo pamiętam, takie pierwsze symptomy się pojawiły, jak miałem 9 lat. Wygrałem festiwal piosenki wakacyjnej I pamiętam, pierwszy raz wystąpiłem na otwierałem jarmark dominikański w Gdańsku. Nawet siostra mi ostatnio wysłała taką fotkę. A ty wiesz, kto tam jest? To jesteś ty. A ja mówię, co ty? Przecież tyłem stoję. No nie. Ale ja wiem. Ja pamiętam. A ja mówię, no dobra. No, no i pamiętam, rodzina taka dumna, tam wieczór wybrzeża, pamiętam, trzymane gdzieś tam, wiesz, w szufladzie, pokazywanie, chwalenie się. No a potem przyszedł czas jakichś takich pierwszych bendów nowofalowych, mając lat 15-16. Oczywiście wtedy dosyć mocno postawiłem na piłkę nożną, ale muzycznie też cały czas się kręciło to wszystko, aż do takiego momentu, w którym właśnie Magda Kunicka, czyli Burdel Mama, słynnego burdla na Suchaninie, pokazała chłopakom, czyli Pastylowi i Bodkowi, że jest taki wokalista, któremu warto się przyjrzeć. No i wtedy, pamiętam, zaczęliśmy wspólnie pracować i nagraliśmy pierwszą płytę Midnight Flowers.
3: Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze się nie rozstajemy, za moment wracamy do rozmowy. Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
6: Tu Radio Złote Przeboje, dzisiaj w programie cała muzyka. Adam Wolski, zespół Golden Life. Bardzo ładne zdanie znalazłem w jednym z wywiadów z tobą. Znowu cię zacytuję. Koncertów jest za dużo, płyty jest za dużo, Spotify'e, talk show'y zabiły głoda. Jak wszyscy są najedzeni, to każde kolejne danie już jakoś nie smakuje. Tobie czasami się marzy poczuć jeszcze raz to mrowienie, jak się wracało do domu ze świeżo zakupioną płytą, płytą, na którą się polowało na przykład kilka miesięcy?
4: Ale wiesz co, ja zazwyczaj tak mam, że ja poluję na płyty. Zazwyczaj co niedzielę chodzę na taki mały ryneczek w Warszawie i tam bardzo, bardzo mocno myszkuję i znajduję coś, czego na przykład nie mam, a czego szukam od wielu, wielu na przykład lat, nie? To jest tak, że to wszystko mieszka w mojej głowie. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że sobie powtarzam niektóre tytuły i mam po 2-3 sztuki. Ale mnie to cieszy. Mnie cieszy kopanie się, czyli takie, wiesz, przekopywanie internetów, przekopywanie tego wszystkiego, żeby taką płytę zdobyć, a to, że na przykład tego nie można kupić w Polsce, trzeba zamawiać, ściągać się z zagranicy i tak dalej, i tak dalej. Więc ten głód cały czas jest, ale rzeczywiście efekt takiego przejedzenia tych Spotify'ów, tego wszystkiego jest ogromny, ale to bardziej chyba mówiłem o takiej skali globalnej, tak? Bo u mnie cały czas ten głód jest. Ja cały czas podążam i szukam po prostu czegoś, czego nie mam, a co bym chciał mieć.
6: Dla wszystkich miłośników fizycznych nośników to będzie bardzo ważne pytanie. Jak pachnie wasza płyta?
4: No, fabryką. Nie, no, generalnie słuchaj, płyta zarówno CD, jak i winylowa świetnie brzmi. To było dla mnie bardzo kluczowe. Okładka też jest fajna i bardzo fajnie się na to patrzy, biorąc pod uwagę chociażby jak wyglądała siódemka, to ta płyta wygląda no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Ale co jest najważniejsze, to że tej płyty się fajnie słucha i bez względu na to, czy położysz wiesz, stronę B na talerzu i zaczniesz słuchać jej od strony B, czy od strony A, tak jak trzeba zresztą słuchać, to ta płyta naprawdę brzmi świetnie i polecam każdemu, bo to jest taki dobry, fajny powrót do rockowego, mocniejszego troszeczkę grania przez grupę Golden Life.
6: Płyta dobrze rokująca. Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przywoje. Słuchaj, zajrzymy teraz na jedną z poprzednich waszych płyt, bo macie na koncie piosenkę pod tytułem Celebryta.
4: Tak jest.
6: Ja trochę przekornie zapytam o popularność i rozpoznawalność, bo znalazłem taką historię, którą kiedyś opowiadaliście, że ludzie przychodzą na wasze koncerty, słyszą na przykład, nie wiem, Helikopter, czy też Dobra i mówią: kurczę, nie wiedziałem, że to oni. No. To dobrze czy źle?
4: Wiesz co, szczerze? Tak i nie. Znaczy, w sensie dobrze o tyle, że nagle mogą po prostu, wiesz, usłyszeć coś, co znają i zobaczyć, kurczę, nie wiedziałem, że to oni, tak? Czyli w tym momencie nas poznają na nowo, tak? Mhm. A my na każdym koncercie dajemy dosyć taką sporą dawkę emocji, po czym ci ludzie przychodzą, kupują nasze płyty, bo zawsze sprzedajemy, zawsze wozimy w busiku płyty, kupują te płyty, biorą autografy, robią sobie zdjęcia i oni są już nasi kumple, wiesz, nawet nie fani, tylko kumple, oni wtedy przychodzą, a pamiętasz to, a byliśmy tu, byliśmy tam. To są naprawdę bardzo fajne emocje, więc ja się cieszę, że ci ludzie po prostu poznają zespół Golden Life. Kurczę, ja nie wiedziałem, że to oni. Fajne to jest.
1: W jednym z wywiadów powiedzieliście, że w zespole, zresztą ten wątek pojawił się już dzisiaj, że w zespole działacie demokratycznie i wszystko robicie razem. Nie ma kapitana? Pytam, bo ktoś kiedyś ładnie powiedział, że sztuka nie lubi demokracji jednak.
4: Wiesz co, sztuka może nie lubi demokracji. To jest tak, że faktem jest, że ja tam z racji tego, że pewnie śpiewam, wszyscy wskazują, że ja jestem liderem. Ale tak nie jest oczywiście. Liderem są wszyscy i z każdym zdaniem się liczę. Ale rzeczywiście to ja tam na tym froncie zarządzam. I tylko żebyśmy źle nie zrozumieli. Ja nie rządzę w zespole. Rządzimy wszyscy. I wszyscy jakby wspólnie ustalamy i strategię. Ale na przykład na wywiady idzie Wolski. A Wolski musi śpiewać, Wolski musi gadać. A kto tam ma iść tam przed koncertem, jest jakiś... A to Wolski ma coś do powiedzenia, nie? No i wiesz, i niejako sam się stałem przez to, że wykonuję taką robotę, a nie inną, czyli stoję na tej scenie i śpiewam. Stałem się takim właśnie samozwańczym po prostu liderem, chociaż, tak jak przyznaję cały czas, nie jestem liderem. Liderem jest cały zespół.
1: To może bardziej rzecznikiem prasowym jesteś.
4: Bardzo ładnie to ująłeś, tak. Ładnie, no.
1: Adam Wolski dzisiaj w programie Cała Muzyka. Słuchaj, pewnie nie wszyscy wiedzą, że jedną z twoich pasji jest wino. Znalazłem taką informację.
4: To ci pracuję od wielu lat z takim moim, właściwie już teraz mogę powiedzieć, kolegą. I rzeczywiście handlujemy winem, dobrym takim winem, którego nigdzie nie ma, tylko u nas jest.
1: Aha.
4: W sensie sprzedajemy też do innych sieci, ale w bardzo rzadkich ilościach i głównie w sklepie w Izabelinie.
1: Mhm.
4: Jest cała paleta tych win. Ja już tam pracuję, ponad 10 lat będzie.
1: Ale to jest robione przez was, czy sprowadzacie
4: to
1: tylko?
4: Jest sprowadzane. Hiszpania, Włochy, Portugalia, Niemcy, Austria, Nowa Zelandia, różne. Tylko że tak jak mówię, no tego się nie kupi, że tak powiem, w sieciówkach, tak to wino troszeczkę innej kategorii, nieco wyższej.
1: Czy to zainteresowanie winem zmierza w kierunku, nie wiem, winnicy w Toskanii?
4: Nie, no bez przesady. Na to jeszcze mi nie stać.
1: To może...
4: Ale gdyby tak było, to czemu nie tak, bo to jest akurat bardzo fajna robota.
1: Mhm. Mi się zamarzył ostatnio dom na półwyspie Pelješac w Chorwacji, no ale na marzeniach się skończyło, bo jak sprawdziłem ceny, to mnie
4: no właśnie,
1: nie stać,
4: no
1: niestety.
4: Właśnie.
1: Skoro mówimy o fascynacjach, to muszę cię zapytać o te muzyczne, bo podobno jazzowo ostatnio jest u ciebie.
4: Znaczy, wiesz, to jest tak, że ja się uczę cały czas tego jazzu. Faktem jest, że jestem już na takim etapie, że zaczynam go lubić, zaczynam go rozumieć i zaczynam go kolekcjonować. Także, aha, wiesz, to już jest ten etap, gdzie mogę powiedzieć, że no tych płyt już troszeczkę mam, nie?
1: Aha. Ale to nie oznacza, że następna płyta Golden Life będzie płytą jazzującą.
4: Nie, słuchaj, to jest tak, że ja słucham różnej muzyki od, nie wiem, formacji Yellow poprzez, wiesz, bardzo ostrego rocka typu Pantera czy Tool, tak to. I to wcale nie znaczy, że my tak będziemy grać. To chodzi o to, że po prostu, no, ja lubię dobrą muzykę, tak? I w każdej jakby dziedzinie jest po prostu, wiesz, coś smakowitego, tak?
1: Mm-hmm. Dobrze, nie będziemy na razie wybiegać w przyszłość. Póki co jeszcze ciepła płyta Rok 2.7 Nieskończoność. Powiem szczerze, bardzo mi przypadł do gustu wasz cykl na Facebooku, co oni śpiewają, gdzie tłumaczycie grupowo, o czym są wasze kawałki. Naprawdę mnie to ujęło, powiem szczerze.
4: No to cieszę się bardzo, że no bo to akurat ja pisałem, więc fajnie, że fajnie, że tak to odebrałeś, no super.
1: Premiera płyty zbiegła się z twoimi urodzinami kolejnymi.
4: Taki prezent sobie Wolski ma.
1: Tak. Powiedz mi, czy ty wzorem Muńka Staszczyka urządzisz sobie, jak przyjdzie pora świętować nieco okrąglejsze urodziny za 3 lata, zafundujesz sobie koncert pod tytułem 60 Adama, tak jak była 60 Muńka?
4: Któż to wie, no wiesz, jeżeli będę na tyle popularny jak Muniek, to może coś takiego zrobię, ale no, już chyba nie jestem.
1: Nie krygujmy, nie krygujmy, no.
4: Nie, nie, ale tak szczerze, wiesz co, urodziny to jest specyficzna sytuacja, bo z jednej strony się cieszę tak, że dotrwałem w szczęściu, zdrowiu i tak dalej, a z drugiej strony taki smutek, że znowu starszy jesteś, chłopie, nie? O ten kolejny rok. I kiedyś te urodziny to jedna wielka balanga, impreza i w ogóle super, super, a dzisiaj to już tak troszeczkę inaczej człowiek na to patrzy. Inna perspektywa.
1: Ja pamiętam, z Robertem Gawlińskim się kiedyś rozmawialiśmy na temat właśnie okrągłych takich urodzin typu 40-50. No i on przyznał, że przy okazji 40 miał takiego strasznego doła.
4: No, pamiętam, że tak, cztery dychy to też było coś takiego
1: lekko
4: kluczowego.
1: Lekko traumatyzującego, czy nie?
4: Znaczy, wiesz, to już nie pamiętam teraz tak mocno, czy to było takie, wiesz... Nie chcę teraz po prostu zgadywać, jak to było.
1: A pięćdziesiątka jak przebiegła?
4: No nie, pięćdziesiątka podobnie jak teraz, 57, także spoko.
1: Zapraszamy na Facebooka, bo tam, tak jak już wspominaliśmy, cykl, który mnie przynajmniej bardzo przypadł do gustu, czyli Co oni śpiewają, czyli tłumaczyć je zespołowo, o czym są piosenki z waszej ostatniej płyty. Bardzo mi się to podoba.
4: Ja to zrobiłem też celowo, żeby nie umieszczać w ogóle tekstów na płycie, tylko właśnie je opisać w internecie, tak? To wtedy też będzie inaczej, po prostu się celebrowało, bo najpierw się właśnie opowie o tych tekstach, a potem się włączy płytę i będzie się też można
1: dowiedzieć, co autor miał na myśli.
4: Tak, co tam właśnie ci artyści o tym myślą, a co myślę ja też. No. Więc, no to zawsze jest takie osobliwe, każdy przecież odczuwa po swojemu, tak.
1: Słuchaj, muszę cię na zakończenie zapytać o jeszcze jedną rzecz, czyli sztuczną inteligencję, która robi zawrotną karierę ostatnio. No wystarczy wspomnieć wywiad nieistniejącej dziennikarki z nieżyjącą Wisławą Szymborską. Powiedz mi, czy artyści, muzycy postrzegają AI jako błogosławieństwo czy przekleństwo?
4: No, raczej jako przekleństwa, czy ja to tak po prostu postrzegam, nie? Nawet pamiętam, był taki pomysł, żeby ta płyta nosiła nazwę Bez AI, nie? I to jeszcze tak było śmiesznie zrobione, że kolega wpadł na pomysł zrobienia takiej układki w formie pudełka od jajek, nie? I miałbyś napisane Bez jaj, nie?
1: No to słuchaj, to na następną będzie, jak znalazł ten pomysł, tak mi się
4: wydaje. No tak, ale jakoś to chyba było zbyt mało czytelne, poza tym właśnie chłopaki stwierdzili, że no my nie chcemy, żeby nas tak łączyli z tą po prostu nową modą, nie?
1: No, mam nadzieję, że następnego wywiadu z zespołem Golden Life nie będzie prowadziło AI, tylko jednak żywy człowiek. Mam nadzieję.
4: Tak jest.
1: Tak jest. Słuchaj, pięknie ci dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że do następnego spotkania nie dojdzie za 6-7 lat.
4: Proszę nas zapraszać częściej. My generalnie cały czas jesteśmy do dyspozycji. Ja jestem zawsze gotowy, otwarty i chętny do rozmów.
1: No to jesteśmy umówieni w takim razie wstępnie.
4: Tak jest.
1: W najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości. Adam Wolski, Golden Life. Pięknie dziękuję.
4: Pięknie dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Zapewne nie jedna słuchaczka, nie jeden słuchacz wychował się na ich muzyce. To był zespół Golden Life i Adam Wolski, wokalista tego zespołu. A wy słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To tutaj możecie także usłyszeć historię waszych ulubionych gwiazd. To teraz spotkanie z artystką, która wylansowała choćby taki przebój jak Żałuję, czy wspólna piosenka z Łukaszem Zagrobelnym. Nie kłam, że kochasz mnie. Przed wami Ewelina Flinta.
7: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.
8: Żałuję.

0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny. Wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... Wiele z niej we mnie jest nadal, taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam i to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś z 10 lat temu. I finałem tego była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie.
2: Ewelina Flinta była ostatnią gwiazdą specjalnego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a mi pozostaje wam już tylko jedno, życzyć wam miłego delektowania się złotymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje. Stoi. Loka.